Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach frum.

Rudzik, Eritacus rubecula. To uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie.

system. Żadnego talentu, by nie skreślił towar. A ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa. Gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

dalej kocham to. O dziwo, ej, ja dobrze wiem co mam robić. Będę kleił wersy i bity tylko bez trwogi. Stary, muszę już kończyć. Spróbuję złapać wenę zanim znowu się wyłączy.

Nic mnie nie reprezentuje jak moje nagrania, jak moje nagrania. Nic mnie nie reprezentuje jak moje nagrania, jak moje nagrania. Nie ma czasu na przerwę.

Siema, siema mordo. No, no dzwonię, bo znowu się bez sensu pokłóciłem. Wyszedłem, przesnąłem drzwiami. Po prostu teraz mieszkam na Marsie od pół roku. Nie wiem w ogóle jak gadać, nie wiem czy gadać. W ogóle nie mam już z kim o tym porozmawiać. Mordo, jesteś ostatnią osobą. Powiedz mi po prostu, jak gadać z dziewczynami. Jakby, chyba, powiedz mi.

0: Radio Campus.
1: Światło boli w oczy znowu, nocą pisze baśnie, krótkowzroczność zapewne.

Guns N' Roses. Za oknami głośno słychać nas bez beku. Wszędzie ha-ha-ha, lądowiska, helikopterów. Mów co tam zechcesz, nic nie muszę, bo jestem dzieckiem i widzę duch.

zamieszki w mieście. Panika i strach, major wycofuje nas. Czy tu jest jakaś straż, czy program gra melodię w morze? I przez sekundę myślę o tych ludziach, jak niewiele mają szans, wypełniając kolejne łodzie.

sklepy, wytwarzamy już tylko bredny. Za rogiem kolejne korpo opakowane pięknie, nikt za to nie beknie. 15 lat temu gdzieś dokument o tym, jak za 50 lat nie będzie drzew i czeka nas

co w życiu robisz, za co wylewasz poty siódme, za co tracisz zdrowie, przez co przechodzisz stres, dla interesów innych przez nich wyżywasz się na bliskich, kiedy masz już przesył. Ile to warte jest, jaki to ma tak serio sens, komu o tym opowiesz? Maszyny miały łatwić życie, bieg, a nie stresować, ułatwiać życie, byśmy mogli rozwijać się bardziej, pracować nad tym, co ważne.

O rany byłem młody, chciałem sobie popróbować. Po co kratki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węż. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc delirium mieć nie mogłem. O co całe te problemy? Zazdrość. Jednak ludzie to są hieny, my na luzie, tylko czasem na lusterku rysy z cztery. Pogonione adaptery, sprzętu tyle zalegało, a potrzebne było siano, absolutnie nie na białe. To tendencja w Polsce, mało tolerancji. Jestem wolny, więc wybieram, a że czasem trochę słabo. Błądzić to ludzka przypadłość.

paranoję, wzrok biega po ścianach, lęk, głosy, kurcy, okno, wizjer, klatka. Zapadnięty w środku, kuje klata. Zgwinta wódka i go nie dopuszczam. Nie odczuwam jeszcze kaca.

Podczas mielenia się emocji miazga, zasypane wszystko tak przez lata. Miałeś dom, a teraz zbieraj majdan. Radio Campus.

0: telefonie numer do niej.
1: Radio Campus 97,1 FM.

Ziemię szpiżar, no i śnij swój śpiew. Bez ruchu w niemocy zastygła krew. Lecz gdy się

0: Bardzo znany badacz mitów chińskich, Yuan He, on próbował odtworzyć te mity i mówił, że nie ma ich zbyt wiele. Jedyny taki w miarę spójny mit, który się pojawia, jest prawdopodobnie nie chiński i mówi o takim olbrzymie pangu, który siedział, mieszkał w jajku, rósł w tym jajku i kiedy stał się wystarczająco duży, to jajko rozłupało się na dwie połowy, dolna opadła na dół, ciężka, natomiast górna lekka wzniosła się do góry i jedna utworzyła niebo, druga ziemię, a potem nadal rósł, aż umarł. To niebo i ziemia się odsunęło od siebie na jego wysokość, więc był potężnym olbrzymem i kiedy umarł, z jego różnych części ciała powstały różne jakieś formacje, można powiedzieć góry, rzeki, złoża, zwierzęta. Nie było nic o ludziach, to znaczy późniejsze mity jakieś mówiły, że z jego wszy powstali ludzie, ale dużo bardziej popularny jest mit o tym, że to Nüwa stworzyła ludzi, bądź ze swoim bratem Fusi, bądź też z gliny.
1: Jest też mit o Hundunie. O czym opowiada?
0: Jest mit o Hundunie. Jest to mit, który pojawia się w bardzo szczątkowej formie w filozoficznym dziele Zhuangzi i jest w formie przypowieści, że był sobie Hundun, czyli chaos, coś, co jest dla naszej tradycji kultury bardziej takie rozpoznawalne, czyli że wszystko pochodzi z chaosu, jest jakaś nicość i coś się z niego wyłania. Więc Hundun to właśnie, to oznacza właśnie taki chaos. Natomiast on wyglądał jak worek. Zresztą bardzo podobne słowo, jeśli państwo chodzą do chińskich restauracji. Wonton to jest bardzo podobny zapis, tam się element zmienia tylko w znaku, natomiast brzmienie jest podobne, więc jak taki pierożek, taki worek, nie? Skórzany, który nie miał żadnych otworów. I jego koledzy, bóstwa z różnych kierunków świata, kiedy go odwiedzały, on przyjmował ich zawsze bardzo hojnie i otwarcie i serdecznie, postanowili, że no, Hundun jest dla nas taki dobry, ale nie ma żadnych otworów. Wszystkie istoty mają oczy, usta, nos, uszy, tudzież inne otwory, natomiast on nie ma żadnych, no więc pomóżmy mu. I każdego dnia wiercili jeden. I ponieważ jest to właśnie, to ma się pokrywać z tą taką wizją stworzenia, że codziennie bóstwo robi jakąś rzecz, prawda, i tworzy, tak jak Bóg w ciągu 7 dni stworzył ziemię, to tutaj w ciągu kolejnych dni wiercili mu te otwory. No i jak wywiercili wszystkie, Hundun zmarł. Tu przypowieść miała mówić o tym, że nie należy, prawda, ingerować w naturę, w jakieś takie swoje spontaniczne, naturalne objawienie, sztucznie się dostosowywać do okoliczności. Natomiast właśnie Yuan He twierdził, że to nosi znamiona mitu początku świata ze względu na wiercenie tych otworów.
1: A teraz przechodzimy do śmierci. Czy śmierć to koniec według wierzeń z terenów Chin?
0: To też zależy od regionów. Tak jak mówiłam, Chiny bardzo duże są, dominowały różne też narodowości, które były kłaniane do tego państwa chińskiego, nazwijmy to, czy królestwa, czy potem cesarstwa. Więc zazwyczaj śmierć nie jest końcem. Konfucjusz mówił tak, najpierw ogarnij człowieku życie, a dopiero potem pytaj o śmierć. Jak nauczysz się żyć dobrze, wtedy będzie można mówić o śmierci. Też mówił, że o duchach i o takich innych sprawach porządni ludzie nie rozmawiają. Natomiast w większości przypadków jest jakaś koncepcja tego życia po śmierci, to co się dzieje z tym, co zostało po człowieku, tak? Nie fizyczną częścią, niematerialną częścią człowieka, który gdzieś tam wędruje. Takie wierzenia, które już wraz z buddyzmem powstały, połączyły jakby taką właśnie biurokratyczną wizję zaświatów, która była odzwierciedleniem po prostu systemu biurokratycznego istniejącego w Chinach, czy na tym właśnie terenie, razem z koncepcją piekieł, która pierwotnie nie istniała w ogóle w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy i w takim znaczeniu, jak rozumieli to buddyści. Te dwie koncepcje właśnie takiego bardzo zhierarchizowanego, zbiurokratyzowanego systemu, razem z właśnie koncepcją piekieł, które też, prawda, składały się z różnych kręgów, to dobrze współgrało i razem stworzyło taki dosyć spójny system, gdzie każdy krąg piekielny jest zarządzany przez innego odpowiedzialnego władcę, który daje kary. Ostatni jest odpowiedzialny za przydzielanie wcieleń. Więc po śmierci generalnie jest takie coś, co byśmy nazwali jakimś stanem pośrednim. To jest taki rodzaj chińskiego czy, miejsca, czyli jakiegoś stanu pośredniego, gdzie się odpokutowuje za swoje winy i w ostatnim tym piekle, w ostatnim kręgu dostaje się nowe wcielenie i ono trwa

0: A różnie od 49 dni. Tutaj z kolei jest dosyć taki silny związek, bym powiedziała, z tybetańską kulturą, bo tam też właśnie bardo trwa 49 dni, ale od 49 dni do nawet 3 lat. I to jest taki okres, w którym trzeba bardzo dbać, żywi są zobowiązani bardzo dbać o potrzeby tej duszy, która gdzieś tam ma jakieś potrzeby, trzeba składać jej ofiary, trzeba, prawda, jak to w systemie urzędniczym, trzeba mieć pieniądze na łapówki, więc najczęściej chowało się ludzi z pieniędzmi, żeby właśnie mogli sobie poradzić w tych zbiurokratyzowanych zaświatach.
1: Czyli aby pomóc zmarłym, dawano im pieniądze, ale czy były jeszcze jakieś obrzędy, dzięki którym można ich było w jakiś sposób wesprzeć?
0: Tak, to też zależało od obrządku. Wiadomo, że buddyści bardziej recytowali sutry i są takie różne opowiastki, w których jest właśnie ten motyw, że trzeba recytować sutry, trzeba się modlić, trzeba składać ofiary. To jest dosyć ładnie pokazane. Ja też moim studentom bardzo często polecam, żeby zobaczyć Ghost Bride, taki serial na Netflixie. Jest to tajwańsko-malezyjski, zdaje się, serial. I oczywiście historia jest dosyć banalna, sama fabuła jest dosyć banalna, ale sposób, w jaki pokazali zaświaty i sposób, w jaki pokazali, jak ofiary, które się składa, jak ofiary, które się pali, bo najczęściej jakby ogień tutaj jest tym medium, który przynosi, prawda, ze świata materialnego do niematerialnego, właśnie przynosi te różnego rodzaju przedmioty i jak to wygląda. Także taka wersja trochę pop, ale dająca jakieś wyobrażenie o tym, jak wyglądają chińskie zaświaty.
1: Czy w takim razie w tych wierzeniach występowały duchy?
0: Oczywiście. Duchy występują już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Generalnie filozofia była taka, że żywi i umarli chodzą innymi ścieżkami i nie należy tych ścieżek mieszać. No ale oczywiście w jakichś różnych dziwnych okolicznościach się spotykały. Taka najczęstsza historia to była albo kochankowie. Jedno z kochanków umarło i ta miłość sprawiła, że w jakiś sposób mogli tam funkcjonować razem, a nawet wracało do życia i jedno z nich. Ale też o taką sprawiedliwość, że osoby, które straciły życie w jakiś niesprawiedliwy sposób, w wyniku rabunku, zabójstwa, czy były oszukiwane, wracają, żeby się zemścić albo szukać sprawiedliwości. Więc to jest bardzo częsty motyw takich ludowych opowieści.
1: To może teraz przejdziemy trochę dalej i może Matka Bóstw. Co to jest za postać, jaka jest jej historia?
0: Matka Biesów jest jednym z takich bardzo, bardzo starych bóstw, która też może nam tutaj być wpisana gdzieś w jakieś początki mitologii, początki świata. Matka Biesów, jest to świetne tłumaczenie profesora Kinslera, bo dosłownie po chińsku to jest Guimu. Gui to jest właśnie też duch, ale to jest taki zły duch. Więc taki trochę demoniczny, można powiedzieć, matka demonów ostatecznie, ale to brzmi tak zbyt dramatycznie, więc to tłumaczenie jest naprawdę świetne. Ona codziennie rodziła 9 dzieci, po czym je pożerała. I tak codziennie. I to też, mówi się, że to też ten mit ma jakiś związek z początkiem świata, prawda? Bo tutaj jest jakiś motyw rodzenia i codziennego rodzenia właśnie tych dzieci, 9 zawsze i je zjadała. No tak.
1: A pożeranie pojawia się też przy bóstwie ze szklanym brzuchem. O co chodzi?
0: Szklanym, przeźroczystym jest takie bóstwo Shennung, który tłumaczy się naprawdę, to może dla jakiegoś programu telewizyjnego może być boski rolnik. Więc boski rolnik był bóstwem, który nauczył ludzi uprawiać ziemię, ale również nauczył ich właściwości różnych roślin. I jedna z legend czy mitów właściwie o nim jest taka, że miał przeźroczysty brzuch, w którym obserwował, jak działają różne rośliny. Zjadał te rośliny, patrzył, jak działają i stąd wiedział, jakie mają właściwości i spisał taką pierwszą farmakopeę, bo to nie tylko zielnik, bo tam oprócz ziół były też inne substancje, z takim podstawowym opisem działania różnych substancji, która jest do tej pory jakąś tam podstawą, być może bardziej taką kulturową niż faktyczną, ale tradycyjnej medycyny chińskiej nadal ona korzysta z tych opisów, które są w tej farmakopei boskiego rolnika.
1: I w wierzeniach pojawia się też do niczego niepodobny. O co chodzi?
0: Do niczego niepodobny jest postacią z książki, powieści, klasycznej powieści chińskiej z XVII wieku, która nosi tytuł Inwestytura Bogów, czy tam nadanie miana bogom. Inwestytura Bogów, ona została teraz z bardzo wielkim rozmachem zekranizowana, a właściwie jest ekranizowana przez Chińczyków, którzy zarzekali się, że zrobią drugiego Władcę Pierścieni. I jest tam właśnie takie zwierzę, które się nazywa do niczego niepodobny, które jest zwierzęciem, nazwijmy go transportowym, na którym przemieszcza się wielki mistrz taoistyczny, jeden z głównych bohaterów tej powieści, który jest odpowiedzialny za właśnie stwarzanie tych bogów i nadawanie im tytułów i mocy. No właśnie, jest do niczego niepodobny. Ma cechy różnych zwierząt. Dosłownie po chińsku jest to Sybu Siang, jest dosłownie do czterech niepodobny. Dokładnie tak to brzmi, że ma cechy czterech zwierząt, ale żadna nie przeważa na tyle, żeby można było powiedzieć, że jest do któregoś podobny. I porusza się bardzo szybko i jest bardzo zwinny. Tak.
1: Z nowszych postaci, które też widzimy w popkulturze, pojawiał się Nedża. Co to jest za postać? Jaka jest jej historia?
0: Jeżeli chodzi o Nedżę, to jest bóstwo, które prawdopodobnie też przyszło w jakiś sposób z Indii. Nie jest to jasne wraz z buddyzmem, szlakiem jedwabnym. Nie jest do końca jasne, skąd się pojawił. Na pewno też występuje w Inwestyturze Bogów i tam jest cała część właściwie, bo to jest kilka rozdziałów, poświęcona temu, skąd się wziął Nedża. Nedża, na pewno większość z Państwa kojarzy Nedżę ze względu na ostatnio dosyć popularną kreskówkę, którą można obejrzeć. Nedża jest Bobasem, więc jeżeli zobaczą Państwo też gdzieś w Chinach pomnik Bobasa z szarfą na dyskach, no to na pewno chodzi o Nedżę. Właśnie był takim Bobasem z szarfą, dzieciakiem, który urodził się z pulpeta. Jakkolwiek to brzmi, taka była historia. Jego matka była bardzo długo w ciąży, aż w końcu powiła kulę mięsa, więc zaniepokojony ojciec rozciął tę kulę mieczem i z tej kuli właśnie wyskoczył, bo już był w stanie chodzić i mówić Nedża, który był bardzo silnym Bobasem, ciągle wpakowywał się w różnego rodzaju kłopoty ze względu na swoją siłę i taką dziecięcą, powiedzmy, nieporadność, niezgrabność, naiwność też. W każdym razie ostatecznie został zabity przez swojego ojca, ale jego matka składała mu cześć, zbudowała dla niego świątynię, oddawała mu cześć, przepraszam, mówiąc po polsku, oddawała mu cześć, wybudowała dla niego świątynię, składała mu ofiary i dzięki temu Nedża stał się bóstwem. Bóstwem, które potem właśnie w tejże książce występowało po stronie tak zwanych dobrych i ratowało świat.
1: Moim gościem była dr Ewa Paśnik z Zakładu Sinologii Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również.
2: Studia ze studia.
1: Przejrzałam dla nas prasę naukową i teraz wam przedstawię najciekawsze rzeczy, które znalazłam, a zaczniemy od nauki w Polsce i artykułu na temat wodoru, a dokładniej jego spalania, ponieważ wodór miał być takim paliwem przyszłości, czyli miało nie być zanieczyszczeń, żadnego dwutlenku węgla, żadnej sadzy, żadnych związków siarki. Ale okazało się, że wodór najlepiej jakby się spalał w samym tlenie, no ale zwykle spala się w powietrzu, czyli w towarzystwie azotu i wtedy się tworzą tlenki azotu. I one podrażniają drogi oddechowe i tym problemem zajmowali się naukowcy z Politechniki Gdańskiej i z Uniwersytetu Gdańskiego. Wynik ich badań został opublikowany w Scientific Reports. Oni chcieli oczyścić to, co pozostaje po spalaniu, z użyciem promieniowania ultrafioletowego. I tutaj korzystali z różnego zmian ciśnienia, z różnego natężenia. Chcieli tego użyć w kotłach wodorowych, czyli takie zastosowanie przemysłowe mieli na myśli. Jednak okazało się, że w niektórych tych opcjach tlenki azotu zmieniały się po prostu w inne formy tlenków azotu, czyli nie do końca było lepiej, a chodziło o to, żeby zminimalizować, jakby zmniejszyć w ogóle ilość tych tlenków azotu. Więc to nie za bardzo pomogło. Jednak to zależało właśnie od różnych warunków, więc wciąż jest jakaś nadzieja i rozwiązanie przemysłowe jest gdzieś tam na horyzoncie, ale jeszcze troszeczkę, żeby do niego dotrzeć. Więcej właśnie możecie przeczytać na naucewpolsce.pl. A teraz również fizycznie, bo Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i zjawisko morskiego śniegu. No i tutaj możemy sobie wyobrazić coś takiego romantycznego trochę bardziej, jakieś bałwany. Nie, absolutnie nie, bo to jest martwa materia organiczna, która opada na dno oceanu. Tak. A kształtem przypominają płatki śniegu, dlatego nazwano to właśnie morskim śniegiem. No więc niestety. No ale zjawisko wiąże się w ogóle z obiegiem węgla w atmosferze, bo właśnie ten węgiel z powierzchni jest wtedy przenoszony na dno, a pośrednio to w ogóle wpływa na ogrzewanie się planety. Więc jest to bardzo ważne zjawisko i właśnie dlatego spojrzeli na nie fizycy i próbowali obliczyć tempo spadania, żeby w ogóle móc to w jakiś sposób potem badać, przewidywać. No tylko, że to jest bardzo ciężkie do policzenia, ponieważ dzieją się różne rzeczy. Na przykład te elementy, fragmenty materii zderzają się ze sobą po prostu dlatego, że tam są różne chaotyczne drgania, ale też dlatego, że na przykład cięższe wpadają na mniejsze i zabierają je wtedy ze sobą. No i żeby to policzyć, no to trzeba było tworzyć różne modele. To, co stworzyli właśnie fizycy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zostało opublikowane w Journal of Fluid Mechanics, więc podjęli się trudnego zadania, a efekty możecie właśnie przeczytać, też ich opis taki bardziej fizyczny właśnie na stronie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To teraz nauka we Wrocławiu i zaczniemy od takiego badania dotyczącego czytania w myślach i porozumiewania się bez głosu, bez gestów, tylko za pomocą fal mózgowych. I tym zajmuje się koło naukowe Neuron z Politechniki Wrocławskiej. Używają takiego czepka z elektrodami i w ten sposób mogą jakby odczytywać fale mózgowe, ale z założenia w tym projekcie te fale, te sygnały z neuronów są analizowane przez sztuczną inteligencję, która odczytuje słowa, o których się myśli. Natomiast sygnał jest bardzo słaby, ten sygnał z neuronów i wszystko go zakłóca. To znaczy zakłócają go procesy fizjologiczne, emocje, bodźce. I do tego, do każdego człowieka tą sztuczną inteligencję trzeba by byłoby kalibrować oddzielnie, w tym sensie, że u każdego trochę działa inaczej, więc taka osoba musiałaby myśleć konkretne słowa według jakby szablonu, żeby ta sztuczna inteligencja jakby załapała, w jaki sposób to się dzieje. No i tutaj są też różne metody tego badania, że właśnie albo się myśli konkretne słowa, to podobno już to działa, jeżeli myśli się litery, cyfry, albo takie bardzo, bardzo podstawowe słowa. Natomiast jest jeszcze taka opcja, żeby myśleć o na przykład klikaniu w klawiaturę i to też musi być specjalnie jakby zaplanowane, ale tu chodzi jakby o myśleniu o ruchu i podobno to też w jakiś sposób mogłoby zadziałać. Ten projekt jest taki intrygujący, trochę taki niepokojący jednocześnie, no ale wciąż się rozwija, więc może coś z tego będzie. Także pozostając we Wrocławiu, możemy spojrzeć na Uniwersytet Wrocławski, a tam rozpoczęło już swoje działanie Centrum Badań nad Kolorem. I to jest przy Wydziale Filologicznym, ale to będą takie różne badania interdyscyplinarne. Zarówno zajmą się tym językoznawcy, literaturoznawcy, chemicy, fizycy, biolodzy, politolodzy i też także zajmą się tym różne uczelnie. Pytania, które stawiają badacze, to na przykład symbolika kolorów, barwa, a kolor w muzyce, ale także to, jak różne rośliny wykorzystują barwę. Więc jest to właściwie bardzo intrygujące. Też na stronie właśnie Uniwersytetu Wrocławskiego jest taki filmik, gdzie badacze przedstawiają te różne zagadnienia, więc warto tam zajrzeć.
2: Studia ze

0: studia ze studia.
1: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Przekuć w sukces, czyli Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Witam cię, Przemku.
2: Witam was wszystkich i zawsze mam ten problem, bo tak dzień dobry, tak porankowo, czy dzień dobry już po południu.
1: To też nie wiadomo, dlatego że potem, że potem jeszcze masz podcast i w tym podcaście i tego podcastu też nie wiadomo, kiedy ktoś słucha, więc tak jest. Technicznie, jak powiesz dzień dobry, to jest bardzo uniwersalne. Dzień jest ogólnie w całości, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ale moi drodzy, tutaj rozgadujemy się już na samym starcie, więc to zapowiada, że jesteśmy w całkiem dobrych formach. Niech tak pozostanie, dlatego że razem z nami jest Joanna Bęcz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab oraz International Institute of Longevity. Słowo longevity pojawiło się dużo razy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No więc chyba trzeba to wytłumaczyć, tak? Dlaczego to longevity się pojawia i de facto, no o czym my dzisiaj chcemy z tobą porozmawiać, to właśnie teraz nam Joasia lekko temat podprowadzi.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i bardzo dziękuję za zaproszenie. Longevity to jest temat w tej chwili bardzo mocno na czasie, a z drugiej strony też oceniany, że może tego jest już nawet za dużo. Mhm. Longevity, tłumacząc dokładnie, po polsku to długowieczność, ale to w sobie mieści bardzo wiele różnych tematów, więc z jednej strony, patrząc od strony medycznej, takiej biologicznej, chodzi o to, jak długo żyjemy i o różne aspekty tego, co wpływa na to, że żyjemy dłużej, ale ten sektor wchodzi w tej chwili w bardzo wiele różnych innych sektorów, jak na przykład wellness, hotele, produkty różnego rodzaju, technologie. Pomaga też, zaczynają tam wchodzić tematy, które wcześniej były w tej tematyce bardziej biohackingu. Ale ogólnie dzisiaj myślę, że skupimy się na tym, jak żyć długo, zdrowo i jak tym dobrze zarządzić.
1: Jak żyć długo i szczęśliwie.
3: A to, mam nadzieję, też wyjdzie u nas, bo nie da się, przede wszystkim nie chodzi nawet o długo, tylko o jakościowo, z dużą energią i jak tym dobrze zarządzić.
1: To ja muszę zapytać już na samym starcie, co mamy na myśli, mówiąc długo.
3: Długo to znaczy wiele. To też jest definicja, która może znaczyć różne, jakby, różne rzeczy dla różnych osób. Teoretycznie najdłużej żyjąca osoba na świecie do dzisiaj żyła 123 lata, czyli teoretycznie to jest taki deadline, który jeszcze nie został do tej pory przekroczony. To była pani, która mieszka we Francji i zmarła stosunkowo niedawno.
1: Co jednocześnie sugeruje, że chyba ten pułap cały czas rośnie, skoro to ten rekord był niedawno przebity, to może będziemy mieli niedługo kolejny.
3: Teoretycznie. No i tu jest znowu tyle różnych wątków, ponieważ teoretycznie żyjemy dłużej na świecie, średnio, ale w ostatnich latach nam się w niektórych krajach ta długość życia skróciła. O. Natomiast też żyjemy znowu statystycznie dłużej, ale też właśnie w tym sektorze longevity prowadzimy badania, że w wielu krajach żyjemy dłużej w chorobie. Czyli wydłużamy sobie tą część taką, gdzie jesteśmy w miarę też no, zależni od innych. Mamy co najmniej jedną chorobę związaną z procesami starzenia się. I właśnie to dla mnie było najbardziej takim przyciągającym mnie do tego sektora elementem, żeby zrozumieć, co wpływa na to, że niektórzy żyją dłużej, a niektórzy chorują już w wieku 50 czy nawet 40 lat.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć. Rozmawiamy dzisiaj o długowieczności. Razem z nami Joanna Bęcz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab. Powiedzieliśmy, że co to wszystko sprawia, dlaczego niektórzy chorują. No i bardzo bym chciał, żebyśmy nie zostawiali naszych słuchaczy w takiej totalnej niepewności, że ojejku, no wiem, jak w tych clickbaitach i artykułach, które są, że co sprawia, że ludzie chorują, a niektórzy nie chorują.
2: I w nawiasie kwadratowym zobacz jak.
1: Zobacz jak. I tutaj w 1900. Wielka historia. Więc może faktycznie odpowiemy na to pytanie, co zadaliśmy je wcześniej w poprzednim wejściu.
3: To jest też fajne pytanie na konferencję, bo jak pytamy, czy ludzie chcą, wyobrażają sobie, że chcą żyć ponad 100 lat, to mało kto podnosi ręce, ale jeżeli pytamy, czy chcecie, wyobraźcie sobie siebie dzisiaj i z tą samą siłą, energią i też możliwościami będziecie żyć do 120, no to wtedy ten las rąk zaczyna się pojawiać. I właśnie o to chodzi w tym kontekście i znowu podzielimy longevity na kilka wątków, bo ja specjalizuję się w tematyce, która się skupia na longevity medicine, czyli na tym, dlaczego medycznie i biologicznie możemy dzisiaj dać rekomendacje klientom i pomóc im żyć dłużej, zaplanować sobie też to wydłużenie zdrowia i energii na dłużej, ale to tak samo jak z samochodami, tak? Jeżeli to właśnie często moi koledzy z tego sektora dają przykład, że na dzisiaj my bardziej się zajmujemy właśnie też tym, żeby nasz samochód był odpowiednio serwisowany, a nie dbamy często o siebie. Żeby zrozumieć, jak żyć dłużej, musimy zrozumieć, co nam to życie skraca. I tutaj zaczynamy od jednego badania, które jest przełomowe w tym sektorze, które już prawie ponad 10 lat temu zostało opublikowane w Nature. Hallmarks of Aging, czyli to jest zestaw czynników, które wpływają na to, że się starzejemy, na procesy starzenia się. Czyli tam są i telomery, czyli końcówki chromosomów. Tam mówimy o komórkach macierzystych, o epigenetyce, o zmianach różnego rodzaju na różnym poziomie, komórkowym i nie tylko komórkowym, bo w ostatnim roku też dodano do tego temat i stresu, i czynników zapalnych. I znowu, jeżeli to już jest za bardzo medyczno-biologiczne, to też przepraszam, ale myślę, że dla tych, którzy się fascynują tematyką, to jest jedno z najlepszych badań, które pokazuje nam, jak my funkcjonujemy jako ludzie i co wpływa na to, że mamy więcej energii albo mniej, albo że z czasem zaczynamy po prostu kumulować pewnego rodzaju zmiany, bo te zmiany w organizmie też zachodzą w różnym tempie. My się w ogóle bardzo ciekawie starzejemy. Kobiety starzeją się trochę inaczej niż mężczyźni, ponieważ mamy inne układy, też nasz układ hormonalny inaczej działa niż męski, ale też organy w ciele i różne systemy działające w naszym organizmie starzeją się w różnym tempie. I widzimy to na przykład po skórze, która się szybciej regeneruje niż inne części ciała, które albo się w ogóle nie regenerują w tak szybkim tempie, albo właśnie dużo wolniej. Więc na przykład nasza wątroba regeneruje się co 20 parę dni.
2: Niestety.
3: To samo widzimy, jak się, nie wiem, nawet coś się wydarzy, nie wiem, natniemy się czy coś nożem, to też widzimy, że się szybko regenerujemy. Więc skóra nam się dosyć szybko regeneruje, natomiast im jesteśmy starsi, tym to się też zaczyna zmieniać. Ale tu wchodzimy za bardzo w tą część medyczną, bo ten temat jest tak obszerny, że też nie chciałabym być tylko jakby skupiać się na tych czynnikach ryzyka, no bo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co nam spowalnia, jakby przyspiesza procesy starzenia, albo co wpływa na to, że na przykład my genetycznie nawet mając pewnego rodzaju predyspozycje, czy rodzinne, czy właśnie genetyczne, zapadamy na pewnego choroby, a
2: no bo właśnie ja nie. Już się kilka razy spotkałem z takim stwierdzeniem i ekspertów, ale też gdzieś po prostu w różnych artykułach prasowych, że 10% to jest genetyka, 90% tego, jak długo, w jakiej jakości życia, tak, jesteśmy.
3: Dokładnie.
2: To są czynniki środowiskowe, czyli gdzie mieszkamy, co jemy, jak śpimy i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się zgadzasz z tym, że to jest kluczowe tak naprawdę?
3: Ja się zgadzam i nasi doradcy, czyli na przykład dr Eric Verdin, który jest w naszej Radzie Programowej, szef Buck Institute w Kalifornii, absolutnie, on nawet mówi tam 7%, ale to w kontekście, w porównaniu z tym, o czym byliśmy przekonani jeszcze niedawno, że to jest, nie wiem, 50%, albo że geny definiują wszystko, co się dzieje w naszym życiu.
2: Ale pięknie wyglądasz. Och, geny, wiesz, bo to moja babcia, mama.
3: No to nie? Jest, że tak powiem, też taka nasza sztuczna skromność. To jest inna rzecz.
2: Fałszywa pokora, to się tak ładnie nazywa.
3: To też jest bardzo ciekawy temat, bo dużym tematem w ogóle, dlatego nie chciałam tylko być w tej części przyczyn, bo to jest fascynujące i tu jest bardzo dużo czynników ciekawych i można rozłożyć to na te właśnie 12 hallmarks of aging i każdemu się osobno przyjrzeć. Natomiast to, co my obserwujemy w klinice, też spotykając się z innymi klinikami na świecie, które też zajmują się tymi przyczynami procesu starzenia się, ale też prowadzą klientów pod kątem różnych planów longevity, czyli jak poprawić im kondycję, poprawić im jakość zdrowia, to widzimy, że tak naprawdę te wszystkie czynniki, czy odżywianie, geny i tak dalej, to jest wszystko bardzo ważne, ale bardzo dużym czynnikiem, a pomijanym często, jest mindset i ta część psychologiczna, emocjonalna, to jak reagujemy na stres. Bardzo dużo badań też się pojawiło i to ostatni rok, w jaki sposób trauma i w ogóle nasza rezyliencja, bo nie ma dobrego słowa na rezyliencja, nasza odporność na stres,
2: chyba najbliżej.
3: Wpływa na to, że na przykład zaczynamy bardziej chorować, albo zaczynają się różnego rodzaju choroby, które są często kojarzone z procesami starzenia się, czyli chociażby nowotwory, czy cukrzyca.
1: Z Joasią, która jest razem z nami, Joanna Bęsz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab, z którą rozmawiamy właśnie o tym, co tak naprawdę zrobić, żeby żyło się lepiej, fajniej, dłużej w ogóle.
2: Kamilu, ja chciałbym coś przeczytać, bo jak dowiedziałem się, że będziemy z Joasią rozmawiać, to od razu z tyłu głowy mi się coś zapaliło, bo w zeszłym roku, we wrześniu, przeczytałem bardzo ciekawą informację, że prezydenci dwóch światowych mocarstw, czyli prezydent Chin Xi i prezydent Rosji Władimir Władimirowicz, spotkali się w Pekinie tam z okazji jakiejś parady wojskowej i mikrofony uchwyciły fragment ich rozmowy, który przypadkowo się wydostał, bo te mikrofony miały być wyłączone i uwaga, czytam. To jest po prostu tak ten scenogram. Tak? No i tłumacz prezydenta Rosji powiedział: biotechnologia nieustannie się rozwija, ludzkie organy mogą być nieustannie przeszczepiane. Im dłużej żyjesz, tym młodszy się stajesz i nawet możesz osiągnąć nieśmiertelność. Na co Xi po chińsku odpowiedział: no niektórzy przewidują, że w tym stuleciu człowiek może dożyć 150 lat. No i to jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że mówią to jedni z najpotężniejszych ludzi na świecie, którzy mają prawdopodobnie dostęp do, nie wiem, jakichś wyników badań, może do jakichś technologii, o których my nie wiemy. Na ile to, co przed chwilą ja przeczytałem, a wy wszyscy usłyszeliście, na ile to jest dzisiaj jakaś taka pieśń przyszłości i science fiction, a na ile rzeczywiście jakieś badania dzisiaj na przykład nad longevity dają nam taką perspektywę, że urodził się już człowiek, który dożyje tych 150 lat, na przykład.
3: Znaczy badania na pewno, ale jak wiecie, zresztą dr David Sinclair i też wielu innych naukowców też przekonuje nas, zresztą wcześniej Aubrey de Grey mówił nawet, że dożyjemy właśnie chociażby nieśmiertelności. Natomiast rzeczywiście prowadzone są badania, one jeszcze dopiero w tym roku weszły, to są pierwsze badania prowadzone na ludziach, jeżeli chodzi o epigenetyczne reprogramowanie, ale one dotyczą na razie tylko oka. Jeżeli to badanie będzie efektywne i ono jest prowadzone as we speak, dokładnie teraz na badania na Uniwersytecie w Harvardzie, to rzeczywiście to będzie przełom niesamowity.
1: A co to jest za badanie epigenetyczne? Co to znaczy?
3: To jest reprogramowanie epigenetyczne, czyli jesteśmy w stanie reprogramować nasze ustawienia genetyczne, żeby wyłączyć na przykład niektóre zmiany związane z chorobami, czy z tymi elementami, które
1: skracają nam życie. Brzmi abstrakcyjnie trudno i oko nie brzmi jak najprostszy element organizmu, żeby się akurat tak zająć.
3: Nie, ale było najłatwiej, no bo jeżeli to ma być na ludziach, to musi być approved by FDA i to musi być choroba, która jest, też będzie mogła być, będzie to mogło być wprowadzone i wykorzystane i będzie Dlatego łatwiej było jednak na oku, zwłaszcza, że to dr David Sinclair nad tym pracuje już od wielu lat i pierwsze badania były nieefektywne, a teraz robią kolejne już po zmianach i wygląda na to, że to rzeczywiście może być sukces. Natomiast zanim to wejdzie w mainstream, czyli to i też na razie to jest na oku. Znaczy tak, na pewno wiele badań na zwierzętach pokazuje, że przy różnego rodzaju interwencjach jesteśmy w stanie wydłużyć ich długość życia. Mhm. Do końca nie wiemy, jak to wpłynie na wszystkie inne aspekty, czyli jakość naszego życia, bo jeżeli nawet wspominany bardzo często też taki przykład parabiozy, czyli połączenia myszy otyłej, czy myszy starszej z myszą młodą i połączenie krwioobiegu, to rzeczywiście badania pokazują, że ta starsza mysz zaczyna mieć lepszą sylwetkę, zaczyna chudnąć, no i też wydłuża się jej życie przez właśnie ten, ale wiemy już na przykładzie badań na ludziach, że te badania nie do końca są przekładane jeden do jednego, dlatego tu zanim niektóre z tych badań, które są naprawdę już w tej chwili bardzo przełomowe te na zwierzętach, to będą wprowadzone na człowieka, gdzie my jesteśmy troszkę bardziej skomplikowanym jednak systemem i będzie to jeszcze approved przez FDA, no to trochę czasu minie, więc myślę, że może ten człowiek się już urodził. Na pewno w Chinach niektóre z tych badań, właśnie chociażby jak parabioza, były też prowadzone przez niektóre kliniki. I też w niektórych krajach niektóre z tych badań są prowadzone gdzieś poza oficjalnymi klinikami. Natomiast jednak funkcjonując w takich miejscach na świecie, jak właśnie Polska, Szwajcaria czy Stany, gdzie my jednak to ma być pod kontrolą medyczną,
2: myślę,
3: że jeszcze chwilę. Natomiast to, co dla mnie jest jeszcze bardziej ciekawe w tym wszystkim, bo my możemy, no i super, że to zacytowałeś, bo interesują się tym ludzie naprawdę na różnych poziomach i finansowych, i politycznych. Większość najbogatszych ludzi na świecie albo inwestuje w ten sektor. Tak, na przykład Jeff Bezos, Altos Labs, czy
1: powiedzmy sobie szczerze, już nic więcej im nie zostało do inwestowania niż w to, żeby żyć jak najdłużej.
3: I żeby lepiej zrozumieć właśnie, bo to nawet nie chodzi o życie dłużej, tak jak na przykład Elon Musk. On zajmuje się i brain, i każdym w ogóle poziomem zdrowia człowieka i tego, żeby być bardziej efektywnym, nie? Czyli już nawet nie chodzi o sylwetkę, ale w jego przypadku to chodzi o ten brain power, tak? I on też ma firmę, która się specjalizuje rzeczywiście w tym zdrowiu niesamowitą. Więc jakby ten sektor jest mega pojemny, bo jak sobie pomyślicie na przykład, generalnie to, co wpływa na długość życia, to jest zaczynając naprawdę od najprostszych i najbardziej przebadanych i najbardziej sprawdzonych dzisiaj, to jest sen. I tu nie chciałabym przechodzić z epigenetyki do snu, bo sen też wpływa na epigenetykę, ale bardzo często te najprostsze rozwiązania, my je pomijamy, czekając na tabletkę, która nam wyrobi mięśnie, nas odchudzi i nas, że tak powiem, nie wiem, pomoże nam, żebyśmy w ogóle nie tracili czasu w nocy, bo spanie jest faux pas, czy tam passé. Teraz rzeczywiście wszystkie badania, zresztą też ten sukces firm tak jak Aura, czy Whoop, czy nowe kolejne, które zaczynają wchodzić na rynek, które pomagają nam w zarządzaniu jakością snu, pokazuje, że rzeczywiście coraz więcej ludzi się też zaczyna tym fascynować i to jest jedno. Dwa, ruch. Bezwzględnie ruch, ale znowu nie za dużo ruchu. W sensie nie widzimy za dużo...
2: Bo się mówi, że sport to zdrowie, ale podobno do takiegoś momentu.
3: Tak. To jest dokładnie. Zobaczcie, nie ma zbyt wielu olimpijczyków, którzy żyją do setki, jednak to jest już takie przepracowanie organizmu.
2: Tak, to jest niszczenie organizmu.
3: Więc też wszystko w balansie, czyli na pewno ruch, na pewno budowanie, też odpowiedni rodzaj ruchu, czyli i budowanie masy mięśniowej, co jest mega ważne teraz w kontekście tego całego szału na odchudzanie i na te wszystkie właśnie leki odchudzające, które na pewno też w jakimś W jakim sensie też są kojarzone z tym sektorem longevity w tej chwili, bo tak. Dzięki tym lekom no niektóre osoby zaczynają rzeczywiście wychodzić z różnego rodzaju problemów z cukrzycą czy innych, no przede wszystkim problemy z otyłością. Mhm. Natomiast zapominamy o tym, że jeżeli bierzemy, no to bierzemy tego typu lek, to też musimy jednak dbać o to, żeby się ruszać, żeby budować masę mięśniową.
2: Okay.
3: Więc ruch, sen, no i odpowiedni rodzaj odżywiania, czyli i dieta, i znowu, nie dieta po to, żeby nie jeść, tylko dieta, żeby się odżywiać, czyli żeby mieć odpowiedni rodzaj czynników składowych naszej diety.
2: Tak, to angielskie nutrition, tak? Dokładnie. Czyli nie jeść jako eat, tylko żeby się odżywić swoje...
3: My uwielbiamy suplementy
2: swoje
3: w Polsce,
2: ciało.
3: Nie? Jesteśmy w ogóle krajem chyba oprócz Francji, gdzie się najwięcej suplementów spożywa.
1: Ale to straszne są te suplementy. Widziałem wielokrotnie, jak te małe fabryczki w naszym kraju działają i przewracają te wszystkie tabletki łopatami w wannach. W strasznie brudnych pomieszczeniach, a potem to wszystko jest po prostu płukane i wrzucane. Tak,
3: przepięknie opakowane. Tak, wydłuży tak. życie i to jest inna rzecz.
1: To jest inna,
2: słuchajcie, ale tak, dziękuję ci, Asiu, za to, że mnie trochę uspokoiłaś, bo jak sobie we wrześniu zeszłego roku poczytałem o tej rozmowie tych dwóch panów i sobie wyobraziłem, że mieliby żyć jeszcze drugie tyle, to troszkę mnie to
1: zmartwiło. Moi drodzy, kończymy radiowo, ale jeśli byście chcieli posłuchać dalszego ciągu tej rozmowy, możecie absolutnie to zrobić. Zachęcamy was do tego.
2: Musicie.
1: Sukces na Spotify czy na innych mediach społecznościowych, streamingowych. Zachęcamy was do tego bardzo serdecznie. A my radiowo dziękujemy Joasi. Joanna Bęcz była razem z nami, w founder Longevity Center i Longevity Sport Lab oraz International Institute of Longevity. Była razem z nami. Dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim pięknego dnia.
2: Tak jest. My stawiamy przecinek i słyszymy się w podcaście. Dobrego dnia.
0: Studia ze studia. Campus. 97,1 FM.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

Antiquant, Włody, Patyna. Wiem jak być zdradzonym i jak zdradzić. Wiem jak bić pokłon.

0: całe doświadczenia. Co ma wisieć, przecież nie utonie. Wszyscy jesteśmy Chrystusami od urodzenia. Staram się nie oceniać, byłem klasowym pajacem. Dziś nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Zadek Gryl, szpan, jak ty Bóg, szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka. Aha, nasza klasa miała hechę. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie, bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i się nie dzieje.

Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

this down on me? Would you break this down on me?

0: Pan se w dymie?
1: W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wy...

0: świetle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus. Siedem i jeden FM.

0: Akademitki Radyo Kampus.
1: Agam bir ya. Ya. Agam bir ya. Ya.

cambiar ya. A cambiar ya.

Szedłem tam, gdzieby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to był

0: było wczoraj nasze, fajne. Czy masz zajrzeć, bo dziś moje jest smutniejsze, pragnę gadać całą noc, choć rano mamy przecież pracę.
1: Cześć, sprawdź mi.
0: Czy zostawiłaś ładowarkę albo serce? Sprawdzę.

0: jest powtórka.
1: Rzeczy, które robimy zamiast, tak nazywa się album, o którym będziemy rozmawiać. Plawgo i Konor ze mną. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
3: Cześć, cześć.
1: Na początku smoltoki. Cieszę się, że się widzimy, bo z Plawgo, z Kacprem widzieliśmy się, wydawało mi się, że całkiem niedawno, a okazało się, że prawie rok, bo no tak jakoś czerwiec, lipiec zeszłego roku. Z Konorem nie widzieliśmy się, ale nasz chłop, że tak powiem, tak brzmi.
2: Tak jest.
1: Zresztą to was łączy. Nasza akcja Tak Brzmi. To jest akcja, która trzyma kciuki, to znaczy my trzymamy kciuki za artystów i chyba nie w tym samym roku byliście, ale...
2: Tak, chyba rok po sobie, ale tak.
1: Ale łączy akcja, tak sobie teraz schłodzimy, to znaczy ja schłodzę Radio Campus, że łączy was akcja Tak Brzmi, ale wiem, że łączy was oprócz muzyki też miasto rodzinne.
2: Tak, obaj jesteśmy z Koszyca.

0: Koszalina.
1: Zgadza się.
2: A myślicie, że z Koszalina albo okolice Koszalina to jakiś szczególny gatunek muzyczny? Jak sobie myślicie o swoich okolicach, to myślicie, że nie wiem, coś tam było mocniejsze przez lata albo nie wiem, bardziej wypływało. Bo teraz tak się zastanawiam, oprócz koleżanki Mai z Koszalina, zastanawiam się, czy są jakieś takie, wiecie, rzeczy, że mówicie Koszalin i jakiś nurt muzyczny, gatunek?
0: Nie mam takich skojarzeń gatunkowych zresztą z żadnym miastem, może poza Nowym Jorkiem, ale też dla mnie to nie jest takie oczywiste, ponieważ ja z Koszalina wyprowadziłem się jako dziecko i myśmy się poznali z Olafem już w Warszawie. Tak, poznaliśmy się w Warszawie.
1: Tak, ja w sumie, jeżeli chodzi o jakieś nurty muzyczne, no to wydaje mi się, że jakby Koszalin miał bardzo fajną scenę hip-hopową, jeszcze może przed tym, jak ja wchodziłem w tą kulturę jakoś bardziej, ale obecnie, no to w sumie większość osób, z którymi współpracuję jakoś muzycznie, no to łączy nas to, że jesteśmy z Koszalina, a gatunki są bardzo rozstrzelone, więc to jest też super, czyli powiedziałbym, że różnorodnie na pewno.
2: Ja mam wrażenie, że w ogóle różnorodność to, co może was bardzo łączyć, bo jeżeli myślimy o was razem przy okazji albumu, czy o was oddzielnie z innymi produkcjami, to też trudno zdefiniować gatunek wasz, który uprawiacie, mówiąc tak jakoś bardzo formalnie albo rolniczo, uprawiacie gatunek.
0: Dla mnie też to rozróżnienie jest nieoczywiste i cieszę się, że to dostrzegasz, natomiast nazwać te gatunki byłoby mi niezwykle trudno. Tutaj też chciałem przypomnieć, nie wiem, czy to jest na to miejsce, ale że tę płytę zrobiliśmy w połowie z Olafem, a w drugiej połowie ze Stefanem,
1: tak,
0: Ksywa Flair, z którym zrobiłem całą poprzednią płytę, więc on dzisiaj nie może z nami być, ale to jest, chciałem tylko przypomnieć, tak, że to jest druga bardzo istotna część, albo trzecia tego albumu.
2: Tej układanki całej. Pozdrawiamy tak serdecznie. Kojarzę bardzo mocno produkcję z numeru nie wiem, z Laurek. Więc duchowo jest z nami, pozdrawiamy jeszcze raz. Moi drodzy, przejdźmy do albumu. Rzeczy, które robimy zamiast. I zanim dopytam o jakieś szczegóły, czy pojawiają się już takie podpowiedzi, odpowiedzi? Rzeczy, które robimy zamiast czego?
0: No, rozumiem, że pytasz mnie o te odpowiedzi, tak?
2: Tak, tak. Uwaga, mówi Plawgo, jak ktoś nie widzi.
0: Tak, no, w moim idealnym świecie jest tak, że ludzie sobie sami zadają to pytanie i sami na nie odpowiadają. Natomiast biorę pod uwagę to, że te podpowiedzi mogą być potrzebne. Dla mnie to jest tak, że po prostu jest mnóstwo rzeczy. Ja tam, to jest, tytuł jest Robimy, ale tak naprawdę dla mnie to jest też Robię. Jest mnóstwo rzeczy, które odciągają mnie od esencji, w sensie od po prostu istoty bycia sobą albo od bliskich kontaktów z ludźmi, od bliskich kontaktów z ludźmi, to wydaje mi się, że to jest najistotniejsze, natomiast cała masa rzeczy, w które angażuję swoją uwagę, którym oddaję swoją uwagę, a tak naprawdę nie do końca są tego warte, bo nie dają żadnego zwrotu, w sensie dają może szybki zastrzyk pseudonagrody, ale nie dają faktycznego ciepła, które jak dla mnie można właśnie dostać tylko z relacji. Lubię też być w ciszy, być w naturze, być sam bez zgiełku i widzę, jak bardzo rzadko pozwalam sobie na to i widzę, jak rzadko robię sobie na to miejsce w życiu, więc to jest w skrócie dla mnie to jest, czemu tyle pracuję zamiast więcej się przytulać, albo czemu tyle gapię się w telefon zamiast po prostu do kogoś zadzwonić, albo się z nim spotkać. I myślę, że tych rzeczy, co robię zamiast czego, można wymieniać mnóstwo. A to już, wydaje mi się, że tak powiedziałem za dużo.
2: Czy to jest pole do interpretacji?
0: No już mało go zostawiłem, ale tak.
2: Bo ja chyba właśnie na Instagramie u ciebie zobaczyłam to przytulanie, czyli rzeczy, które robimy zamiast przytulania się i pomyślałam sobie, to jest w ogóle moje takie skojarzenie chyba daleko idące. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś dawno, dawno temu była reklama sieci Era. Mogę chyba powiedzieć, bo nie istnieje Era. I tam była taka reklama kultowa, zadzwoń do mamy, taki brodacz mówił na samym końcu. Ja sobie o tym przypomniałam w kontekście albumu. Jak nie pamiętacie, bo to dawno. niedawno było, można sobie obejrzeć, ale właśnie reklama polegająca na tym, co jest ważne w życiu. I to chyba jest na tym albumie, że tam są chyba, może nie tyle odpowiedzi, mocne sugestie, jak marnujemy czas.
0: No tak, tak, zdecydowanie to jest temat tej płyty.
2: Zaraz do szczegółów dojdziemy, bo jest bardzo dużo tych aspektów. Zagrajmy coś z albumu. Nie ostrzegłam was wcześniej, bo ja mam taki zwyczaj, że proszę, żebyście to wy wybrali z albumu rzeczy, które robimy zamiast. Numer, który teraz zagramy. Co gramy?
0: Teraz mówiliśmy o tym, o przepracowaniu. Możemy zagrać 0,75.
2: Dobra, gramy. Super. Gramy w tym momencie Plavgo Conor, album Rzeczy, które robimy zamiast. Znaczy Plavgo Conor cały czas z nami, album też cały czas z nami. Gramy i do rozmowy wracamy za moment.

0: To jest powtórka.
1: 075, tak nazywa się numer, który przed chwilą wybrzmiał. Plavgo Conor z albumem Rzeczy, które robimy zamiast. I tu Conor już powiedział, że to faworyt 075.
2: Tak, w ogóle jakby ten, mega lubię to, że ten numer jest na 3 i w ogóle beat, bo tam Flair robił beat do tego.
3: Tak, z udziałem Artnase jeszcze.
2: Tak, taki. To po prostu jest to super, mega, mega to lubię i to jest chyba coś, jak ja, jak wychodzi jakiś album, przy którym coś robiłem, to bardzo w sumie mało słucham ogólnie tych numerów, a na przykład ten album i bardzo, bardzo często sobie teraz odpalam po premierze, więc tak, chyba to jest faworyt.
1: Plavgo nic nie może powiedzieć, jest zaskoczony tym.
3: Nie, cieszę się, stary, że słuchasz tego albumu, bo to nie jest oczywiste, no, tak naprawdę, że już zwykle jest tak, że jest zmęczenie materiałem i się nie chce tego słuchać, więc to jest dla mnie jakieś takie, po prostu się cieszę, plus też jest trochę inspirujące, jak mi to powiedziałeś dzisiaj, jak jechaliśmy w autobusie, to właśnie się zorientowałem, że od kilku dni nie mogę odpalić swojej platformy streamingowej, bo zmieniłem telefon i tam coś się nie mogę zalogować, więc chętnie też bym posłuchał, tak jak inni to słyszą, a nie w studio, w którym to robimy.
1: Co, zblokowali cię na platformie streamingowej?
3: Nie, po prostu zapomniałem hasła.
2: Klasyczna sytuacja.
1: Ale powinno być jakieś boczne wejście dla artystów.
2: Właśnie.
3: Nie tylko w to miejsce powinno być.
1: No, ale wydaje mi się, że to łączy się też trochę tekstowo z albumem, gdzieś takie algorytmy, ale te hasła, to wszystko, które no, trochę nam przeszkadza, to też jest na tym albumie.
3: Tak, oczywiście to wynika z doświadczeń własnych. Po prostu też się orientuję się, jak czasami po prostu czuję się, jak mój mózg jest sformatowany w prostokąt i właśnie jak coś, co paradoksalnie może dawać dużo wolności i też daje dużo możliwości, że po prostu jak się tego źle używa, to albo tak, jak się tego źle używa, to może zabrać dużo czasu, który tak naprawdę można spożytkować dużo lepiej. Ale też widzę, jak w rozmowach międzyludzkich na co dzień, jak ludzie używają słowa algorytm, że to jest w ogóle, zaczęło być powszechne słowo i że ludzie w ogóle się po prostu dopasowują do robota. To jest dla mnie, że my się dopasowujemy do robota, to trochę mi się nie mieści w głowie, a jednocześnie słyszę, co będzie bardziej skuteczne, jakby co algorytm, to jest tak naprawdę trochę właśnie, że ten robot się staje dyrygentem w różnych aspektach mojego życia. Nie jest to dla mnie ekscytujące, mówiąc szczerze, jakoś tak potrzebowałem się tym podzielić.
1: Mówisz, jakbyś był z ekipy Kampusa, bo my jakiś czas temu rozkminialiśmy też to i wymyśliliśmy sobie hasło rytmy, nie algorytmy. Jako...
2: Fajne hasło.
1: Hasło przewodnie, że cały czas jesteśmy ludźmi i ta muzyka nie jest z algorytmu, nie jakiś robot nam ją wybiera. Więc gdzieś tam po drodze nam jest. Chciałam teraz trochę o podejściu muzycznym do albumu pogadać, bo tekstowo pewnie jeszcze będę dopytywała, bo tam jest naprawdę bardzo dużo treści psychologiczno-socjologicznych, mam wrażenie, ale to zaraz jeszcze do Plavgo i do tekstów wrócimy. Conor, jak ty podchodziłeś do produkcji numerów, bo czy to jest wasze pierwsze zetknięcie się ze sobą, bo pierwszy album Plavgo to nie twoje produkcje, a to jest pierwsze wasze spotkanie muzyczne?
2: W sumie nie pierwsze, bo jakby poznaliśmy się przed jeszcze premierą Laurek, czyli poprzedniego albumu i robiliśmy wtedy w studio bardziej takie pojedyncze numery. Jeden zresztą został wypuszczony, czyli Żeton, który wyszedł jakby pomiędzy tymi albumami. Ale to chyba jest takie pierwsze zetknięcie przy większym projekcie, takim bardziej albumowym. I tak jakby z mojej strony, z tej części jakby bitów, które robiłem, to podejście było bardzo różne zależnie od numeru, bo też były bity takie jak na przykład do Tańcz Ty, to jest chyba drugi albo trzeci numer na płycie, to tam pracowałem też na materiale, które zrobili Artnase i po prostu ja tam dorabiałem jakieś rzeczy od siebie i odpowiadałem bardziej za aranżację. A jeżeli chodzi o inne numery, no to każdy ma w sumie inną historię. Tak na krótko powiem, chyba taki, który jest dla mnie też bardzo ważny w sumie z tych, co zrobiłem, no to do Dnia Dziadka, no to był beat, który po prostu zrobiłem w nocy nie siedzieliśmy razem w studio, tylko po prostu odpaliłem komputer i jakby o 3 w nocy zrobiłem go tak bardzo bazowo i następnego dnia rano Plaw go do mnie przyszedł, puściłem ten beat i miał takie, że on to chce od razu i tekst też został napisany bardzo szybko.
3: Tak, ja bardzo lubię w ogóle takie historie, że jest beat, który od razu wiadomo, że się prosi o piosenkę, tak, i że trafia po prostu, czasami wiem już o czym będzie, czasami nie wiem, ale po prostu, że wiem, że to jest beat, z którego chcę zrobić piosenkę i faktycznie to tak było, że wiedziałem, podpisaliśmy go o bardzo ładny beat.
2: Tak.
3: I potem po prostu jakby tekst przyszedł sam z sytuacji życiowej i tak, to jest jedna, bardzo lubię takie sytuacje, w których to idzie wszystko łatwo, nie ma grzebania, nie ma zmieniania po 100 razy i oczywiście takie zmienianie też jest potrzebne, natomiast ta sytuacja, w której rzeczy się układają, beat jest taki, że wiadomo, tekst pisze się nieomal sam. To jest świetna sytuacja dla współpracy, mam wrażenie.
2: To prawda, prawda.
1: A z dnia dziadka, rozumiem, że dziadek prawdziwy.
3: Dziadek prawdziwy jest. I dziadek jeszcze jest. Nie podejrzewam, że słyszy, ale pozdrawiam go bardzo i ciepło o nim myślę.
1: Podłączam się. Puszczając Dzień Dziadka kilka dni temu, po nim zagrałam chyba 2 numery Kamila Piwota, bo on ma taki projekt Henryk o jego dziadku. I pomyślałam sobie, że łączą was dziadkowie. On z kolei ma pomysł, że będzie wypuszczał co miesiąc numer z albumu Henryk o dziadku. Super. Więc możecie zagrać trasę z jakimś tam motywem dziadkowym.
2: Dziadkową trasę.
1: Jak już to powiedziałam na głos, to nie brzmi najlepiej. Ale cóż. Wracając jeszcze do produkcji, bo Conor mówił o na przykład Dniu Dziadka, ale parę razy się pojawiło, że Art Nails mówicie. Ja nie wiem, czy to są ludzie, duet, kto, co to jest?
3: Art Nails to jest bardzo, bardzo undergroundowy duet z Berlina, na który się składa w połowie moja siostra, w drugiej połowie jej partner. I po prostu ja bardzo lubię pracować z rodziną albo z ludźmi, z którymi jestem blisko. W sensie i to jest dla mnie, i oni są akurat takimi osobami i po prostu to jest dla mnie inspirujące, że jadę do nich, do Berlina, robimy sobie weekend, w którym po prostu oni coś tam grają, ja sobie idę, to mnie odpala, potem idę na spacer, wracam z tekstem, coś nagrywamy, ale że oni się nie zajmują tym na co dzień, tak, i nie mają tyle czasu, żeby po prostu no tak, żeby się tym tak zająć. Poza tym też mam po prostu producentów, z którymi pracuję. To w wypadku tej płyty było tak, że do 3 numerów zaczyn zrobiłem z nimi, po czym przyjechałem, przywiozłem te rzeczy do Warszawy. Już Olaf, Conor i Flair, Stefan zajęli się tym po prostu bardziej produkcyjnie, dodali coś od siebie. Dla mnie to też jest świetne, że rzecz przechodzi przez kilka osób. Właśnie to jest zupełnie inny tryb działania niż ten, o którym mówiliśmy w przypadku Dnia Dziadka, gdzie jedna osoba zrobiła beat, ja go biorę, nic tam nie zmieniamy, kładę tekst i dziękuję. Tutaj jest właśnie takie grzebanie, 4 głowy muzyczne nad jedną rzeczą. Z drugiej strony tryb działania inny. Dla mnie też ciekawy, inspirujący. Mam nadzieję, że dla reszty też.
2: Oczywiście, oczywiście. Dla mnie to jest też jakby trochę inny proces niż robię na co dzień, ale taki bardzo odświeżający, bo to też fajnie pracować na jakiejś takiej bazie, w sensie jakiejś takiej nawet emocjonalnej, którą ktoś już zrobił w tym numerze i bardziej wejść w to, wczuć się to i po prostu bardziej pociągnąć ten temat dalej. To też jest fajny tryb pracy. Mhm.
1: A jak się z siostrą pracowało? Bo ja mam brata i tukliśmy się strasznie jako dzieciaki. Teraz nie wiem, żebym była z nim w stanie popracować. Znaczy pewnie tak, jesteśmy dorośli. Ale jak się z siostrą pracuje?
3: Wiesz co, pracuje mi się z nią świetnie. Jest to jedna z moich ulubionych osób do współpracy, ponieważ po pierwsze świetnie się rozumiemy w kwestii gustu i tego, co lubimy. Oczywiście są rozbieżności w tym guście, natomiast bardzo jej ufam i też jak ona gra jakąś melodyjkę, to prawie zawsze ta melodyjka trafia w moje serce. Po prostu coś musi być takiego, że no prawdopodobnie rzeczy, że to, że między innymi to, że się wychowaliśmy na podobnej muzyce, bo mieszkaliśmy razem i po prostu
1: nie dało się uciec.
3: Był jeden zgrywaliśmy sobie rzeczy, zgrywaliśmy muzykę na iPody z tego samego komputera, więc czy ja, czy ona tam coś wrzuciliśmy, to po prostu oboje potem mieliśmy to na słuchawkach, więc na pewno to wpłynęło na to. Poza tym po prostu bardzo się lubimy. Myśmy się też bardzo długo byli w stanie wojny, jak byliśmy dziećmi. Naprawdę, to było...
1: Wiadomo.
3: Myślę, że no, to nie jest oczywiste. Znam rodziny, w których dzieci są wychowywane tak, że uczy się je, że to jest twój to jest twoja bardzo bliska osoba i zawsze musicie się wspierać. Więc tak czy inaczej, myśmy byli na wojnie, a potem przestaliśmy być na wojnie i zaczęliśmy po prostu normalnie rozmawiać, a potem po prostu bardzo się zaprzyjaźniliśmy i teraz to tak jest, więc współpraca z Julią jest dla mnie naprawdę świetną rzeczą.
1: Pozdrawiamy. Było dziadek, jest Julia. Ekstra. Zagrajmy w tym momencie coś z albumu Rzeczy, które robimy zamiast. Co gramy w tym momencie?
3: No to zagrajmy może numer, który jest we współpracy z Art Nails także. I jest tam moja siostra gościnnie z wokalizą, czyli Onama.
1: Ten numer otwiera album. Gramy Plavug Conor cały czas ze mną.

ekspert. To było przedwczoraj czy pół roku temu, zadzwonić już trochę ciężej. Może poczeka, może to oni, może jednak się odezwą. Przy łóżku na szczęście poza tabletem nieprzeczytaną mastertę. Może nadrobi, nadgoni to w końcu, może zapomni, że czeka.

0: i czekolada, kiedy jest trochę zła. Wino i czekolada, gdy zły jest trochę świat. HBO i Amazon, kiedy nie może spać. A rano niewyspana, wybiega to przez park. Wino i dżoncik, bo boli ten kark. Wino i dżoncik, znów nie może spać. Rick i Morty, bo chce jej się śmiać. Rano nowy rekord, znów biegnie przez park.
1: To jest powtórka.
2: Ona ma ten numer za nami. Tutaj się już dowiedzieliśmy, że jest Julia. Plavgo, Connor cały czas ze mną. Album Rzeczy, które robimy zamiast. Art Nails, tutaj trzeba podkreślić też. Flara też pozdrawiamy. Robi się niezła banda tutaj. Trochę wirtualnie, trochę niewirtualnie. Album Rzeczy, które robimy zamiast. Wyszedł, jest Śmiga. Czy wy już zdążyliście złapać dystans do niego? Bo chwilę temu był taki wątek, że Connor mówił, że słucha wciąż, Plavgo mówił, że fajnie, że słuchasz, bo nieraz jest takie zmęczenie materiału i się nie da słuchać swojego albumu, który świeżo wyszedł. Jak wy jesteście, na jakim etapie jesteście? Czy jeszcze euforia po premierze, czy był poród i teraz leżycie i to się nazywa połóg chyba? Przepraszam, możecie tego nie wiedzieć. Jak wy się macie, w jakim etapie po albumie jesteście?
3: No ja się czuję delikatnie w połogu. Oczywiście jest ekscytacja i radość z tego, że to wyszło. Jest w tym element też taki, że o Jezu, w końcu to wyszło. Natomiast to są mieszane uczucia po prostu. Trochę w połogu, ale z lekkim uśmiechem. No plus też, jak to dziecko już jest, to nie można go teraz zostawić. Teraz trzeba się nim zajmować, trzeba przyjść do radia i o nim porozmawiać, trzeba wypromować je, i żeby świat po prostu je mógł podziwiać, więc jakby można se marzyć o długim połogu, ale tak naprawdę nie ma za bardzo czasu na leżenie, tylko jest praca do wykonania.
4: Prawda. No, z mojej strony to jest takie, że chyba teraz odkrywam też ten album trochę na nowo, bo rzeczywiście proces jego tworzenia trwał dość długo i dużo było takiego, zwłaszcza w tej końcowej jakby części dłubania jeszcze, czy coś tam zmieniać, czy nie zmieniać i w ogóle. Ale teraz się cieszę bardzo tym, że to wyszło i mam takie też na pewno spełnienie, no bo to też jest fajnie, że udało nam się zrobić taką większą też formę, gdzie się pojawiły też moje produkcje. I to dla mnie jest bardzo, bardzo też fajnie budujące, ale na pewno jest trochę zmęczenia też takiego, więc myślę, że mamy podobne dosyć odczucia, ale no teraz trzeba promować, więc to się nie kończy.
2: A jak myślicie o promowaniu muzyki w XXI wieku, w takim czasie, kiedy naprawdę wychodzi bardzo dużo rzeczy najróżniejszych, kiedy te formy promocji się pozmieniały, bo ja mam takie wrażenie, że oprócz tego, że trzeba mieć świetny content, muzykę, to gdzieś trzeba się pokazywać, jakieś rolki i tak dalej, i tak dalej. Jak wy do tego podchodzicie? To jest dla was wyzwanie? Czy myślicie po prostu o planie, który realizujecie?
3: Dla mnie to jest wyzwanie, które najpierw zaakceptowałem, a teraz staram się nim bawić po prostu. Nie mówię, że bez wysiłku, ale staram się szukać tam zabawy i jakiegoś takiego przedłużenia kreatywności, żeby tak, bo po prostu...
4: Ja się zgadzam totalnie. No, kiedyś miałem bardziej takie podejście, że trochę, i wydaje mi się, że często tak jest, że się demonizuje mocno tą promocję. I ja myślę, że to po prostu trzeba to traktować jak każde inne narzędzie, że po prostu jest teraz taki czas, że używa się tego do promocji i no... Trzeba po prostu trochę tak grać, ale robić to na swój jakby własny sposób, bo też widzę coś takiego, że głównie jakby też chyba najlepiej do ludzi trafiają rzeczy, które są oparte też na takim po prostu szczerym zamiarze i to po prostu jest jakieś takie autentyczne, nieważne jaka to jest dokładnie treść, ale jest jakoś podbudowana taką autentycznością, więc trzeba to robić też po swojemu na pewno i to myślę, że przynosi efekty.
2: Trzeba pchać do przodu.
4: Tak jest.
2: Chyba, że w bok, jak chcecie. Jakie są plany koncertowe związane z albumem? Czy już coś planujecie? Czy myślicie o lecie, jesieni?
3: Tak, plany się są w trakcie realizacji. Nie mogę jeszcze nic powiedzieć poza tym, że zagramy małe after release, after party 19 czerwca. Jeszcze nie mogę też powiedzieć w jakim miejscu, ale to za kilka dni będę mógł.
2: Ale w Warszawie?
3: Tak, w Warszawie zagramy właśnie takie after release, after party. Mówię dodaję te dodaję to after, bo to jest miesiąc po, a nie od razu. Natomiast koncerty są planowane i będą, jeszcze też nie mogę powiedzieć na razie o szczegółach, bo są dopinane te rzeczy.
2: Jak to na scenie będzie wyglądało? Producenci wszyscy? Przykład?
3: Nie, na scenie będzie to wyglądało tak, jak wyglądało do tej pory, czyli będę ja i zespół. W zespole jest jeden z producentów, Flair. Olaf grał ze mną na początku w zespole, potem jego rolę przejął Flair i gra na klawiszach. No i po prostu gram w tradycyjnym być może składzie. Perkusja, bas, gitara, klawisze i ja.
2: Tradycyjny sposób, bo mam wrażenie, że gdzieś o tobie myśli się jako o raperze, więc może po prostu producent, który przygotuje, a ty sam? Myślałeś o takich konfiguracjach?
3: Oczywiście myślałem i biorę to pod uwagę, natomiast dla mnie to jest po prostu duża przyjemność grać z zespołem. To jest zupełnie inny rodzaj energii i wiesz, to mi po prostu mi też to dużo daje. Jako słuchacz, jako odbiorca zawsze bardzo lubiłem wersję live rapowych kawałków, że to było dla mnie jakieś zawsze po prostu usłyszeć to w innej fakturze, w innych barwach, a jednocześnie ten sam numer z tymi samymi harmoniami albo podobnymi, zawsze to mnie jakoś ekscytowało i do tej pory tak jest, więc w ogóle tak naprawdę to było dla mnie naturalne, że tak będzie. Jeśli jakoś tego nie analizowałem, to nie, po prostu jakoś wiedziałem, że tak będzie. Jak pytasz, czy biorę pod uwagę granie z DJ-em albo z jednym z producentów, biorę to pod uwagę, ale tylko w sytuacjach, kiedy zagranie z bandem nie jest możliwe, bo są takie sceny, na których, albo takie kluby, w których nie da się, albo to jest bardzo trudne, natomiast na ten moment po prostu chcę grać z bandem, bo to mi daje dużo przyjemności.
2: Mhm. Powiedz proszę już prawie na sam koniec naszej rozmowy. Na albumie Rzeczy, które robimy zamiast jest wątek serialowy. Do posłuchania ja nie będę teraz dopytywać, ale powiedzcie, czy wy macie teraz jakieś seriale albo, no seriale, chyba że filmy, które gdzieś tam są z wami na dłużej albo obejrzeliście, albo jesteście w trakcie i jakoś wpływają na was i nie wiem, na odbiór albo na to, co się będzie działo artystycznego z wami. Przedłużałam pytanie, żebyście się mogli zastanowić.
3: Ja aktualnie nie oglądam żadnego serialu. Zresztą nie jestem osobą, która... Są osoby, które mają zawsze jakiś serial, który w tym momencie oglądają. Znam wiele takich osób, że zawsze po prostu, co teraz oglądasz? I zawsze jest odpowiedź na to pytanie.
2: To ja ze trzeci wymienię od razu.
3: A jakie oglądasz seriale?
2: No ja w Picie jestem trochę wkręcona. The Pit, czyli taki medyczny.
4: Chociaż właśnie go skończyłem, więc...
2: No, chociaż ja jestem z ery, że pamiętam Doktora House'a i jeszcze Emergency, więc Pit aż mnie tak bardzo nie zaskoczył. Ale oglądam jeszcze Rywale o latach 80. rywalizacji... No, o telewizję satelitarną wtedy w Anglii. To jest całkiem ciekawy serial. I co jeszcze oglądam? O, Hacks. Super serial o starszej pani stand-uperce. Przepiękny serial, bardzo zabawny.
3: To brzmi ciekawie. To brzmi bardzo ciekawie. Zainteresowałaś mnie. Nie, jakoś dla mnie, zwłaszcza ta pora roku, jest mało telewizyjna i mało serialowa. Wolę posiedzieć na dworze, jak mogę. Natomiast byłem ostatnio na kilku filmach na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i tam widziałem film, którego tytułu nie pamiętam, oprócz tego, że był w nim coś typu Zaczarowany Lis. I ten film był historią osoby, która uciekała, w sensie, która próbowała się wydostać z Iranu. I cały film jest sfilmowany jej telefonem i ona była przez całość realizacji tego filmu, a to było, te próby trwały, nie wiem, typu kilka lat, że ona przez Turcję się próbowała wydostać. Cały film po prostu jest sfilmowany jej telefonem. Soraya ma na imię ta osoba. I ona wzięła od wujka chyba 460 lekcji przez internet. 460 lekcji, jak ona ma filmować. To był wujek, który reżyserował to zdalnie, niejako ten film. I ten film jest niesamowity, bo po prostu ma nieomal hollywoodzką konstrukcję i hollywoodzką to jest w zasadzie hollywoodzki scenariusz, tyle że jest to film dokumentalny, który sama bohaterka sfilmowała w całości. Bardzo chciałbym sobie przypomnieć teraz jego tytuł, ale myślę, że jest łatwe
2: do... Ja kojarzę ten coś z lisem i mogę dać wskazówkę taką, że wydaje mi się, że to jest też film dokumentalny polecany przez Fundację Una Węza i Młode Głowy, ten projekt, że oni, pamiętam, gdzieś mi wskoczyło, że dużo o tym mówili, że ten dokument jest wart uwagi. Teraz online jest festiwal, więc można nadrobić też, jakby ktoś usłyszał, tak, jak Plaw go mówi o...
3: Zdecydowanie polecam. A, i z rzeczy, które były może nie najgłębsze i najbardziej ciekawe, ale bardzo muzyczne. Rozmawiamy tu o muzyce. Byłem z całym swoim zespołem na pokazie filmu Tokio na winylach. Bardzo ciekawa rzecz. Nie wiedziałem o tym, że tam są w Tokio takie bary, w których od lat, w których można słuchać muzyki, ale słucha się tam cały płyt, a właściciele są pasjonatami, którzy wkładają całe swoje życie w to, żeby zbudować po pierwsze sound system, a po drugie atmosferę, która sprzyja słuchaniu muzyki. Film jest w porządku, nie jest wybitny, natomiast jego temat i te rzeczy, które się, i to, że można zwiedzić niejako Tokio od środka, bardzo fajna rzecz dla właśnie muzyczna, super, polecam.
2: Tokio na winylu.
3: Tokio na winylu, tak.
4: Ja jeszcze, jeżeli chodzi o ten numer, to muszę tu powiedzieć, że na nim jest w ogóle też gościnnie na serialach. Jest Felix Madera, który robi wokale na refrenie i też go serdecznie pozdrawiam, bo też kolejna osoba, która współpracowała przy tym albumie. Ale jeżeli chodzi, bo padło tutaj The Pit też, to bardzo ostatnio się wciągnąłem w ten serial. Mnie w ogóle mega pochłaniają rzeczy. Ja jestem jedną z tych osób, które ciągle coś oglądają i jakby zawsze jak się z Kacprem widzimy w studio, to on mnie pyta, co aktualnie oglądam. Ale teraz oglądam serial Gomorra, w sensie dopiero go zacząłem, ale na razie mi się bardzo, bardzo podoba. Ale też z takich polskich bardziej klasyków ostatnio na jednym festiwalu oglądałem, to jest chyba film Szulkina, tak mi się wydaje, Obi-Oba, koniec cywilizacji ze Szturem i bardzo fajne takie polskie science fiction i super, super film w ogóle, bardzo, bardzo polecam też.
2: Jeszcze raz tytuł?
4: Obi-Oba, koniec cywilizacji, coś takiego.
2: Okej, okay. Po Szturze trzeba szukać jakby co.
4: Tak jest.
2: Dobra, moi drodzy, gratuluję albumu, rzeczy, które robimy zamiast. Ja nie zadałam bardzo dużo pytań o treść, o teksty, bo wydaje mi się, że jak siądziecie, drodzy słuchacze, posłuchacie, to wszystko skumacie.
3: Miejmy nadzieję,
2: to jest. Przesłanie. Posłuchacie, to skumacie. Co na koniec gramy?
3: Na koniec zagrajmy może Gdzie Miłość.
4: Super.
2: Gdzie Miłość, Gdzie Miłość, Gdzie Miłość. Bardzo mi ten numer kojarzy się z nie wiem.
3: Lubię powtarzać słowa.
2: Ale tak, ale to są moje, ulubione numery. Gramy, Plawgo i Konor byli ze mną z albumem Rzeczy, które robimy zamiast. Dziękuję pięknie.
3: Dzięki.
4: Dzięki bardzo.
5: O, jakie apetyczne ciasteczka.
6: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
5: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: widzą jak żyję, słyszą jak błyszczę. W tramwaju w twarz zdjęcie chcą.
1: Ej, kacfroni chcą skasować bilet.
0: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku i czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

0: Pracę w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wyjść.

0: Zasiek tyle, gdzie jest miłość?
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Imię ojca.
5: Kazimierz.
4: Nie no, twoje imię.
5: A, dobra. Rafał. Imię syna.
4: Nie mam. Pamiętasz?
5: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
4: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
5: Tymek Bryndal.
4: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
6: Radio Campus.

0: Audycja Chodź na dwór. Dzisiaj w niedzielę będziemy rozmawiać o tym, czy rowerem można pojechać na wakacje. Jak się spakować i co z tym rowerem, jak go przygotować w ogóle, żeby na taką wyprawę wyruszyć. Dzisiaj temat rowerowy ponownie, bo jakiś czas temu Kasia Wojtasik gravelowo także zachęcała do wyścigów wtedy, a tym razem trochę inne aktywności, ale chyba też bardziej gravelowe. Olga Szczerba w naszym studiu, która, ja sobie tak napisałam, szerzy i szczerzy. Radość z jazdy na rowerze w naszym studiu. Olga, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, ja tak sobie pozwolę na sam początek naszej rozmowy spojrzeć na to, co robisz w sieci, na twoje aktywności i zrobić taki jakiś obraz tego, jak ja to wszystko widzę. I tak sobie myślałam o tym, że to bardziej jednak kolarstwo romantyczne, że to więcej jedzonka niż napinki. Że to więcej zdjęć, ujęć, ładnych widoczków, że bardziej forma ruchu, bardziej podróżniczo, niż, no właśnie, niż waty, niż trening.
1: Kadencja, może
0: tak jest? Czy to wszystko się zgadza?
1: Myślę, że tak. Można opisać mnie tymi słowami. Dla mnie rower to jest przede wszystkim forma ruchu, forma wyjścia na dwór, spędzenia tego czasu w fajny sposób, z naturą. Oczywiście trochę tych kilometrów też trzeba przejechać, ale znowuż nie musimy jechać na drugi koniec Polski, aby znaleźć jakieś fajne miejsce. Czasem wystarczy skręcić w inną ścieżkę niż zazwyczaj, żeby odkryć coś nowego, coś przyjemnego i w ten sposób spędzić czas.
0: I o tym wszystkim właśnie będziemy mówić, żeby po prostu wychodzić na dwór, żeby po prostu się ruszać i dzisiaj za pomocą roweru dwóch kółek będziemy namawiać, opisywać i podpowiadać, bo takim naszym głównym tematem, do którego będziemy wracać, to przygotowanie do wakacji, do tego, żeby jakoś podróżniczo na dwóch kółkach odkrywać Polskę, myślę przede wszystkim, żeby doceniać, że do Włoch i do Hiszpanii gdzieś tam nie trzeba jechać, tylko możemy tutaj po naszym kraju trochę pojeździć. Ale jeżeli chciałabym zapytać o twoją pierwszą, taką mocniejszą zajawkę rowerową, o twój taki poważniejszy pierwszy rower, to jak dawno to było?
1: Rower w moim życiu pojawił się tak klasycznie, czyli komunijnie, ale potem oczywiście długo nie jeździłam. Tak, natomiast jak przeprowadziłam się do Warszawy, do dużego miasta, pochodząc sama z małego, to zauważyłam, że czasem jestem w stanie szybciej się przemieścić rowerem niż komunikacją miejską. I że jeśli ja mam bezpośredni autobus, to wcale nie znaczy, że on będzie jechał tak, jak deklarowanie jest w rozkładzie. Więc na początku korzystałam z sieci tych rowerów Veturilo i później pojawiła się potrzeba, aby kupić coś swojego. Śmiesznie też wyszło, bo tutaj, gdzie nagrywamy, to naprzeciwko był taki sklep i tutaj swój pierwszy rower w Warszawie zakupiłam. I był to rower taki klasyczny, turystyczny, ale pozwalał on na eksplorację najbliższej okolicy, jak również wyjazdy bliższe i dalsze. I mój taki pierwszy rowerowy trip, pierwsza wycieczka, to był taki klasyk, czyli R10, nasz nadmorski szlak, fragment większej trakcji Eurovelo 10, więc razem ze znajomymi, będąc kompletnie zielonymi w tej tematyce turystyki rowerowej, postanowiliśmy ruszyć właśnie tym szlakiem. Szlak rozpoczyna się w Świnoujściu i biegnie właśnie wzdłuż Bałtyku, wzdłuż morza, aż na Hel. I tak właśnie wyglądały nasze początki, gdzie my uczyliśmy się tego w praktyce. Pojawiały się takie błędy jak przepakowane sakwy, za dużo ekwipunku, zbyt ciężkie rowery, zbyt dużo kilometrów, więc myślę, że ten czynnik planowania i zebrania doświadczenia też dużo daje i ułatwia planowanie od wycieczek obecnych.
0: Czyli jakie błędy popełniliście, a co się sprawdziło oprócz sakwy?
1: Myślę, że warto na początku zrobić rekonesans, w ogóle pomyśleć, jakie trasy chcemy zobaczyć, jakie zakątki Polski zwiedzić. Pierwszym krokiem jest wybranie trasy i później dopasowanie jej pod swoje potrzeby, tak? Bo jedna osoba będzie w stanie przejechać, nie wiem, 50 kilometrów dziennie i będzie to dla niej okej i komfortowe, a dla drugiej osoby będzie to na przykład zdecydowanie za mało i ona będzie chciała celować

0: w jakieś dystanse dziennie, na przykład 100-120 kilometrów. Są oczywiście tacy zajawkowicze, co jeżdżą i 200, i 300 dziennie, ale trzeba uznać, że taki przeciętny rowerzysta, amator, tak, ja też taką osobą jestem, no po prostu ma jakąś swoją granicę, gdzie ta jazda będzie przyjemna.
1: Czyli co najpierw ludzie, nie? Mhm. Bo musimy zebrać jeszcze ekipę do tego wypadu. Czy można bezpiecznie jest jechać samemu?
0: Można oczywiście i część osób tak podróżuje. Myślę, że w naszym kraju jest dość bezpiecznie, że mamy to szczęście. Ja też gdzieś tam podróżując po Europie czy dalej bardzo doceniam Polskę, Warszawę i faktycznie nie boję się tutaj sama wsiąść na rower. Więc myślę, że można samemu udać się na taki szlak jak najbardziej. Oczywiście warto wtedy powziąć jakieś środki bezpieczeństwa i może wtedy nocować nie na dziko, gdzieś tam kempingować, tylko na jednak określonych miejscach, czy wybierać kwatery, żeby jednak te skupiska ludzkie tam były. Ale ja osobiście podróżuję najczęściej z grupą znajomych. Mam to szczęście, że moi znajomi zazwyczaj mówią tak. Dokładnie, mówią tak na różne formy ruchu, więc to jest super, ale też uznaję to i wiem, że nie każdy ma taką ekipę i czasem taką ekipę ciężko jest zebrać, albo po prostu znajomi mają jakieś inne zajawki, co też jest okej. I wtedy też nie trzeba czekać, tylko można znaleźć moment dla siebie i jeśli czujemy się komfortowo, to też ruszyć samemu.
1: Dzisiaj też będziemy podpowiadać, gdzie taką ekipę można znaleźć. Tak. Trochę o ustawkach także opowiemy. Ale teraz postawimy kropkę, bo za moment więcej właśnie o trasach, o tym, jak się przygotować i tych sakw nie przeładować. Olga Szczerba w naszym studiu.
2: Three five seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Three lean, Molly in my bag. What you want?

0: Audycja Chodź na dwór. Naszym gościem dzisiaj Olga Szczerba, która opowiada o swoich doświadczeniach rowerowych, o tym, jak rowerem ruszyć na wakacje, ale najpierw się do tego wszystkiego przygotować. Mówiłyśmy o tym, że dobrze dostosować trasę do ekipy, z którą po prostu jedziemy, żeby ta odległość nie była zbyt długa i żeby te dni, no właśnie, jak je zaplanować? Czy dzień na regenerację, co drugi dzień jeździmy, codziennie? Jak, wiesz, szczególnie myślę o tych początkujących, którzy nigdy nie byli na takim bikepackingu.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej można uwzględnić w swoim grafiku podróży jakiś dzień na przerwę. Tym bardziej, jeśli jedziemy w ładne miejsce, na przykład nad morze, no to warto się zatrzymać tam najdłużej i zrobić sobie taki dzień resetu. Ja zazwyczaj tak podróżuję i te moje początki też tak wyglądały, że po prostu zakładaliśmy, że każdego dnia będziemy pokonywać jakąś odległość, tylko ta odległość, żeby nie była przerażająca i żeby nie była za duża, więc dzieliliśmy tę trasę po prostu na mniejsze etapy, więc to było, nie wiem, 50-70 kilometrów maksymalnie i nawet jadąc takim tempem rekreacyjnym, to jesteśmy w stanie taką trasę pokonać tak w 3, 4, 5 godzin, robiąc przerwy, przy okazji zatrzymywać się właśnie obiadek. Na kawę, obiadek, goferka w Mielnie, więc jak najbardziej. I potem też wyspać się i mieć ten czas na regenerację. Myślę, że taka średnio sprawna osoba jest w stanie to jak najbardziej wykonać.
0: Jak wyznaczamy trasę? To kolejne takie techniczne pytanie, bo nie chcemy pewnie jechać po takich trasach szybkiego ruchu, chcemy, żeby było spokojnie i bezpiecznie przede wszystkim, nie? Żebyśmy wszyscy mogli dojechać, no i trochę pogadać pewnie po drodze.
1: Zdecydowanie. No właśnie u nas w Polsce na szczęście mamy naprawdę dużą sieć tras rowerowych, więc jest w czym wybierać tak naprawdę przez cały kraj, w różnych zakątkach i w różnych województwach. I są już gotowe, przygotowane trasy, więc możemy sobie pobrać po prostu taką trasę, skorzystać z aplikacji do planowania, czy nie wiem, Veloplaner, Komoot, czy inne mapy.com i tam sobie zrzucić ten ślad i po prostu dopasować pod siebie, podzielić na etapy. Ja zazwyczaj szukam inspiracji w internecie, szukam inspiracji właśnie na jakichś forach, grupach rowerowych, czy zasłyszę od znajomych, czytam o tym miejscu, szukam tras rowerowych, dopasowuję pod siebie, szukam noclegu, transportu, sprawdzam, czy jest to możliwe. Ja też dla osób niezmotoryzowanych, do których ja sama należę, to też dla mnie ma ogromne znaczenie, czy dam radę dojechać na początek szlaku komunikacją, tak? Mhm. To jest odwieczny problem, że my rowerzyści, no musimy jakoś te rowery przetransportować. I najczęściej w PKP, w takim klasycznym pociągu mamy tylko 6 miejsc i jest odwieczna bitwa o te miejsca, więc ja tutaj nie bez kozery powiem, że jeśli mamy już jakąś destynację i ustalimy termin, to w momencie tylko, kiedy PKP uruchamia sprzedaż tych biletów, to my z budzikiem w ręku o pierwszej w nocy, 30 dni wcześniej, polujemy na te miejsca. Taka nasza ekipa główna to jest właśnie 6 osób, więc my po prostu musimy kupić te miejsca, żeby podróżować wspólnie, tak? I te kierunki bardzo obserwuję, cieszą się ogromną popularnością i bardzo bym chciała, żeby było więcej tych miejsc rowerowych, no ale no niestety musimy się dopasować do tego, więc jest to takie jedno z ograniczeń, które gdzieś tam spotykam i które też myślę, że dla naszych słuchaczy warto uwzględnić, tak, bo my możemy sobie pomyśleć, o fajnie, pojechałabym nad morze, ale jakoś muszę się dostać, tak, na początek tego szlaku, zwłaszcza, że z Warszawy do Świnoujścia jest kawałek, więc będziemy mieć, nie wiem, 1, 2, 3 pociągi maksymalnie pewnie dziennie, no więc warto gdzieś tam, jak już będziemy mieć ten termin, to sprawdzić połączenie, to na pewno.
0: Pierwszy protip od Olgi Szczerby, taki, że na pewno warto to sprawdzić. To mamy już jakoś tam w miarę trasę rozrysowaną, zaplanowaną, jakieś tam przerwy, dni na regenerację również. No to odwieczny problem z pakowaniem. Ile tego zabrać, ile zostawić, wiesz, jak to sobie poukładać też?
1: Zazwyczaj zabrać mniej, niż nam się wydaje. Też trzeba wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli podróżujemy kilka dni z rzędu, że ten ciężar waży i nabiera mocy i musimy go wieźć, tak? Każdego dnia te kilometry i kilogramy będą odczuwalne, więc myślę, że taki typowy błąd nowicjusza to jest to, że bierzemy tych rzeczy za dużo.
0: No to ile koszulek wziąć? Konkretnie, na tą trasę, nie nazwij, no musimy jakieś konkrety zostawić naszym słuchaczom. Na tą trasę dla początkujących, czyli z Mielna ruszamy, to ile dni tam planujesz?
1: Na przykład, jeśli byśmy chcieli zrobić taki tygodniowy bikepacking, powiedzmy, to zazwyczaj ja zabieram 3 koszulki. Jedną, którą mam na sobie i 2 na zmianę. Do tego...
0: Wszystkie takie kolarskie.
1: Tak, kolarskie i jeden t-shirt, który jest takim t-shirtem wyjściowym, ale też do spania. Więc tutaj zaoszczędzamy przestrzeń w sakwach. Zabieram spodenki rowerowe z wkładką. Myślę, że to też jest ważny tip dla początkujących, że naprawdę nie musicie mieć drogich rowerów na początku. Nie musicie mieć jakichś wypasionych nawigacji, sprzętów, nie wiadomo czego. To jest wam niepotrzebne. Ważne, żeby rower był sprawny, żeby jeździł, żeby był sprawdzony przed trasą, aby uniknąć jakichś niespodzianek na trasie, na szlaku, tak? To myślę, że to jest najważniejsze. Ale to, w co warto zainwestować, zwłaszcza jeśli będziemy pokonywać dłuższe odległości, to spodenki z wkładką, tak? No my, rowerzyści, w takich spodenkach jeździmy, bo one naprawdę mają sens. Ktoś to tak zaprojektował, żeby amortyzować, tak, te wszelkie nierówności w drodze i żeby też, no, ta pupa była obudowana i żeby tak nie cierpiała. Ona będzie boleć, bo jeśli będziemy jechać jeden, drugi, trzeci dzień z rzędu, to gdzieś tam będzie to doskwierać, to nie oszukuję, że nie, ale na pewno takie spodenki z dobrą wkładką, przygotowaną na kilka godzin jazdy w siodle, no dają moc i są takim game changerem. Także 3 koszulki i 2 pary właśnie spodenek z wkładką, bipsów tak zwanych, i jeden t-shirt wejściowy, jedne spodenki też takie.
0: Kurtka?
1: Kurtka na deszcz, tak, dokładnie, jakaś lekka wiatrówka, coś od deszczu na pewno się przyda, bo też pogoda w Polsce potrafi zaskoczyć, więc to jak najbardziej. Okulary, zwłaszcza latem, w wakacje, to nie tylko akcesorium, ale też jest to coś, co chroni nasz wzrok, tak? Czyli jeśli mamy jakiś kurz, pył, jakieś owady, czy nawet odpryski, kamienie, tak? Jeśli jeździmy po szutrowych ścieżkach, to warto po prostu w te okulary jakąś szybkę, tak, zainwestować, to na pewno. Krem z filtrem warto zabrać i jakiś tam podstawowy zestaw kosmetyków, coś do mycia się, no wiadomo, trzeba się umyć na koniec dnia i odświeżyć. Coś na owady, na komary, no to też się przyda, zwłaszcza jeśli jedziemy na taką trasę typu trasa wzdłuż Bałtyku, czy Mazurska pętla rowerowa, gdzie mamy te akweny i zbiorniki wodne, to jak najbardziej.
0: To myślę, że jeszcze nie wszystko, bo jeszcze o parę rzeczy zapytam, między innymi o krem. Olga Szczerba w naszym studiu.

0: Przygotowujemy się do lata, do tego, żeby bezpiecznie, tym razem na rowerze wyjść na dwór i pojechać gdzieś dalej, gdzieś na wakacje, przygotować się, zaplanować. W tym wszystkim pomaga nam dzisiaj Olga Szczerba, która rowerowo, no właśnie, i w sieci, i też poza siecią, w społeczności zrzesza, żeby o tych rowerach jak najwięcej, w jak najbardziej przystępny sposób opowiadać. Mówiłyśmy o tym, że trzeba mieć ekipę, że trzeba mieć trasę wyznaczoną, co spakować, ile spodenek, i zapytałam na koniec o ten krem.
1: Tak, krem rowerzyści również stosują, aby smarować pupę, tak, te miejsca, które dostają najbardziej w jeździe na rowerze. Nie wiem, czy wiesz, ale są takie specjalne kremy, tak, takie balsamy, które, no, ja sama też używam, więc nie jest to ściema, one naprawdę pomagają, też jeśli są jakieś obtarcia, przetarcia, to w taki krem warto zainwestować i na kilkudniowe wycieczki one naprawdę mają rację bytu.
0: Jakieś rękawki, długi rękaw, krótki rękaw, ile wiesz, ile tego wszystkiego wziąć, bo tak jak mówisz, za dużo bierzemy.
1: No właśnie, więc tutaj warto się zastanowić, czy ruszamy na lekko, tak, czyli będziemy spać w kwaterach, wtedy zdecydowanie ten nasz bagaż będzie okrojony, czy jednak będziemy spać w namiotach, tak, czy w jakichś hamakach i będziemy sobie sami chcieli gotować, przyrządzać jakieś posiłki, no to wtedy dochodzi nam cała warstwa takiego ekwipunku turystycznego, więc na pewno jakiś kubek, menażka, palnik, kuchenka, tutaj naprawdę nie ma limitu, ale myślę, że to, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, to zestaw naprawczy. W obydwu przypadkach warto go mieć, myślę, że trzeba go mieć.
0: Zawsze.
1: Zawsze, bo nawet dętkę można złapać na trasie wokół komina tak zwanej, czyli po prostu w naszej najbliższej okolicy, i naprawdę najgorsze, co się może przydarzyć, to to, że pójdzie nam dętka, będziemy mieć tak zwanego flaka i po prostu utkniemy w jakimś miejscu, tym bardziej jeśli podróżujemy gdzieś w naturze i nie będziemy mieli narzędzi, aby się z taką usterką rozprawić.
0: Jeżeli chodzi o takie przygotowanie techniczne, to myślę, że jesteśmy już blisko, ale jeszcze myślę o mentalu, o głowie, o tym, żeby jakieś swoje bariery przekraczać, żeby się nie bać, szczególnie myślę o dziewczynach,
1: tak,
0: które mogą mieć właśnie jakieś obawy techniczne, że gdzieś utknął, że z kumpelą chcą pojechać, ale trochę się cykają.
1: Myślę, że warto obejrzeć sobie przynajmniej darmowe materiały, czy to gdzieś dostępne w internecie, na YouTubie, jak zmienić dętkę. Mi samej zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś na szlaku po prostu ta dętka poszła i w momencie, kiedy nie będziemy mieli kogoś do pomocy, to po prostu warto wiedzieć, jak się za to zabrać. Na szczęście, może żeby tutaj trochę pocieszyć i uspokoić, zazwyczaj jest tak, że na tych szlakach są jednak ludzie i po prostu można się zwrócić o pomoc i zazwyczaj rowerzyści są taką grupą społeczną, która gdzieś tam chętnie pomoże, zobaczy, że to jest rodak w potrzebie, w podobnym hobby i poratuje, ale na pewno warto mieć po prostu dla siebie tę zapasową dętkę, łyżki, po prostu narzędzia takie podstawowe do zmiany i naprawdę nie jest to aż takie trudne. Myślę, że każda dziewczyna, każdy chłopak jest w stanie to opanować. Też warto śledzić wydarzenia w sieci, czy obserwować jakieś sklepy rowerowe w najbliższej okolicy, bo też często są organizowane takie warsztaty, gdzie można się po prostu tego nauczyć z ekspertem w praktyce, więc myślę, że to mogłabym doradzić. Mała rzecz, a dodaje bardzo dużo pewności.
0: Dobra, mamy ten pierwszy szlak rowerowy, ale coś jeszcze, jakieś traski od ciebie chciałabym wyciągnąć. Gdzie ostatnio byłaś? Czym się ostatnio zachwyciłaś?
1: Ja byłam na majówkę w Dolinie Baryczy. Jest to region, który naprawdę mnie zachwycił. Jest to województwo dolnośląskie, tak około godziny od Wrocławia. Co jest plusem, jesteśmy tam w stanie dojechać bezpośrednim pociągiem z Warszawy, więc to jest też cudowne. 4 godzinki i jesteśmy, bez przesiadek. I to jest po prostu królestwo natury. Ja nawet nie wiedziałam, ale to jest największy w Europie rezerwat właśnie stawów i ptaków i możemy tam naprawdę podziwiać wspaniałe gatunki. I te trasy naprawdę są dobrze przygotowane, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Też dla osób bardziej początkujących mogę dodać, że część tras przebiega zupełnie z dala od ruchu samochodowego, więc mamy takie trasy wytyczone na przykład po śladzie dawnej kolei wąskotorowej, więc one są super przygotowane, w głównej mierze wyasfaltowane, bez przewyższeń, też płaskie. Nadadzą się również dla rodzin z dziećmi albo właśnie dla bardziej początkujących rowerzystów. I jest gdzie kręcić, bo ta sieć tras jest naprawdę spora, więc to myślę, że taka jedna duża polecajka ode mnie. W tym roku też byłam ponownie na szlaku Orlich Gniazd. Mhm. Mamy rowerowy szlak Orlich Gniazd, mamy pieszy szlak Orlich Gniazd. To jest szlak rowerowy przebiegający przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Można sobie zacząć w Częstochowie, można w Krakowie. I znowuż to jest fajny szlak, bo możemy tam dojechać komfortowo i na przykład między Warszawą a Krakowem tych pociągów jest sporo. Naprawdę sporo, tak naprawdę co 2 godziny. Więc jest duża szansa, że upolujemy miejsce rowerowe. I po prostu sobie na taki szlak możemy ruszyć, tak naprawdę z dworca od razu. I te Orle Gniazda to były zamki, tak, które zostały wybudowane, aby chronić Polskę. I one są położone w bardzo ciekawych miejscach, często trudno dostępnych, czyli na jakichś wzniesieniach, na górach. I to naprawdę wygląda bardzo majestatycznie, więc nie tylko my sobie jedziemy i cieszymy się z tej jazdy, ale też odkrywamy taki walor kulturowo historyczny, więc to jest naprawdę fajne. Jest to też Królestwo Wspinaczy, więc też tutaj możemy sobie poobserwować ich w naturalnym środowisku. I to jest taka fajna trasa, powiedziałabym, na rowerowy weekend albo 3 dni, więc też od razu nie musimy poświęcać całego tygodnia, jeśli na przykład boimy się dystansu albo boimy się wyjechać na tak długo, możemy po prostu znaleźć sobie jakąś fajną weekendówkę, jak ja to nazywam, komfortowo sobie pojechać nawet w sobotę rano, wrócić w niedzielę wieczorem. Ja sama tak często robię.
0: Mm-hmm. Noclegi bukujesz wcześniej czy w trakcie? Jaki masz styl jazdy?
1: Tak, noclegi zazwyczaj bukuję wcześniej. Ja też planując trasę po prostu uwzględniam, ile chciałabym tego danego dnia przejechać. I też dla mnie taki ważny faktor, ważny czynnik jest taki, że na ten ostatni dzień, gdzie wiem, że będę miała na przykład pociąg powrotny, zawsze zostawiam sobie o wiele mniej kilometrów, tak? Bo najgorsze, co może być, to gdzieś tam się spieszyć i czuć tę presję, że nie zdążymy na pociąg powrotny.
0: Myślę, że drugi ważny protip od Olgi Szczerby.
1: No, dokładnie. Ja jeszcze z takich protipów mogę dodać, że korzystam obecnie z Veloplanera. To jest takie polskie narzędzie do planowania tras, gdzie mamy na jednym ekranie wtyczkę i widzimy nie tylko trasę rowerową, ale też widzimy booking, widzimy restauracje, widzimy sklepy spożywcze, widzimy program Zanocuj w lesie, Koleo, więc to jest takie polskie narzędzie, które scala te wszystkie aplikacje i nie muszę gdzieś tam pomiędzy różnymi kartami w przeglądarce manewrować, więc myślę, że to bardzo, bardzo ułatwia mi obecnie planowanie, bo najgorsze, co może być, to być zmęczonym na szlaku, nie mieć sklepu i nie mieć gdzie zanocować, tak? I wylądować pośrodku niczego i jeszcze samemu.
0: Olga Szczerba jeszcze w naszym studiu za momencik, opowiemy z kim na te wszystkie eskapady jechać. Gdzie tych ludzi poznawać?

0: Choć na dwór, zapraszamy dzisiaj na rower przygotowania do tego, co w wakacje, jak sobie poukładać plan, żeby ruszyć gdzieś tam dalej, czy to nad morze, czy to Dolina Baryczy, o której wspomniałaś. Oprócz tego, że warto przygotować trasę, warto przygotować sakwy, czy też rzeczy, które chcemy zabrać i krem ze sobą oczywiście, ile tych koszulek, no to trzeba mieć ludzi, żeby ich gdzieś poznać. No i tutaj chyba przychodzą z pomocą różne ustawki, które w Warszawie mamy takie szczęście, że są, że możemy z tego wszystkiego korzystać i pozdrawiamy wszystkie dziewczyny, które też to robią, bo szczególnie Dokładnie. O dziewczynach myślę, czy ministra, czy mamba też, to wspieramy, pozdrawiamy i machamy. U ciebie również także jest taka możliwość, więc teraz słów kilka o tym, kiedy z tobą na fikę można się umówić i czy to o tą fikę chodzi właśnie, czy to szwedzką fikę.
1: Dokładnie, super, że wiesz, co to znaczy, więc ja też od niedawna działam z taką własną grupką kolarską, amatorską, nazywa się Fika Cycling i tak jak wspominałeś, fika w języku szwedzkim jest to przerwa na kawę i ciasteczko. Dla Szwedów jest to bardzo, bardzo ważny czas. By the way, ja tutaj chodziłam na lektorat ze szwedzkiego, więc wszystko się łączy i mój wujek jest Szwedem, więc to po prostu ten koncept jest bliski mojemu sercu, bo to, co ja chciałabym robić i to, co chciałabym propagować też w sieci, moje działania, no to właśnie tworzyć taką przestrzeń, gdzie każdy może sobie przyjść i umówić się na wspólny rower, pokręcić bez spiny, na luzie, bez patrzenia na waty, kadencje. Nie jest to trening, jest to taki przejazd po prostu w miłej atmosferze, stricte amatorski, tak? Czyli wybieramy sobie jakąś bezpieczną trasę, jedziemy grupą, czekamy na wszystkich, jeśli komuś pójdzie ta przysłowiowa dętka, to się zatrzymujemy, patrzymy, szanujemy się, wybieramy jakieś fajne miejsce właśnie na tę kawkę i ciasteczko i spędzamy wspólnie czas, robiąc coś fajnego na zewnątrz.
0: Czy coś trzeba umieć? Czy coś trzeba, no właśnie, czy trzeba umieć jeździć w grupie? Czy trzeba mieć jakoś specjalnie przygotowany rower? Czy to ma być specjalnie gravel? Czy to może być jednak szosa? No, zawsze jest tutaj dużo pytań, tak. Szczególnie od tych, którzy nigdy jeszcze się nie odważyli.
1: Ja staram się tworzyć takie przejazdy, żeby każdy znalazł coś dla siebie, więc gdzieś tam patrzę na to, aby były przejazdy zarówno asfaltowe, dla osób jeżdżących na rowerach szosowych, jak i takie bardziej leśne, gravelowe. Myślę, że tempo ma tu największe znaczenie, czyli gdzieś tam zawsze komunikujemy, jakie będzie docelowe tempo, aby osoby mogły ocenić siłę na zamiary, czyli żeby nie było takiej niefajnej sytuacji, że na przykład ktoś przychodzi, jest deklarowana jakaś prędkość, a okazuje się ona o wiele większa. Ja sama miałam takie sytuacje i wiem, że to potrafi zniechęcić, bo wiem, że ciężko jest zacząć, tak? I też nie jest łatwo kręcić samemu, bo nie zawsze mamy taką motywację, żeby wychodzić na ten rower, albo nie znamy tras, gdzieś tam wpakujemy się w jakieś piachy i też z tego żadnej przyjemności nie ma. Więc też wracając do twojego pierwszego pytania, myślę, że właśnie osoby można zapoznać o podobnej zajawce, przychodząc na takie wydarzenia, tylko po prostu radziłabym dokładnie przeczytać, co tam jest oferowane i czy dana grupa jest dla mnie w tym momencie, tak? Bo ta osoba, która jedzie szybciej, ona może pojechać wolniej, ale ta osoba, która jedzie wolniej, ona nie pojedzie szybciej.
0: Na koniec pytanie, Olga, do ciebie. Czy ty w ogóle trenujesz? Bo ja tak opowiadasz o tym kolarstwie, o tym gravelu, o tym, że to wszystko jest takie proste, że to tak przychodzi. Ile godzin w siodle? Trzeba spędzić też, tak sobie myślę, o tym trenowaniu i w kontekście przygotowania właśnie na ten dłuższy wyjazd, nie? Ile trzeba potrenować, wyjeździć też może w tej bliskiej okolicy, żeby czuć się dobrze przygotowanym.
1: Jest to ciężkie pytanie, bo myślę, że to też zależy indywidualnie od takiego naszego poziomu wytrenowania ogólnie, tak? Czyli czy my robimy coś poza pracą, na przykład poza siedzeniem za biurkiem, czy my gdzieś tam robimy kroki w parku, czy my gdzieś tam trenujemy siłowo, czy po prostu jesteśmy w miarę taką sprawną osobą, wytrenowaną fizycznie, wtedy na pewno to pomaga, tak? I ten rower przychodzi tak naturalnie i z marszu nawet będziemy w stanie przejechać te, nie wiem, 40-50 50 kilometrów. Natomiast jeśli dopiero zaczynamy i rower ma być taką naszą pierwszą aktywnością, to na pewno musi minąć jakiś czas, zanim my będziemy się czuć na tym rowerze komfortowo i będziemy w stanie przejechać określoną liczbę kilometrów. Ja jak zaczynałam, to myślę, że właśnie takie, nie wiem, 50, 60, 70 to było dla mnie ok, ale tak się wkręciłam w ten rower, że te dłuższe dystanse przyszły do mnie naturalnie, czyli po prostu ja w każdej wolnej chwili gdzieś na ten rower wsiadałam, na przykład 2-3 razy w tygodniu, w weekend zazwyczaj jakieś dłuższe trasy i to spowodowało, że zbudowałam taką wytrzymałość i myślę, że no jestem w stanie przejechać naprawdę tych kilometrów sporo. Nie oszukujmy się, każdego będzie boleć, czy ta pupa, czy te plecy i trzeba te przerwy też po prostu robić, ale systematyczność jest tutaj kluczem, więc może nie dam takiej jakiejś złotej recepty, ile dokładnie kilometrów tygodniowo jeździć, bo dla jednej osoby będzie to 100, dla drugiej 250, dla trzeciej jeszcze więcej, ale po prostu gdzieś tam spontanicznie na ten rower wsiadać.
0: Teraz można już ruszać na rower. Wszyscy przygotowani, wszyscy wszystko wiedzą, więc ruszamy gdzieś tu blisko. Na razie wokół Warszawy, Mazowsze, a potem w wakacje dalsze trasy. Olga Szczerba, dzisiaj wszystkie polecajki od ciebie. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Zuza Łapińska, do usłyszenia.

0: Mamy godzinę 11. Na sport zaprasza Julia Grabowska.
1: Sportowy kampus.
0: Pierwsze rundy Roland Garros. Czego możemy się spodziewać podczas dzisiejszych tenisowych rozgrywek? Wiemy już, że francuscy fani będą bardzo niepocieszeni. Arthur Fil, najwyżej rozstawiony francuski tenisista w drabince tegorocznego French Open, poinformował o wycofaniu się z turnieju. Powodem jak sam podaje, uporczywy ból pleców, który jest pokłosiem zeszłorocznej kontuzji. Dla polskich fanów będzie to jednak dzień pełen wrażeń. Magdalena Fręch zagra dzisiaj z Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinet stanie naprzeciw Terezy Walentowej w pierwszej rundzie wielkoszlamowego turnieju we Francji. O której zobaczymy mecze Polek? Pierwsze starcie tego dnia rozegra Magdalinet. Mecz rozpocznie się około godziny 13, natomiast Magdalena Fręch nie wejdzie na kort wcześniej niż od 15. Przechodzimy do siatkówki. Podopieczni Nikoli Gribicia wygrali imprezę, która rozegrała się w Katowicach i Sosnowcu. Rozgrywki były dla polskich siatkarzy przygotowaniem do zbliżającego się startu Ligi Narodów. Biało-czerwoni rozpoczęli rywalizację od porażki z Serbią 2-3. W piątkowym meczu rywalami byli Ukraińcy, z którymi polska reprezentacja potrzebowała aż 4 setów, aby w katowickim spotku wygrać z wynikiem 3-1. Na zakończenie turnieju towarzyskiego polscy reprezentanci pokonali Bułgarię 3-0. Emocjonujące kwalifikacje i Brytyjczyk srebrnych strzał na podium w sprincie. Co jeszcze czeka na nas podczas wyścigu Grand Prix Kanady? Zarówno wczorajszy sprint, jak i kwalifikacje wzbudziły nie lada emocje nie tylko u kibiców, ale także u samych kierowców Formuły 1. W kanadyjskim sprincie pierwsze miejsce wywalczył sobie Brytyjczyk George Russell, pokonując tym samym zeszłorocznego mistrza świata Lando Norrisa oraz Włocha Andrea Kimiego Antonellego. Kwalifikacje również zakończyły się powodzeniem Brytyjczyka z drużyny Mercedesa. Wyprzedził on w ostatniej chwili swojego kolegę z drużyny o niecałą 0,1 sekundy, gwarantując sobie tym samym pole position. Wyścig dzisiaj o 22:00.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was jak co niedzielę o godzinie 11, nawet po 11 w audycji Soul Park. Ja nazywam się Saint Elmo.
1: A ja Marcin Natani.
0: No i Marcin, to twój wybór na początek, także odprowadź.
1: Tak. Mój wybór, numer A Place With No Name i Michael Jackson po raz drugi tydzień z rzędu. I no właśnie z tego, z okazji wyświetlanego wciąż filmu Michael w kinach, który polecam bardzo. Naprawdę tam bratanek Michaela kapitalnie go zagrał. No i właśnie tak po obejrzeniu tego filmu znów wróciła mi, jak to falami często wraca zajawka na jakichś artystów, i znów zaczęłam sobie słuchać, oglądać wywiady, jakieś koncerty i wywiady z muzykami.

0: mi o Michaelu i tak dalej. No i między innymi też sobie odświeżałem w tym tygodniu płytę Escape, czyli drugi pośmiertny album Michaela Jacksona, wydany w 2014 roku. I bardzo udany album, moim zdaniem. I wydany też w ciekawy sposób, bo dostaliśmy wersje oryginalne i dostaliśmy wersje wyprodukowane na nowo. I wyszło to naprawdę, naprawdę zacnie. Tam pracowanie nad tym albumem współpracownicy Michaela, L.A. Reid, Dark Child.
1: Timbaland chyba też.
0: Timbaland tam był też, tak. Stargate, no. Dobra ekipa się zebrała, a numer A Place With No Name jakoś tak po prostu za mną chodzi. Ten refren tak mi się wbił w głowę i chodzi za mną. Mega, mega chwytliwy refren. Sam numer został napisany oryginalnie w 98 roku został nagrany. Wtedy w sesjach do płyty Invincible. W końcu na płytę nie wszedł. No więc dostaliśmy go.
1: Bo w ogóle nie brzmi jak rzeczy z tamtej płyty.
0: Prawda?
1: Bardziej brzmi jak właśnie z wcześniejszego etapu kariery Michaela. Ja bym powiedział, gdyby to się ukazało gdzieś po Dangerous albo w tej erze ten, to okej, ale tak późno to... No ale,
0: tak.
1: Ale też wiadomo, no jak Michael tworzył płyty latami, więc też przejście z jednej ery do drugiej było gdzieś tam płynniejsze, więc zaczynało się od numerów, które mogły przypominać pewnie rzeczy z poprzedniej.
0: Ale też może przypominać starsze rzeczy, bo numer jest zainspirowany utworem rockowego zespołu America, A Horse With No Name z 72 roku, więc możliwe, że gdzieś tam te nawiązania właśnie, te melodie czy takie przypominające troszkę starszą muzykę w tym, dlatego nam się tak odzywają, powiedzmy.
1: No dobrze, że Michael śpiewał w piosence Take Me To A Place With No Name, a jak wyjeżdżamy, to czasami pojawia się tęsknota za domem, na które Amerykanie mają piękne określenie homesick. Nie wiem, czy w Polsce jest odpowiednik tego słowa. Natomiast utwór o tym tytule znalazł się na najnowszym albumie Duranda Bernara, wokalisty, którego bardzo lubię, którego bardzo propsuję i często puszczam u nas w audycji. Numer właśnie pochodzi z albumu Bernard z tego roku. Już grałem dwa numery, a teraz posłuchajcie sobie właśnie utworu Homesick z gościnnym udziałem rapera Vika Mensy.

0: i utrzymujemy się w tym klimacie funkodiskowym w sumie, który narzuciliśmy od początku. Marcinie, czemu akurat ten numer?
1: Kurczę, w sumie dlatego, że Wickmansa gościnnie, odbijając Duranda Bernara, okay. Poszukałem po prostu, gdzie był gościnnie chicagowski MC Wickmansa, poszukałem innych numerów, gdzie też się udzielił i natrafiłem na numer Till the World Falls autorstwa Nile'a Rodgersa oraz grupy Chic. No i jest to ich wielki powrót po latach, bo jest to grupa, która tworzyła gdzieś tam w latach 70-tych, 80-tych, a to jest album z roku...
0: 2000 chyba, jakoś koło pandemii to było.
1: Jakoś tak, no. 2018, It's About Time. No i bardzo fajnie, funkująco.
0: Tak jest. Nile Rodgers jest wyjątkowo długowiecznym artystą przez swoją charakterystyczną grę na gitarze. I też songwriterstwo i to, że grupa Chic, jej utwory, które on współkomponował, jak chociażby I'm Coming Out, Diana Ross i tak dalej. Naprawdę lista hitów Nile Rodgersa jest długa. Że wielu artystów je samplowało. On później dostał drugą młodość dzięki płycie Daft Punk Random Access Memories, gdzie był współtwórcą dwóch wielkich hitów z Pharrellem Williamsem i było to Get Lucky, które wszyscy znają i Lose Yourself to Dance, który też raczej wszyscy znają. A jak mówimy o Nile Rodgersie i jego twórczości z drugiej młodości, że tak powiem, to takim absolutnym topem dla mnie, w ogóle moim ulubionym numerem, który Nile Rodgers w tej swojej drugiej fali muzycznej młodości zrobił, jest utwór, który znalazł się na soundtracku do serialu, swoją drogą fenomenalnego moim zdaniem, serialu Get Down, produkcji get Netflixowej, który opowiada trochę o narodzinach hip-hopu z perspektywy sceny disco i późnego funku, końcówka lat 70. generalnie. I tam narratorem w ogóle w tym filmie jest Nas, znaczy w sensie postać, która ma głos Nasa, a na soundtracku znalazło się bardzo dużo fenomenalnych artystów jak Michael Kiwanuka, Jaden Smith, Black, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, Leon Bridges, Miguel, Grandmaster Flash, który też był chyba jakimś takim mentorem przy tym serialu. No i właśnie jest numer, który współpisał i produkował Nile Rodgers, a wokalnie udzieliła się tutaj Christina Aguilera, której pełne pasmo głosu słychać i pełen jakby też potencjał słychać. Piosenka nosi tytuł Telepathy i faktycznie jest w takim późno-70-sowym diskowym klimacie. Posłuchajcie sobie, jeśli nie znacie.

0: No, brzmi to fenomenalnie. Christina Aguilera, Nile Rodgers, Telepathy z soundtracku do Get Down. Marcin, co na koniec tego tej pół godziny?
1: Skoro telepatia, no to można powiedzieć, wiem co masz na myśli. Wiem o czym myślisz. I taki numer przygotowałem, I Know What's On Your Mind. I numer ten nagrali południowoafrykański DJ Black Coffee, DJ i producent, oraz brukliński band Tortured Soul. Także muzyka Black Coffee na wokalach Tortured Soul.
0: Sprawdźmy to.
1: Posłuchajmy.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Mamy 11.30, na newsy zaprasza Julia Grabowska.
2: Serwis akademicki.
1: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie potrzebuje wolontariuszy do odczytania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. W ramach projektu Transcript Booth chętni będą mieli okazję do odszyfrowania cennych manuskryptów. Inicjatywa wykorzystuje metodę crowdsourcingu, dając tym samym szansę na bezpośredni kontakt z obiektami historycznymi osobom zainteresowanym. Prace odbywają się głównie w zamkniętej grupie projektu Transcript Booth w mediach społecznościowych oraz na platformie projektu. Więcej o tym przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl. Dziewiąta odsłona kultowej konferencji mediów studenckich już trwa, tym razem pod hasłem Studenci kontra media. Podczas cyklu paneli, dyskusji i warsztatów organizatorzy konfrontują studencką pasję z realiami współczesnego rynku mediów. Uczestnicy tegorocznej edycji biorą udział w dziennikarskich warsztatach oraz spotkaniach z czołówką mediów, a także mają okazję na wymianę doświadczeń z pasjonatami mediów z całej Polski. Dzisiejsze 3 panele potrwają do godziny 17 na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Znane nam są dalsze poczynania w sprawie inicjatywy 3% dla nauki, 100% dla Polski. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziło poparcie dla postulatów akcji. W ramach niej środowisko naukowe domagało się zwiększenia nakładów na sektor a nauki. Według zarządu Konferencji Rektorów wieloletnie niedofinansowanie sektora przekłada się na pogorszenie warunków prowadzenia badań naukowych, osłabienie potencjału rozwojowego uczelni oraz trudności w zatrzymaniu talentów naukowych w kraju. Wynikiem tego będzie protest pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się w najbliższą środę. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak przewidział tego dnia godziny rektorskie dla studentów, doktorów oraz pracowników uczelni.
2: Akademickie Radio Campus.
3: What's up, it's Baby Rose, and you are now listening to Soul Park at Radio Campus.

0: Przed serwisem byliśmy w temacie telepatii, tego co jest w naszych umysłach.
1: Tak.
0: I bardzo fajnie mi się ten tytuł skleił z tym poprzednim, I know what's on your mind, but never mind. Czyli nowy singiel od Baby Rose, wokalistki, którą jestem absolutnie oczarowany od bardzo dawna. Wokalistka pochodząca z Waszyngtonu, czyli ze stolicy Stanów Zjednoczonych, chociaż jest napisane, że origin to jest Fayetteville, czyli tak jak J. Cole. Mm-hmm. No i wokalistka obdarzona naprawdę nietypowym głosem, jak na tak młodą osobę. Wydała już trochę rzeczy, wydała dwa albumy pełnoprawne, mixtape, ostatnio była też epka z Bad Bad Not Good, kanadyjskim zespołem jazzowym. No a teraz prawdopodobnie zbliża się nowy album, jeszcze chyba daty premiery nie ma ogłoszonej, ale singiel mamy. No dla mnie fenomenalna rzecz, ja zawsze czekam na rzeczy od Baby Rose. A wcześniej były pozdrowienia od Baby Rose dla słuchaczy Radia Campus. Mm-hmm.
1: No a skoro Nevermind, czyli w sumie, no czyli nieważne, tak?
0: Nevermind.
1: Nie liczy się to, no to ja odbiję to innym numerem, z podobnym tytułem. Doesn't Matter, czyli bez znaczenia. I numer ten nagrał wokalista El Hay, pochodzący z Georgii, z południa Stanów Zjednoczonych. I gościnnie tutaj pojawia się wokalistka Kelani.
0: On chyba też rapuje w tym numerze trochę, nie?
1: Tak, bo tak, on ma też rapowaną zwrotkę i wcześniej kiedyś więcej rapował, później tak wszedł bardziej w śpiewanie i raczej z wokalistą R&B, ale jak trzeba, to potrafi fajnie wjechać.
0: Zaostrzyć pióro.
1: Rapowo i gdzieś tam te rapowe smaczki u niego się przewijają też we współpracach z raperami, między innymi z Big Creed'em. Ma kilka utworów nagranych wspólnie. A numer ten znalazł się na debiutanckim albumie All Have Fallen, z tego co pamiętam.
0: Okay.
1: 2016 rok. Sprawdzimy to jeszcze, ale chyba tak. Także posłuchajmy.
0: Tak, zgadza się. Masz rację.
1: Zgadza się, no właśnie. Okay, doesn't matter.
2: Yeah, 88 Shade 45. Streets is watching Friday night, Mr. Thanksgiving DJ Drama. Okay, I got new music right here, man. I just want you to remember when you heard it first with yours truly, DJ Drama. This is LA. Shout to Kalani on this. This is a problem. Matter of fact, I'll just let you find out for yourself. Let's get it.
3: It's like one for the money, two for the show, three for every nigga out there trying to reach a goal. Niggas strip me out, trying to hate on the flow. I've been doing this since I was in Dakota with the snow. Oops. Four for the hoes,

0: No, to teraz się trochę bardziej smooth zrobiło.
1: Troszkę uspokojeniliśmy.
0: Tak, wcześniej było, że jak ten poprzedni tytuł był twój?
1: Doesn't matter.
0: Doesn't matter. No to tym razem o wszystkim, co się liczy, czyli All That Matters, numer z
1: szacunek ludzi ulicy.
0: No to zawsze. Czyli utwór z najnowszej płyty wokalisty o pseudonimie Black, gdzie zapisuje się to jako 6 lack. Bardzo dziwne. Niektórzy nazywają go Six Lackiem.
1: Six Lack.
0: Jest to Black. Nowy album nosi tytuł Love is the New Gangster. Podpisuje się pod tym dwiema ręcoma i dwiema nogyma. A w utworze All That Matters gościnnie Leon Thomas, od którego pozdrowienia wcześniej, oraz raper, i teraz żebym się nie pomylił, nazywa się AZ Chike. Nie znam za dobrze tego rapera, także po prostu przygotowałem się, jak go przeczytać, żeby nie pomylić się i nie zrobić jakiejś wtopy. Ale Blacka polecam i nowy album jest już w sieci, także śmiało, gościnnie na albumie, oprócz Leona Thomasa i AZ Chike'a. AZ Chike'a trochę...
1: AZ Chike.
0: Young Thug, 2 Chainz, O'Deal, Mereba i tak
1: old
0: dalej.
1: Deal.
0: O'Deal.
1: O'Deal.
0: Co tam
1: AZ
0: dalej,
1: Marcin,
0: nie mam przygotowane.
1: No dobrze. To skoro już tak mówimy o tym, co się liczy, no to liczy się, moim zdaniem, bardzo ważne jest takie pozytywne podejście, positivity, i o tym utwór nagrał Stevie Wonder, absolutna legenda, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Stevie'ego, no ale czekamy wciąż na nowe wydawnictwo Stevie'ego, bo wiele lat zapowiadał nowy album.
0: Cytując Shreka, to se jeszcze poczeka.
1: No właśnie, a okazuje się, no póki co nowego albumu nie mamy, więc można wracać wciąż do ostatniego LP, które nagrał Stevie w roku 2005.
0: Parę lat temu,
1: zaraz będzie 21 lat, kosmos, bo płyta ukazała się pod koniec września 2005, A Time to Love, no i tam właśnie znalazł się kapitalny banger, bo nie bójmy się użyć tego słowa, positivity.
0: I tam też jest chyba jedyna studyjna współpraca Prince'a i Stevie.
1: Tak, na gitarze basowej tam grał, tak. No ile pamiętam.
0: No to posłuchajmy tego.

0: Stevie Wonder, absolutna legenda. Natomiast, no tak jak Marcin mówił, czekamy cały czas na nowe wydawnictwo. Niemniej jednak Stevie, pomimo jakiejś tam absencji od wydawania projektów, udzielał się często i udziela się gościnnie. Czasami w sposób wokalny, czasami songwritersko, czasami dogrywając się, a czasami po prostu pojawia się grając solo na harmonijce.
1: To najczęściej.
0: Z czego jest też znany.
1: Tak, ale też dużo, też puścił kilka singli w ostatnich latach.
0: Tak, to prawda, nawet chyba z jeden czy dwa graliśmy, tak, jak wychodziły. Także no cóż, no czekamy, natomiast takim jedną z moich ulubionych solówek na harmonijce ustnej Stevie Wondera jest solówka w utworze Never Give You Up z Rafaela Sadika z płyty The Way I See It, czyli pierwszej płyty z tej takiej ery retro-soulowej Rafaela Sadika. Przepiękny album w ogóle dla mnie, to jest 10 na 10. Już ten następny, Stone Rowling, jakby lubię, ale The Way I See It było absolutnie fenomenalne. I ten numer ze Stevie Wonderem to jest zdecydowanie jeden z takich bardzo mocnych highlightów. Rafael Sadik też nam każe czekać na kolejne projekty, także to jest nic nowego w świecie muzyki, ale nie ma co pospieszać. Fantastycznych artystów niech gotują, a jak będzie gotowe, to na pewno podadzą do stołu. My będziemy się z wami powoli żegnać. Zapraszamy was oczywiście klasycznie na naszego Facebooka i na Instagrama soulpark971. Tam będzie odsłuch audycji dla tych, którzy zaspali. I link do playlisty, na którą wrzucamy wszystkie utwory, które gramy w audycjach. No i co? Co Marcin jeszcze dobrego chcesz tak ostatnim słowem rzec do słuchaczy?
1: No to ja ostatnim słowem życzę wam smacznej kawusi, miłej niedzieli, za życia trochę słońca, bo bardzo ładna pogoda. No i co? I dużo soulu.
0: A, i pozdrawiamy Miśka, bo Misiek nas też pozdrawiał SMS-owo. I pozdrawiam wszystkich, którzy nas na żywo słuchają.
1: Tak.
0: No i tym positivity akcentem kończymy. Dokładnie. I zostawiamy was z informacją, że was nigdy nie zawiedziemy i zawsze będziemy o 11 w niedzielę grać najlepszy soul i R&B. Dziękujemy Kubie Grądzielowi za realizację. No i słyszymy się za tydzień.
1: Trzymajcie się.
0: Peace out.

Halo, halo, tu akademickie Radio Campus. Zegar wskazuje kilka minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Dawid Martin. Witam Was serdecznie w audycji w 60 minut dookoła świata. Dziś mamy 24 maja, a więc spotykamy się w przeddzień Dnia Afryki. Stąd też nie może być inaczej. Dziś w programie sięgniemy po brzmienia z Czarnego Lądu z lat 60., z epoki, w której już na dobre, jak domek z kart, rozsypywał się dawny kolonialny porządek, zaś sam rok 1960 przeszedł do historii jako rok Afryki. Był to moment przełomowy dla dekolonizacji tego kontynentu, kiedy to swoją niepodległość ogłosiło 17 afrykańskich państw. Do nich stopniowo dołączały kolejne. I 3 lata później, właśnie 25 maja w Addis Abebie, przedstawiciele już 30 takich krajów powołali do życia Organizację Jedności Afrykańskiej, później przekształconą w Unię Afrykańską. No i to właśnie na pamiątkę tamtych wydarzeń obchodzone jest to majowe święto. My dziś muzycznie nawiążemy do tamtych czasów, a zaczniemy właśnie w roku Afryki. Wówczas to w 1960 roku Joseph Lagrand Kale Kasabele wraz z zespołem La African Jazz nagrali swoją słynną niepodległościową Chacha, On the Bandance Chacha.

Independence, cha-cha. Grali Grand Calais oraz L'African Jazz, klasycy kongijskiej rumby. A utwór ten powstał właśnie w 1960 roku, nowym roku Afryki, w którym to jarzmo kolonializmu zrzuciło 17 afrykańskich krajów, a Kongo Belgijskie, czyli dzisiejsza Demokratyczna Republika Kongo, była jednym z nich. Co ciekawe, utwór powstał jeszcze zanim państwo to formalnie ogłosiło niepodległość, bo Grand Calais napisał go w trakcie negocjacji toczonych przez stronę kongijską i Belgię przy okrągłym stole w Brukseli. Sam artysta i jego zespół zresztą pojechali tam jako część kongijskiej delegacji i właśnie w stolicy Belgii nagrali ten utwór, którego pierwsze publiczne wykonanie miało miejsce 1 lutego 1960 roku w hotelu Plaza w Brukseli. Niedługo potem, 30 czerwca, dawne Kongo belgijskie formalnie proklamowało swoją niepodległość. Wówczas państwo to przyjęło nazwę Zaire, a Independence Cha-Cha stało się takim hymnem roku Afryki, hymnem całego ruchu dekolonizacyjnego na kontynencie. No tak to już w Afryce w tamtym czasie bywało, że muzyka często szła w parze z polityką. I teraz kolejny przykład tego zjawiska, tym razem z Gwinei, która na niepodległość wybiła się jeszcze wcześniej, bo już w 1958 roku. Rządy w tym kraju objął wtedy Sekou Touré, znany ze swoich wyrazistych antykolonialnych i antyimperialnych poglądów, co miało swoje odbicie w polityce kulturalnej tego kraju. Sekou Touré bardzo sceptycznie, i to delikatnie mówiąc, zapatrywał się na zachodnią popkulturę, którą uważał za narzędzie neokolonializmu i utrwalania wpływów Europy oraz Stanów Zjednoczonych, wobec czego w latach 60. państwo aktywnie wspierało rozwój lokalnej muzyki, zachęcając młodych twórców do czerpania inspiracji nie z imperialistycznego rock'n'rolla, ale z lokalnych tradycji. W tym też celu w Gwinei z inicjatywy Ministerstwa Kultury powstawały państwowe orkiestry grające lokalną muzykę popularną, których działalność finansowano z państwowych pieniędzy i które funkcjonowały jako swego rodzaju muzyczne wizytówki kraju. Najbardziej znaną formacją tego typu była bez wątpienia Bembeya Jazz National, założona w 1961 roku w mieście Beila w południowo-wschodniej Gwinei z inicjatywy lokalnego gubernatora. Orkiestra, która wkrótce stała się najbardziej popularnym zespołem w całym kraju. My sięgniemy po jedno z jej nagrań z końca lat 60. Jako że zespoły te spełniały też ważną rolę propagandową, to czasami teksty ich utworów były dość specyficzne. No i oto taki właśnie przykład. Ta piosenka traktuje bowiem o gwinejskiej armii. Armii Gwinei. Nagranie z 1969 roku grają i śpiewają muzycy Bembeya Jazz National.

Armii Gwinei. O gwinejskiej armii śpiewali artyści Bembeya Jazz National Narodowej Orkiestry Tanecznej Gwinei, wielkich gwiazd muzyki zachodnioafrykańskiej dekady lat 60. W tym regionie Czarnego Lądu na razie pozostaniemy i powrócimy do wpływów latynoamerykańskich, z których zresztą muzycy Bembeya Jazz National również czerpali, a które to w latach 60. wyraźnie oddziaływały na kształt muzyki popularnej różnych zakątków Afryki, czego najbardziej wyrazistym przejawem była rumba kongijska, od której zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, a która teraz powróci w wydaniu senegalskim za sprawą Star Band de Dakar, słynnego zespołu grającego w tamtejszym Miami Club, założonego przez właściciela tego lokalu Ibre Kasse w roku 1959. Zespołu, który zapisał się bardzo wyraźnie w historii muzyki popularnej Senegalu, bo przewinęło się przezeń wiele późniejszych gwiazd. Star Band de Dakar był gniazdem, z którego wyfrunęło wiele muzycznych talentów, w tym część pierwszego składu legendarnej orkiestry Baobab, czy późniejszy supergwiazdor muzyki Mbala, Youssou N'Dour, po dziś dzień pozostający najbardziej rozpoznawalnym senegalskim artystą na świecie, a który jeszcze jako 16-latek stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki jako wokalista gwiazdy Dakaru. To było jednak w połowie lat 70., a my sięgniemy po jedno z nieco starszych nagrań tego zespołu. Będzie to utwór Caramelo, zaśpiewany nawet po hiszpańsku. Kiedyś mama Dudiów w tej audycji opowiadał, jak to właśnie w latach 60. muzycy senegalscy spisywali sobie fonetycznie teksty latynoskich piosenek zasłyszanych w radiu, które później grali ze swoimi zespołami. Caramelo, zdaje się, to właśnie taki przypadek. Gra Star Band de Dakar.

Grał Starband de Dakar z Senegalu, a oryginał tego utworu pochodzi z Dominikany. Tę właśnie piosenkę wylansował Johnny Pacheco, jeden z gwiazdorów salsy, który potem popularyzował ten gatunek na scenach nowojorskich, tworząc wraz ze swoimi rodakami, przedstawicielami latynoskiej diaspory, bardzo żywą, salsową scenę właśnie w Wielkim Jabłku na wschodnim wybrzeżu USA. My jednak pozostajemy na czarnym lądzie. Przypominam, już jutro świętujemy Dzień Afryki upamiętniający powstanie w 1963 roku Organizacji Jedności Afrykańskiej. I z tej właśnie okazji słuchamy dzisiaj w audycji 60 minut dookoła świata muzyki z tamtego okresu, muzyki oczywiście z czarnego lądu, muzyki z czasów, kiedy to na afrykańską popkulturę, na tamtejszą muzykę oddziaływała bardzo mocno muzyka latynoska, spopularyzowana w tym regionie świata za sprawą radia i nagrań fonograficznych. Oddziaływania muzyki afrokubańskiej, muzyki latynoamerykańskiej odnaleźć można w ówczesnych nagraniach z wielu różnych zakątków czarnego lądu. I teraz z kolei przykład ze wschodniej części kontynentu. Będzie to kolaboracja ugandyjsko-kenijska, zaśpiewa bowiem Charles Sonko, wokalista i gitarzysta, kompozytor pochodzący z Kampali, a towarzyszyć mu będzie jedna z najpopularniejszych w tamtym czasie orkiestr grających do tańca w klubach Nairobi, mianowicie zespół Equator Sound. Wanu Tulimuba. Nagranie pochodzi z roku 1966.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Mamy 12.30, Julia Grabowska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Utrudnienia na warszawskich drogach, komunikat premiera Donalda Tuska w sprawie fałszywych zgłoszeń oraz o targach wzorów.
3: Wiadomości.
2: Od poniedziałku rozpoczną się roboty drogowe w centrum i na Wale Miedzeszyńskim. Drogowcy będą pracowali na fragmencie ulicy Emilii Plater i Alejach Jerozolimskich. Prace zaplanowali też na Wale Miedzeszyńskim przy moście Poniatowskiego. Przez 5 dni zjazd z mostu na Wał Miedzeszyński będzie tylko w kierunku ZOO. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.
3: Wiadomości.
2: Premier Donald Tusk wziął udział w dzisiejszej odprawie z ministrami i przedstawicielami służb w sprawie kolejnej prowokacji wymierzonych w bezpieczeństwo państwa. Tym razem Straż Pożarna otrzymała fałszywe zgłoszenie o pożarze w gdańskim mieszkaniu należącym do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes Rady Ministrów poinformował o tym, iż wszystkie służby powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne za te działania i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania. Szef rządu zaapelował również o nieatakowanie Straży Pożarnej ani policji, podkreślając, że funkcjonariusze wykonują swoje obowiązki zgodnie z przepisami, a całą sprawę należy wyłączyć z kontekstu politycznego. W Warszawie w dalszym ciągu trwają targi mody od niezależnych twórców. Industrialna przestrzeń elektrowni po Wiśle jest wypełniona polską modą, ceramiką, biżuterią oraz naturalnymi kosmetykami. Wszystko to za sprawą kolejnej odsłony targów wzorów. Wydarzenie potrwa do końca dnia, a dla tych, którzy potrzebują przypomnienia, to dobra okazja, żeby znaleźć coś wyjątkowego na Dzień Matki.
4: Same sztosy.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dziś świętujemy Dzień Afryki, słuchając muzyki popularnej z tego kontynentu, właśnie z czasów, do których to święto nawiązuje, mianowicie z lat 60., bo właśnie w 1963 roku powstała Organizacja Jedności Afryki, późniejsza Unia Afrykańska. Jej akt założycielski podpisano w stolicy Etiopii, Addis Abebie, i właśnie tam rozpoczęliśmy drugą część naszej audycji. Rozpoczęliśmy od jednego z najwcześniejszych przykładów etiojazzu, gatunku, którego pionierem był Mulatu Astatke, i to była właśnie jego kompozycja, Yegalete Zeta, która po raz pierwszy ukazała się w roku 1969 na singlu wydanym przez legendarną wytwórnię Amcha, której historię zakończył przewrót wojskowy roku 1975. Dziś w programie rozbrzmiewa zatem muzyka klasyków z różnych regionów Czarnego Lądu i teraz z rogu Afryki wrócimy na zachód. Zatrzymamy się w Ganie, gdzie w latach 60. dynamicznie rozwijał się gatunek zwany highlife, do którego najwybitniejszych wykonawców zaliczany jest E.T. Mensah, który już teraz zaśpiewa nam pięknie o swoim kraju. Ghana, Land of Freedom. Ten utwór E.T. Mensah napisał na pamiątkę proklamacji niepodległości Gany, co miało miejsce w roku 1957.

Ghana, Land of Freedom. Śpiewał i grał król ghanijskiej muzyki High Life, Iti Mensa, który właśnie w taki sposób celebrował ogłoszenie przez swój kraj niepodległości, co wydarzyło się w roku 1957. No dobrze, mieliśmy dziś w programie wiele słynnych męskich głosów. To teraz najwyższy czas otworzyć kącik kobiecy. Pozostajemy w zachodniej części Afryki, ale przenosimy się do Togo. Przed wami wspaniała Bella Bellow w przepięknej pieśni zatytułowanej Zelie.

Zeli. To był piękny głos Belly Below w połączeniu z rozwibrowanym brzmieniem organów Hammonda. No, dla mnie to absolutna doskonałość. Ten utwór zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, zarówno w oryginale, który pochodzi z roku 1968, jak i w wersji nagranej po latach przez Angelique Kidjo na albumie Oyo, którą również wam z całego serca polecam. To po prostu piękna, ponadczasowa muzyka, która mimo upływu lat absolutnie się nie starzeje. No dobrze, no to będziemy kontynuować nasz kobiecy kącik, bo teraz zaśpiewają nam Lijedu Sisters. Dwie siostry bliźniaczki z miasta Ibadana w południowo-zachodniej Nigerii, prywatnie kuzynki jakże dobrze nam wszystkim znanego Feli Kuti. To nagranie nosi tytuł Dzikiele Maweni i ukazało się na stronie A singla wydanego przez wytwórnię Decca w roku 1969, na którego etykiecie widnieje adnotacja, że jest to Suahili Blues. Dzikiele Maweni śpiewają siostry Kehinde oraz Taiwo Lijadu.

Gikele Maweni śpiewały Lijadu Sisters, czyli Kehinde i Taiwo Lijadu, siostry bliźniaczki z miasta Ibadan, urodzone w 1948 roku. Jak wspominałem, kuzynki Fally Kuti, których fonograficzny debiut miał miejsce w 1969 roku, właśnie z tamtego czasu pochodziło to nagranie piosenki zaśpiewanej w języku Swahili. Siostry bowiem nagrywały utwory w różnych językach, przede wszystkim zaś w swoim ojczystym Yoruba i po angielsku. Później w latach 70. podobnie jak ich słynny kuzyn poszły w bardziej funkowym kierunku i też dołożyły swoją cegiełkę do rozwoju nigeryjskiego afrobitu, no ale w początkowym okresie swojej twórczości wykonywały właśnie piosenki w takim stylu umiejscowionym gdzieś na pograniczu lokalnej tradycji waka, tanecznego jazzu i highlife'u. W różnych afrykańskich językach śpiewała też artystka, która pojawi się za chwilę. Wspaniała Miriam Makeba, pieszczotliwie nazywana Mamą Afryka, która właśnie swoją muzyką utulała mieszkańców Czarnego Lądu w trudnych chwilach. Sama miała niełatwy żywot. Była nie tylko gwiazdą muzyki, ale i aktywistką walczącą z rasistowskim systemem politycznym RPA, co przepłaciła utratą południowoafrykańskiego obywatelstwa, przez co przez długie lata tułała się po świecie i dopiero po politycznych zmianach w tym kraju mogła wrócić do swojej ojczyzny. Miriam Makeba to absolutna legenda muzyki popularnej Czarnego Lądu, przede wszystkim zaś gatunków marabi i mbakwanga, wywodzących się z południowoafrykańskich townshipów. Artystka, która wylansowała wiele przebojów i pięknych melodii zakorzenionych w tamtejszych tradycjach. Oto jedna z nich, Hapo Zamani z roku 1966.

Chapo Zamani. Tego głosu nie sposób pomylić z żadnym innym. Śpiewała oczywiście wspaniała Miriam Makeba, przez długie lata walcząca o zniesienie w swoim kraju apartheidu. Jej bronią w tej walce była właśnie muzyka. Była to długa walka, ale ostatecznie zakończona sukcesem. A teraz przeniesiemy się do kraju, który na swoją niepodległość musiał poczekać dużo dłużej niż jego sąsiedzi, mianowicie do Angolii, która podobnie jak inne portugalskie kolonie wybiła się na nią dopiero po rewolucji goździków. My jednak pozostaniemy jeszcze właśnie w okresie kolonialnym, w latach 60. i posłuchamy jednego z klasyków muzyki semba, zespołu Ngola Rhythmus, założonego w 1947 roku w Luandzie. To właśnie w tej grupie swoją karierę zaczynała jedna z najsłynniejszych angolańskich artystek, Maria de Lourdes Pereira dos Santos Vendunem, bardziej znana pod skróconą wersją swojego nazwiska, Lourdes Vendunem. Bez wątpienia to jeden z najważniejszych głosów w historii angolańskiej muzyki popularnej. No a skoro semba, no to zrobi się trochę nostalgicznie, jak to zwykle w muzyce luzofońskiej. W wykonaniu Lourdes Vendunem i Ngola Rhythmus posłuchamy kompozycji Mon Ami, kompozycji przepojonej nastrojem saudade, tą tęsknotą, melancholią, którą znamy z portugalskiego fado, kapowerdyjskiej morny, indonezyjskiego krączągu czy brazylijskiej bossanowy. Tej nostalgii, którą portugalscy żeglarze porozwozili kiedyś po całym globie wraz ze swoimi gitarami. Mon Ami. Nagranie pochodzi z roku 1964.

Monami. Śpiewała wspaniała Lulcz Wendunem, a przegrywał jej zespół Ngola Ritmos z Luandy. To był przykład angolańskiej muzyki semba z lat 60. A na ostatnie minuty dzisiejszej audycji powrócimy do wschodniej części Czarnego Lądu i odwiedzimy Tanzanię, w której to podobnie jak w Gwinei w owym czasie działały państwowe orkiestry grające muzykę popularną, czerpiącą z lokalnych tradycji i z rytmów afrokubańskich. Do takich właśnie formacji należała założona w 1964 roku Nuta Jazz Band, działająca pod egidą National Union of Tanganyika Workers, czyli państwowego związku zawodowego, wówczas jeszcze Tanganyki. Orkiestra ta, utrzymywana z pieniędzy związku, stanowiła swego rodzaju spółdzielnie zatrudnionych na etacie muzyków, otrzymujących stałe wynagrodzenie. Zespół działał przez wiele lat, kilka razy zmieniał swą nazwę, bo nazwę zmieniał też sponsorujący go związek. No i w jego wykonaniu na pożegnanie posłuchamy utworu zatytułowanego Benzina Kukania, stanowiącego doskonały przykład muzyki dancji. Za uwagę dziękuję tymczasem Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

Cześć. No i właśnie ten utwór tak się nagle kończy, ni stąd, ni zowąd, ale na szczęście jak się ma niezawodnego wydawcę, to nie przegapi się tego. Witam się z wami Michalina, jak słyszycie lub nie. I tutaj wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną, jak co tydzień w waszych domach, a z tego co wiem bardziej w waszych autach.

zdarza i takie linki będę Wam starała się pokazywać, chociaż wybory mogą na pierwszy rzut ucha wydawać się nieoczywiste. Co za nami i jak sobie zaczęłyśmy? A wesolutko, jakąś taką mieszanką gnały marokańskiej, nie? Trochę tam było i zwracam Wam na to uwagę, to się jeszcze pojawi dzisiaj, także pozdro dla kumatych będzie, żeby wyłapać to raz jeszcze, bo coś my sobie usłyszeli w tym utworze przed chwilą. Gwembri, czyli taką tradycyjną lutnię basową z Afryki Północnej, trzystrunową, bardzo piękny instrument. I trochę też takich riffów kraru. To z kolei jest pięcio lub sześcio strunowa lira z Etiopii i Erytrei. I ta Erytrea w kontekście tego utworu pojawia się nieprzypadkowo, bo jeden z członków formacji, którą usłyszeliśmy i usłyszałyśmy, właśnie stamtąd pochodzi. Czy więc jest to zespół z Erytrei właśnie w całości? Nie. Jest to zespół z Genewy. O czym mowa? Mowa o Yalamiku, czyli takiej formacji osób młodych i pełnych energii z Genewy właśnie pochodzących, którzy już na rynku muzycznym funkcjonują 3 lata. I tak jak słyszymy, oni mają taką mieszankę, która prawdopodobnie teoretycznie nie powinna trzymać się kupy w tych swoich trochę wschodnioafrykańskich, trochę północnoafrykańskich, generalnie z tak zwanego rogu Afryki brzmieniach. Jakoś próbuje to kleić z elektroniką, jakoś właśnie z tymi wszystkimi przedziwnymi, przepięknymi afrykańskimi tradycyjnymi instrumentami. I mówię, że nie powinno się to kleić, bo jak się słucha ich, i mam nadzieję, że ten pierwszy utwór, który dla Was wybrałam, ale mój, to jakoś tam pokazuje i obrazuje, że tam jest dużo chaosu, ale ja to wszystko mówię z dużym uznaniem, bo uważam, że nie wszyscy takie mieszanki muszą być bardzo smooth, ale mogą być trochę crumbled i mam wrażenie, że tutaj to się trzyma kupy mimo takiego chaosu, a słychać tam dużo groove'u, czasem trochę psychodeli. Ten utwór Alemuje pochodzi z drugiej, ostatniej teraz wydanej w 2025 roku płyty, która nazywa się po prostu Dwa. No, nie jest to świeży koncept nadawania kolejnym płytom nazw takich cyferkowych, natomiast jest to absolutnie pozbawione znaczenia. No właśnie, ta płyta taka trochę połamana jest, ale chyba w tym jej urok. I nie tylko dlatego uroku połamaności wybrałam dzisiaj dla Was tę piosenkę i ten zespół Yalamiku, bo oni niedawno, 2 dni temu, byli w Polsce na swoim pierwszym koncercie w Polsce. Ja miałam wielką przyjemność na nim być. I to, co sobie usłyszeliśmy i ta energia, to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo bije ze sceny. Towarzyszka moja na tym koncercie powiedziała, że jest to taka dziecięca radość grania i bycia razem na scenie i dzielenia się muzyką i patrzenia na to, jak to się wszystko w tym napięciu energetycznym, przyjemnym łączy, więc no fajnie było ich posłuchać na żywo i na żywo zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze do Polski zawitają, bo to naprawdę banda, chciałoby się powiedzieć, dzieciaków, ale to jest chyba trochę super grupa. I na tym zakończę na razie, bo my jeszcze Yalamiku usłyszymy dziś, więc więcej sobie o nich poopowiadam. Natomiast już Was nie zagadując, też kogo ja chcę oszukać, przejdziemy sobie do kolejnego utworu na dziś, kolejnego wykonawcy. Tym razem będzie to osoba, która jest producentem, muzykiem, kompozytorem, na co dzień mieszkającym w Niemczech, ale o pochodzeniu afgańskim. Będzie to Farhod. Być może znany Wam, części z Was, jako założyciel znanej i lubianej wytwórni Kabul Fire Records.
takiej,

która no dość mocno już jest osadzona na tym niemieckim, nie tylko rynku muzycznym. I samego Farhota ja dotąd znałam jako twórcę silnie inspirującego się różnymi tradycjami hip-hopowymi. Ale obecnie, i to wam chciałabym dzisiaj właśnie zaprezentować, on przeplata je takimi dźwiękami inspirowanymi bardziej jego afgańskimi korzeniami, czyli tym, co lubimy tutaj najbardziej, takie miksowanie współczesnych rytmów i współczesnych inspiracji z tymi ludowymi, wręcz folkowymi, powiedziałabym chyba tak. I to na jego ubiegłorocznej płycie Rocks usłyszymy. Przed nami Farhot w utworze Mars i tylko powiem rzecz, która będzie szybko słyszalna i myślę, że dobrze pokaże ten shift Farhota między mocną dotychczasową hip-hopową twórczością, a tym, co teraz, w jaką stronę się teraz kieruje, bo nazwa płyty Rax to jest słowo, które w języku Dari oznacza taniec i właśnie do tańca Farhot zaprosi nas w utworze Mars.

To był Farhot w utworze Mars. Przyszło mi do głowy, że ja zwykłam nazywać, to jest mój autorski koncept, ale siedzę tu sama, nikt mi nie przerwie, mogę to powiedzieć. Ja zwykłam nazywać tego rodzaju utwory niedzielnymi, czyli takimi przestronnymi dźwiękami, bardzo słonecznymi i nie zamulającymi, ale przyjemnymi do słuchania sobie w drodze albo właśnie leżąc na pikniku. To nam Farhot zaserwował. To, co mnie urzeka w nim i w tej płycie Rax, o której przed chwilą wam opowiadałam, w tym jego shifcie ku tym afgańskim korzeniom, to są chyba cięcia wokali. I tutaj tego bardzo dużo słyszałyśmy. Konwencjonalne, niekonwencjonalne, tu się można spierać, ale nie ma to sensu moim zdaniem, ale buduje to taki fajny rytm i coś bardzo, bardzo ciekawego, przyciągającego w tym bądź co bądź takim harmonijnym brzmieniu całości. Jak sobie posłuchamy całej tej płyty, to znajdziemy tam takie smaczki w rodzaju wokali sampli, bo tam dużo oczywiście samplowania, chociażby Fairuz, więc znów if you know, you know. Kto wie, ten wie. Natomiast ciekawe jest to, że zresztą to słychać i fajnie na tej płycie to gra, jak Farhot stara się, i tu myślę właśnie w bardzo smooth sposób, łączyć i scalać dźwięki nie tylko, tak jak powiedziałam, afgańskie, ale też z Egiptu, z Libanu, z Somalii. To jest zrobione wszystko bardzo, bardzo starannie, bardzo misternie, ale także nie widać w tym szwów. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna propozycja, słuchajcie jej. Czego jeszcze słuchajcie i za chwilę posłuchamy? Kolejnej osoby muzycznej, artystycznej, która mieszka w Niemczech. Tym razem będzie to kobieta. Peki Momes, przedstawiam wam młodą, ale bardzo już bogatą w doświadczenia muzyczne artystkę, wokalistkę pochodzenia tureckiego. Zadebiutowała w roku 2023 i jak sama mówi, z przypadku. Trochę w to nie wierzę, bo nie zaczyna się śpiewać i nagrywać płyt z przypadku, chyba że czegoś nie wiem. No, mnie się to nigdy nie zdarzyło, ale to jest oczywiście jakiś przykład anegdotyczny. Co nam Peki Moms proponuje? Ano proponuje nam fuzzy funk, a to nam proponuje takie groovy anatolijskie, a to brudne disco, a to oczywiście syntezatorek, no wiadomo, najlepsza inwencja człowieka od czasu wynalezienia chleba krojonego. Nawet tam japoński city pop się uchowa i te wszystkie elementy spajacono, oczywiście taki dosyć wyrazisty wokal Peki. Mówię wyrazisty, bo tak go rzeczywiście słyszę i odbieram, co jest ciekawe, same jej kompozycje brzmienia są takie eteryczne, powiedziałabym, i oniryczne wręcz, więc przyjemne zestawienie. Ja wybrałam dla was dziś utwór Bahar z debiutanckiego albumu Peki Moms z roku 2025, więc względna świeżynka. No i co? Posłuchajmy jej sobie z przyjemnością, mam nadzieję.

Doczytując sobie tu i ówdzie o twórczości Peki Momes, której utwór Bahar przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć, spotkałam się z takim określeniem jej twórczości: Turkish Discodelic. I jest w tym coś, bo rzeczywiście tam ta diskuwa się pojawia, ale myślę, że ten jej sposób frazowania robi z tego coś takiego oczarującego, psychodelicznego, zabierającego nas w podróż. To jest najbardziej absolutnie wyświechtane porównanie związane z określaniem muzyki. Jak nie wiadomo, co powiedzieć, to się mówi o tym, że muzyka nas zabiera w podróż. No ale dokąd, jak ma nas nie zabierać? No każda muzyka nas w jakąś podróż zabiera. Taka autorefleksja tutaj mi się zdarzyła. Mam nadzieję, że zostanie przez was doceniona. O czym Peki śpiewa w ogóle? Bo turecki nie jest językiem, którym władam biegle. No przyznam szczerze, że tureckim językiem nie władam wcale, więc mogę się tylko domyślać i czytać w swoim sercu, co tam się wydarza. Ale też mogę używać tłumaczeń zrobionych, wykonanych przez osoby mądrzejsze ode mnie. Dużo na tej debiutanckiej płycie ubiegłorocznej, przypominam, takich tematów jak marzenia, strach przed ich utratą lub niespełnieniem. Któż z nas tego nie zna? Jeżeli powiecie, że tego nie znacie, to myślę, że ze sporym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że po prostu to wypieracie. Dlaczego tak jest i dlaczego tak pozwalam sobie sądzić? No dlatego, że żyjemy w kulturze terapii i kwestie takie jak wyparcie czy kompensacja, no to jednak w warszawskiej bańce padają co drugie zdanie. Ale nie o tym dzisiaj audycja, chociaż mogłaby być. Dobra, nie o tym dzisiaj audycja, lecimy dalej i mam dla was ciekawostkę, dla samej siebie też, bo to też jest dla mnie radość. Chyba nie byliśmy wspólnie w Mongolii muzycznie jeszcze? Chyba nie. Wydaje mi się, że mogło tak się nie wydarzyć, więc do tej Mongolii was zabieram. Folk, jazz, brzmienia bardzo przestrzenne, czyli to, co nam oferuje muzyczny kolektyw mongolski właśnie Narabara. Tak, wiem, żarty słowne się cisną na usta, ode mnie ich nie usłyszycie, ale jeżeli zaśmiejecie się w cichości swoich aut i serc, no to proszę bardzo, bawimy się tutaj. Zespół Narabara mongolski znany jest z takich hipnotyzujących utworów, które czerpią z tradycji i kultury stepowej, chyba tak można powiedzieć, ale przyplatanych głębokimi aranżacjami, takimi na wskroś nowoczesnymi. Założycielami i obecnymi nadal członkami kolektywu Narabara są wokalista Ider i klawiszowiec Asier. W ogóle, jak będziecie sobie słuchać, to bardzo polecam spojrzeć na zdjęcia panów, bo oni mają super stylówę, naprawdę sztosową, więc można się śmiało inspirować. A tych, którzy sobie kpią z nazwy, mogę tylko zgasić tym, że po mongolsku Nara znaczy słońce, Bara znaczy kontur, zarys. Czy wysłyszymy to w piosence, którą dla was wybrałam? Może i tak. Nazywa się ona Ukhurguy Gazar. Czy to dobrze wypowiedziałam? Nie sądzę. Prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale mogę wam za to powiedzieć, że tytuł ten tłumaczy się jako The Silent Land. Więc tutaj możemy sobie rozwijać te interpretacje i wyobrażać sobie, co nam Narabara zaproponują, albo nie wyobrażać sobie i po prostu posłuchać. No to chyba posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
3: Mamy 13.30, Julia Grabowska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Paweł Pawlikowski ponownie nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, o potyczkach Legii Warszawy z Motorem Lublin oraz co czeka fanów tenisa.
4: Wiadomości.
3: Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Na festiwalu jury doceniło jego film Ojczyzna Złotą Palmą. A tak polski twórca wypowiedział się podczas konferencji na temat tego, czym dla niego tak naprawdę powinien być film.
5: Tworzysz
3: filmy, które mają na celu przemyślenie jakiejś sytuacji zamiast konieczności sprzedania swojej narracji, ale znajdujesz opowieść bohaterów i upewniasz się, że wszystko jest bogate i wieloaspektowe. Pawlikowski dzięki sukcesowi filmu został trzecim polskim filmowcem, którego doceniono co najmniej dwa razy w konkursie głównym kanańskiego festiwalu. W 2018 dostał taką nagrodę za film Zimna Wojna. W dotychczasowej historii wydarzenia dokonali tego jedynie Andrzej Wajda oraz Jerzy Skolimowski.
4: Wiadomości.
3: Legia nie zagra w europejskich pucharach. Rzutem na taśmę piąte miejsce tabeli Ekstraklasy zajął GKS Katowice. Mecz Legii Warszawa z Motor Lublin zakończył się wygraną Legii 4-0, co postawiło warszawski klub na piątym miejscu w tabeli. O emocjach po meczu wypowiedział się trener Marek Papszun.
6: Jeżeli chodzi o mecz, to bardzo dobre zawody w naszym wykonaniu i zwycięstwo przekonywujące. Strzeliliśmy 4 bramki. Byliśmy bardzo, bardzo skuteczni, ale też zagraliśmy z takim polotem i myślę, że kibice mogą dzisiaj być z nas zadowoleni, natomiast mecz też był taki znowu specyficzny, bo niestety doszło do tragedii i po prostu też nie mogliśmy ani się cieszyć, ani do końca nie było dopingu i trzeba było uszanować tą katastrofę, która się wydarzyła.
3: Przypomnijmy, pod koniec meczu zmarł kibic Motoru Lublin. Sytuacja połączyła fanów obu zespołów w momencie ciszy na kwadrans przed końcem spotkania. Pierwsze rundy Roland Garros, czego możemy się spodziewać podczas dzisiejszych tenisowych rozgrywek. Dla fanów polskich będzie to dzień pełen wrażeń. Magdalena French zagra dzisiaj z Eleną Gabrielą Rusę, a Magda Linet stanie naprzeciw Terezy Walentowej w pierwszej rundzie wieloszlamowego turnieju we Francji, o której zobaczymy mecze Polek. Pierwsze starcie tego dnia rozegra Magda Linet, która ma rozpocząć się lada chwila. Przewidziany był na 13.30, natomiast Magda French nie wejdzie na kort wcześniej niż o 15.00.
4: Radio Campus.
0: Radio Campus 97.1.

Zapowiadałam wam, obiecywałam, że wrócimy jeszcze do zespołu Jallamiku, który nam otworzył dzisiejsze nasze spotkanie. I to się właśnie wydarzyło. Za nami utwór Pałac Bahara. Taki, który pokazuje odsłonę Jallamiku bardzo intensywnie przez nich rozwijaną i eksplorowaną, bardziej łączącą rocka z muzyką elektroniczną. Powiedziałabym, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, to po prostu bardzo, bardzo, bardzo słychać, że tam crowd rock się przewija i to jest taka inspiracja, która bardzo świeżo moim zdaniem brzmi w tym ich wykonaniu, bardzo takim energetycznym i lekkim chyba mimo wszystko, więc ja bardzo, bardzo zachęcam do sprawdzenia sobie zarówno pierwszej płyty Jallamiku, jak i ich drugiego longplaya ubiegłorocznego, bo myślę, że można tam znaleźć sporo rzeczy. Właśnie i folki, postcrowd, i trans jakiś wręcz. Więc ten, tak jak powiedziałam, nie smooth, ale crumbled vibe tam się przewija. Jeszcze tylko dwa słowa na temat tego, co wspomniałam wcześniej o samych członkach i członkiniach zespołu Jallamiku. To jest w ogóle obecnie zespół grający w troszkę odświeżonym składzie. Tam się pojawiły pewne roszady osobowe, bo zespół powstał jako 7-osobowy. Teraz ten skład jest złożony z osób 5. Oddam im sprawiedliwość, wymienię. Na wokalu, na krarze Samuel Ades, na wokalu, banjo, gitarze Cyryl Jeterian, Cyryl Bondi z kolei na wokalu, na perkusji Vincent Berolet na wokalu i basie, i Emma wokal, instrumenty klawiszowe, elektronika. Tak, dobrze słyszeliście, dwóch Cyrylów. To są te ziomki, które stworzyły kolektyw Cyryl Cyryl, być może skąd inną wam znany, i również niezależnie od utwórczości zespołu, właśnie dwóch Cyrylów radzę wam sprawdzić, bo mnie w ich twórczości bardzo interesuje połączenie ciekawych, mocnych, bardzo różnych od siebie wokali. Ja oczywiście mam sweet spot for perkusja. Perkusja, więc oczywiście do Cyryla Bondiego się radiowo muzycznie z oddali uśmiecham, ale rzeczywiście to, co panowie robią tam wokalnie, jest bardzo smacznutkie. No, więc genewski underground, powiedziałabym, za nami, chociaż mam nadzieję, że oni Polskę jeszcze odwiedzą nieraz. Widziałabym ich na różnych festiwalach, na różnych scenach polskich. No, więc fajnie, że sobie zobaczyli, jak u nas jest spoko. Mam nadzieję, że będą wracać. Dobra, przenosimy się w ogóle fast forward do Tunezji. No tak, do Tunezji. Nie ma co ukrywać, że tunezyjskie brzmienia zaraz nam zdominują antenę i będzie to interpretacja wpływów takich muzycznych tunezyjskich i północnoafrykańskich. Inspiracja i połączenie groove'owe znów dziś i znów troszkę psychodeliczne. Nomen omen tworzone i proponowane dla nas przez zespół Psyche. I zespół Psyche w ogóle w ubiegłym roku powrócił ze swoim drugim albumem, a powstał nigdzie indziej jak we Włoszech, w Neapolu. Więc tutaj się zbliżamy od tej strony do basenu Morza Śródziemnego i od tej strony będziemy sobie to zespołem Psyche gryźć. No bo właśnie, tam rytmy i wpływy śródziemnomorskie, które obejmują i Europę Południową, ale też Bałkany, Anatolię, Magreb, to wszystko słychać u nich. I tak jak powiedziałam, my sobie dzisiaj posłuchamy Psyche w utworze z ich drugiego albumu, nazwanego, jak żeby inaczej, Psyche 2.
bo on nam dodaje do tego ich premierowego, do tej premierowej ich propozycji taki wymiar polityczny, subtelny i trochę przesuwa ten punkt ciężkości muzycznej w kierunku tego, o czym powiedziałam przed chwilą, takiej szerszej jeszcze i współczesnej geografii. No, więc myślę, że znów ciekawa propozycja. No ja do Włoch rzadko zaglądam muzycznie, a tam proszę, takie perełki. I my sobie posłuchamy, jak to wszystko, o czym opowiedziałam, brzmi w zespole, w utworze Huria. Huria to słowo z arabskiego, które tłumaczone jest jako wolność. I zespół tak mocno w tym utworze właśnie prezentuje statement o oporze zawartym w wymownym wersie. Musimy stawić opór, musimy sprzeciwić się znikaniu, zniknięciu. To tak w wymiarze, no właśnie, powiedziałabym, politycznawym, a jeśli chodzi o muzykę, to tam i afrobeat, i arabskie brzmienia się stykają, więc posłuchajmy. A w ogóle w środku jest mój ulubiony instrument, więc z równą przyjemnością posłucham i ja.

Korea i We Must Resist. To jest utwór, który nam popłynął z głośników przed chwilą. Jeszcze dwa słowa na temat ekipy, która skleiła ten utwór. Tak jak powiedziałam, to jest zespół Psyche i jego założycielem tego, no właściwie projektu muzycznego jest Marcello Giannini, właśnie kompozytor, ale też gitarzysta, znany prawdopodobnie wam skądinąd, czy z Nuginea, czy z Flot, czy z Guru, czy z Arduo, więc takie składy, które gdzieś tam nam się przewijają i pobrzmiewają, i ta jego gitarka nam towarzyszy w różnych, znowu to powiem, podróżach muzycznych. Ja też wspomniałam, że w środku tej piosenki usłyszymy mój ulubiony instrument, nie jeden, a dwa, bo właśnie cóż, tam syntezator, ale też ud. Na udzie gra tam Ziad Trabelsi, świetny właśnie udzista, więc myślę, że i jego warto sobie gdzieś tam mieć na radarze. A my idziemy sobie, no co, idziemy sobie dalej, lecimy dalej i będziemy łączyć tak, korzenie perskie, marokańskie i bułgarskie. I to trio muzyczne jest proponowane nam przez trio artystyczne Roshani. W języku perskim Roshani znaczy światło. Czy to światło nosisz je w sobie? Czy to światło zobaczymy i usłyszymy w zaproponowanym przeze mnie utworze, to już będzie do waszej oceny, ale co mnie skusiło w produkcjach i propozycjach właśnie tego składu, to jest znowu miksuwa wszystkiego. Orientalne disco, jakaś kumbia, jakaś psychodela, no co tam się nie dzieje, też językowo jest jakaś zupełne szaleństwo, bo tam iberski, hiszpański i francuski. Czy znowu mamy chaos i miszmasz? Tak! Czy jest smooth? Ten akurat wydaje mi się, że jest smooth. Tam jest czasem trochę w ogóle jakiś afro dancehall, jakieś berberyjskie rytmy, jakiś reggaeton nawet się pojawia. Wiem, że tu są pewne kontrowersje z graniem u nas reggaetonu, ale ja niczego się właściwie nie boję, bo po co? To posłuchajmy sobie, bo tak mam nadzieję, że was troszkę zachęciłam. Potem jeszcze dwa słowa powiem, kim jest to artystyczne trio, które tworzy Roshani, bo warto, myślę, znów wymienić i dać właściwe rzeczy imię. Bahor, słuchamy sobie.

Dobra, trochę tam elektrowokalu się pojawiło. To był utwór Bachor i Trio Roszani. Dobra, obiecałam, że rozwinę trio, rozwijam. Roxane Dumont, gitarzystka i wokalistka. Inés Mazun, basistka, też klawiszowczyni, mogę tak powiedzieć. No to dobra, no w sumie mogę. Kto mnie tutaj sprawdzi, kto mnie zatrzyma. I co tam jeszcze mamy? A, mamy chłopa. Jawor Lilow na koncertach towarzyszy dziewczynom na perce. Więc takie to trio również mam na radarze i wam polecam. Dobra, a co przed nami jako ostatnia rzecz, jako ostatni utwór dzisiejszej audycji? Przyznam wam szczerze i bez bicia, że na koniec zaserwuję wam prezent ode mnie dla mnie, ponieważ jeśli chcecie, a właściwie powinniście wiedzieć w zasadzie, bo to jest, mam nadzieję, dla was pewne zobowiązanie. Jutro mam urodziny. Jutro kończę 32 lata i w związku z tym sama sobie daję prezenty już od dłuższego czasu. Dziś prezent muzyczny w postaci wysłuchania i zmuszenia wielu osób całkiem do wysłuchania piosenki utworu Atalaku, artystki, która się urodziła i wychowała na wybrzeżu Kości Słoniowej i występuje jako Asna. Asna samą siebie oznacza, określa jako muzyczną odkrywczynię. Taką mam myśl, czy jakikolwiek muzyk, muzyczka, osoba muzyczna nie określiłaby się jako music explorer. No wątpię, no ale skoro tak się określa, to się określa. Co więcej Asna nam proponuje w ogóle? No cóż, mocna perkusja, klubowa estetyka i takie rytmy afrykańskie, to jest to coś, co ona bardzo skutecznie łączy. I właśnie łączy, używając takich możliwości, jakie muzyka elektroniczna oferuje, więc bardzo to są ciekawe i fajne eksploracje. Też w ogóle polecam nagrania jej jakichś tam koncertów, również jej teledyski sobie zobaczyć, bo w związku z tym, że ona jest i kompozytorką, i wokalistką, to też jest artystką wizualną, więc te jej występy to takie perfo z prawdziwego zdarzenia. I ja też powiedziałam, że to Atalaku z jej debiutanckiej płyty z roku 2021, Gwoli Ścisłości. To jest prezent ode mnie dla mnie, urodzinowy, niedzielny i każdy, bo to jest piosenka, którą ja jakoś tak z dużym uporem ostatnio grywam na swoich gigach DJ-skich, bo Asna jest również DJ-ką i wielką przyjemność mi to sprawia. No ja się bawię wyśmienicie. Możecie spytać osób, które tego słuchają, czy się dobrze bawią też, ale to, czy mnie to... No dobra, obchodzi mnie to. No ja się dobrze bawię, mam nadzieję, że to się przenosi również na parkiet. Dobra, dwa słowa jeszcze o Aśnie. No właśnie, śledźcie i wyszukujcie sobie również nagrania jej setów DJ-skich, jeżeli lubicie techenko, a jeśli nie lubicie, to też zobaczcie, bo może się przekonacie. Ona bardzo fajnie się porusza w tym miksowaniu takiego techenka z regionu, powiedzmy, z zachodniej Azji, z północnej Afryki oczywiście także, więc to jest bardzo odświeżające i bardzo energetyzujące. Ja sobie to przyznam, dzisiaj rano dałam do słuchania i no tańczyłam sobie w kuchni, co będę dużo mówić. Ale mieszkam sama, więc nikogo to nie zgorszyło. Czym jeszcze się z wami dzisiaj podzielę z moich osobistych rzeczy, tak jak to przed chwilą zrobiłam? Już z niczym, bo kończy mi się czas i bardzo dobrze, bo zaczęłabym tutaj się przed wami jeszcze bardziej otwierać, a wiadomo, że chcę uchodzić za osobę tajemniczą i intrygującą. No dobrze, zrozmarzyłam się sama sobą. Przed nami Atalaku i Asna. Przed nami, pamiętajcie, jutro moje urodziny, także wiecie, co z tym zrobić. Trzymajcie się ciepło i jak sobie posłuchacie, to idźcie na spacer, na piknik. Pa!

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: This is Selecta Radio.
1: Selecta Radio.
2: Reklama.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
2: Reklama.
5: Mamy 14.30, Julia Grabowska.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Minister finansów o następstwach ataku wojsk rosyjskich, o kolejnej zbiórce Łatwogęga oraz podsumowanie weekendowych zmagań w świecie Formuły 1.
6: Wiadomości.
5: Presja gospodarcza na Rosję musi być zwiększona. Tak skomentował ostatni atak rosyjskich wojsk minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przypomnijmy, jak przekazały lokalne władze ubiegłej nocy, Rosja zaatakowała Kijów i obwód kijowski. W atakach zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 odniosło obrażenia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic miasta. Syreny ogłaszające alarm bombowy zawyły w Kijowie o północy i trwały ponad 4 godziny. W tym czasie siły rosyjskie przeprowadziły kilka fal uderzeń. Domański podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych, że atak ten był jednym z największych nalotów od początku wojny. Dodał, że wsparcie dla Ukrainy nie jest tylko kwestią solidarności, ale i bezpieczeństwa całej Europy. Trwa nowa akcja youtubera Łatwogęg. Tym razem możemy obserwować go ze zmienionym tłem. Po sukcesie zbiórki na fundację Cancer Fighters Piotrek ruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Tym razem środki z jego akcji zostaną przeznaczone na leczenie Maxa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną, która powoduje u 8-latka stopniowy i nieodwracalny zanik mięśni. Zbiórka przekroczyła 12 milionów złotych, czyli zakładany cel. Łatwogęg już ruszył z kolejną zbiórką na leczenie cierpiącego na dysforię mięśniową Duszena Adasia. W przeciągu godziny 23-latek zebrał ponad 500 000 złotych. Emocjonujące kwalifikacje i Brytyjczyk srebrnych strzał na podium po sprincie. Co jeszcze czeka na nas podczas wyścigu Grand Prix Kanady? Zarówno wczorajszy sprint, jak i kwalifikacje wzbudziły nie lada emocje nie tylko u kibiców, ale także u samych kierowców Formuły 1. W kanadyjskim sprincie pierwsze miejsce wywalczył sobie Brytyjczyk George Russell, pokonując tym samym zeszłorocznego mistrza świata Lando Norrisa oraz Włocha Andrea Kimiego Antonellego. Kwalifikacje również zakończyły się powodzeniem Brytyjczyka z drużyny Mercedesa. Wyprzedził on w ostatniej chwili swojego kolegę z drużyny o niecałą 1/10 sekundy, gwarantując sobie pole position. Wyścig dzisiaj o 22:00.
7: Radio Campus. Same sztosy.
0: This is Selecta Radio.
1: Selecta.

0: haven't really touched me in a while. It's my time to take the bite. You talk, I talk, and no one hears. A modern take on hiding secrets. One has got to cheat, one has got to leave. I was never selfish. You've got to be foolish. Mistakes, mixtapes. I've got a vinyl on my wall.
1: Playing the best music from the UK every week. Select Radio.
2: Zbliża się 15:30, Julia Grabowska.
3: Serwis akademicki.
2: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie potrzebuje wolontariuszy do odczytania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. W ramach projektu Transcript Booth chętni będą mieli okazję do odszyfrowania cennych manuskryptów. Inicjatywa wykorzystuje metodę crowdsourcingu, dając tym samym szansę na bezpośredni kontakt z obiektami historycznymi osobom zainteresowanym. Prace odbywają się głównie w zamkniętej grupie projektu Transcript Booth w mediach społecznościowych oraz na platformie projektu. Więcej o tym przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl. Dziewiąta odsłona kultowej konferencji mediów studenckich już trwa, tym razem pod hasłem Studenci kontra media. Podczas cyklu paneli, dyskusji i warsztatów organizatorzy konfrontują studencką pasję z realiami współczesnego rynku mediów. Uczestnicy tegorocznej edycji biorą udział w dziennikarskich warsztatach oraz spotkaniach z czołówką mediów, a także mają okazję na wymianę doświadczeń z pasjonatami mediów z całej Polski. Dzisiejsze trzy panele potrwają do godziny 17 na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Znane nam są dalsze poczynania w sprawie inicjatywy 3% dla nauki, 100% dla Polski. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziło poparcie dla postulatów akcji. W ramach niej środowisko naukowe domagało się zwiększenia nakładów na sektor a nauki. Według zarządu Konferencji Rektorów wieloletnie niedofinansowanie sektora przekłada się na pogorszenie warunków prowadzenia badań naukowych, osłabienie potencjału rozwojowego uczelni oraz trudności w zatrzymaniu talentów naukowych w kraju. Wynikiem tego będzie protest pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się w najbliższą środę. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak przewidział tego dnia godziny rektorskie dla studentów, doktorów oraz pracowników uczelni.
3: Radio Campus. Same sztosy.
1: This is Selector Radio. Selector Radio.

0: Radio Campus.
1: Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.

W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest

Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam, że

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Sztuka dla sztuki. Zaprasza Maciej Buchwald.
1: Minęła 17, witam Państwa serdecznie, to jest Sztuka dla sztuki i zapraszam na spotkanie z tajemniczym gościem już za chwilę, Maciej Buchwald.

0: A moim dzisiejszym gościem jest Kasper Bajon. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Pisarz, scenarzysta, no i od jakiegoś czasu już pełną gębą reżyser. No i w związku z tym, że w tej audycji zajmuję się takimi przypadkami ludzi nadproduktywnych, którzy nie mogą po prostu uprawiać jednej rzeczy, tylko szukają tych różnych form, to pierwsze moje pytanie jest, Kasper, po co ci ta reżyseria? Bo napisałeś trochę tych książek, zdobyłeś w tym uznanie, jesteś wziętym scenarzystą, masz na swoim koncie totalne hiciory w stylu Wielkiej Wody, Heweliusza, to wszystko działa, masz umowę z Netflixem, możesz sobie pracować, a tu się wystawiasz, na przykład robisz serial, reżyserujesz, wystawiasz się na krytykę i tak dalej. Jakby, czy miałeś poczucie, że musisz na przykład jakieś historie sam poprowadzić również reżysersko, czy w ogóle potrzebowałeś jeszcze innej formy ekspresji, że to pisanie ci nie wystarczało?
1: Myślę, że trochę jedno i drugie. W tym sensie, że są takie rzeczy, których nie chciałem oddawać, jak piszę i nie chcę ich oddawać, w sensie z wielu powodów. Po prostu wydaje mi się, że są mi bliższe, że mam do nich lepszy klucz, że ta współpraca z reżyserem czy z reżyserką jakby nie pogłębi tej historii dla mnie osobiście. Po drugie, nie wiem, gdzieś mnie też ciągnęło w tę stronę, w sensie, nie wiem, no sam wiesz, że samo pisanie scenariuszy nie jest najwdzięczniejszym zajęciem. To jest
0: takie dosyć mordężne.
1: No tak, i to trochę jest coś takiego, że w pewnym momencie myślę, że łatwo się dochodzi do pewnej ściany w tym. Zawsze jest taka możliwość przerzucenia się zupełnie na literaturę, wrócenia która jest jakby taką moją najbardziej głęboką miłością, że tak powiem. No ale jakby są też, jakkolwiek to zabrzmi może niezbyt górnolotnie, a przyziemnie, ale są kwestie, że tak powiem, materialne życia codziennego, które niestety literatura w dużej mierze nie jest w stanie jakby do końca wypełnić.
0: Ale, a czy, dobra, ja mogę zadać to py-

0: robić w takim sensie, że ale że już trochę wracasz i myślę, że tak jest nas nawet, nawet jestem pewien, że tak jest też w twoim przypadku, trochę wracasz na swoich warunkach, to jest trochę co innego. Mm-hmm. Trochę gdzie indziej już z inną świadomością, z innej pozycji startujesz. Trochę więcej wiesz, przyglądałeś się pewnym procesom, jesteś w stanie je jakby przemyśleć. To nie znaczy, że nie popełniasz tych samych błędów.
1: A ty byłeś, przepraszam, jeszcze tutaj dopytam cię, takim dzieckiem, które spędziło dzieciństwo na planach filmowych, czy raczej cię tata nie zabierał?
0: Nie, dużo byłem na planach filmowych. Akurat grałem, jak byłem dzieckiem. Zagrałem w filmie na przykład Piotra Szulkina, Femina.
1: No to legendarny twórca.
0: Ten film też jest legendarny.
1: Ale jako dziecko?
0: Jako dziecko miałem rolę syna głównej bohaterki, która po wyjeździe męża, że tak powiem, w delegację, jakby dzisiaj się powiedziało, odpina wrotki. Mm-hmm. I ja jestem jakby świadkiem odpięcia tych wrotek.
1: Trochę dramatyczna rola.
0: Trochę dramatyczna, tak, ale też wspominam to jakby z pewnego rodzaju takim, jakby to powiedzieć, była to rola moim zdaniem trudna, nie wiem na ile została mi poświęcona uwaga, taka wiesz, jak dzisiaj się poświęca młodym aktorom w różnych kwestiach. Byłem tu tak twardo traktowany, co było bardzo fajne. W jakimś sensie też ten inny plan pozwolił mi zobaczyć, jak to funkcjonuje. Oczywiście to było, te plany też, które byłem u taty, no to...
1: A tam byłeś jako gość, czy na przykład miałeś jakieś małe robótki do wykonania?
0: Do pewnego czasu byłem jako gość, a przez pewien czas pracowałem też jako asystent taty. Więc potem u Adriana Panka pracowałem jako drugi reżyser i tak trochę się z tym filmem gdzieś tam, że tak
1: czyli
0: powiem...
1: Czyli długo się tak trochę oswajałeś
0: oswajałem
1: z tym, żeby
0: się, ale bardzo miałem długi taki też odrzucenie w stosunku do filmu. No więc to było wszystko taka dość to była pewna droga jakby moja, żeby dojść do tego, że chcę to spróbować, bo jak sam wiesz, to jest obciążone pewnym dużym takim ciężarem.
1: Absolutnie. Nie? A jeszcze ciekawi mnie na przykład, na ile dla ciebie jest atutem albo trudnością w tym, że no w porównaniu z literaturą, literaturę wykonujesz sam. Siedzisz sobie sam ze swoją głową, a tutaj wchodzisz i na przykład zarządzasz kilkudziesięcioma, jak nie więcej, ludźmi. I czy to jest dla ciebie właśnie lżejsze, bo masz dookoła zespół, który cię napędza, czy jest to dla ciebie trudniejsze, bo jest wpływ tych innych ludzi, jeszcze poza tylko swoją głową jest jeszcze kilkadziesiąt innych głów do ogarniania?
0: No jest coś takiego, że ta literatura jest trochę... Ja kiedyś z kimś rozmawiałem i wydaje się, że nasza jakby wyobraźnia jest bardzo, powiedziałbym, wybredna i doskonała w tym sensie, że nasza, a potem rzeczywistość już jakby często tej wyobraźni jakby nie jest w stanie gdzieś tam dorównać z wielu powodów. Natomiast to jest tak, że na planie super się czuję, jak jestem otoczony ludźmi, ale długo potem po planie odpoczywam. W sensie wtedy chcę
1: być... To cię kosztuje
0: więcej. To mnie bardzo dużo kosztuje. Dużo mnie kosztuje w sensie taki kontakt między ludźmi, że ja potem muszę długo jakby odpocząć. Że na przykład nie byłbym w stanie, podejrzewam, tak przechodzić z planu na plan cały czas i żyć w tej jakby intensywności kontaktów międzyludzkich.
1: Do tego jeszcze wrócimy, a na razie posłuchamy piosenkę, którą sam tutaj wybrałeś do naszej dzisiejszej audycji.

0: A usłyszeliśmy This Will Be w wykonaniu Natalii Cole. Dlaczego ten utwór, Kasper, wybrałeś? Bo to dosyć szybko, bez wahania.
1: A wiesz co, nie wiem. Miałem tak, że często biegam do tego utworu.
0: Okej, okay, no jest taki uplifting.
1: Jest uplifting i bardzo lubię Natalii Cole.
0: I w ogóle jakiej muzyki? Ja też bardzo mnie interesuje w trakcie tych spotkań tutaj z gośćmi też ta strona artystów odbiorcza. Z jakiej sztuki ty najczęściej korzystasz? No bo mówimy o muzyce. Jakiej muzyki słuchasz? Mówisz, że lubisz Natalii Cole, lubisz taką muzykę starszą?
1: Lubię starszą, lubię muzykę jazzującą, lubię hip-hop, ale też jazzujący taki już jakby...
0: Czyli taki z lat 90-tych,
1: Nowy Jork, sample. Tak, tak, myślę, że tak. No, gdzieś tam Q-Tipa bardzo lubiłem.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, tak, właśnie się, Native Tongues
1: tak,
0: i to wszystko.
1: Z nim się gdzieś tam i w sumie dość długo tego Tribe Called Quest słucham nadal. No nie wiem, Jurassic 5 słucham...
0: takie bardzo klasyczne
1: tak,
0: rzeczy.
1: Ale też francuskiego rapu klasycznego słuchałem dużo. Więc taką muzykę jakby gdzieś tam. Aczkolwiek teraz zaczynam trochę słuchać takiej muzyki, powiedziałbym bardziej... nie wiem, no to nie jest jakiś ten, ale czasem wracam do Dylana, czasem przez Dylana idę w jakiś folk amerykański, no jakieś takie różne wędrówki tutaj.
0: Ale, ale też nie wiem, czy to przypadek, ale wszystkie te, które wymieniasz, wszyscy ci wykonawcy, też dosyć ważną częścią ich muzyki jest słowo. No bo Dylan, to też jak myślimy o Dylanie, no to, okay, to fajne melodie, ale raczej przede wszystkim teksty, nie? Ten rap, który ty wymieniłeś, czyli Q-Tip i to Jurassic 5, to jest też taki bardzo świadomy rap, nie? Bardzo taki inteligentny, bym powiedział. Nie wiem, na ile we francuski umiesz, więc nie wiem, czy to się
1: nie umiem, nie umiem aż tak, żeby ocenić, znaczy w sensie, że wydaje mi się,
0: ale... czy to jest ale ważne dla ciebie, na przykład teksty w muzyce?
1: Wydaje mi się, że są dla mnie ważne teksty w muzyce, znaczy w sensie takim, że pamiętam, że miałem taką sytuację, że byłem w Nowym Jorku na koncercie Mos Defa.
0: Mój ulubiony
1: i
0: rapy.
1: I to mnie po prostu zamiotło. W sensie też na...
0: Czy Yasina Beya już
1: właściwie. Tak, no na jakiej zasadzie właśnie... No bo on jest w tym gdzieś tam genialny, jak rapuje, jak to składa z muzyką, ale no myślę, że w polskim rapie też jak słuchałem, to ten tekst gdzieś tam dla mnie był ważny, tak? W sensie ja bardzo lubiłem przez chwilę ten rap taki, co się mówiło, rymy o rymach, ale gdzieś mi się podobała ta umiejętność językowa, tak? Bardziej niż, że tak powiem, umiejętność podwórkowa. Mm-hmm.
0: A z jakimi innymi dziedzinami sztuki jako odbiorca masz kontakt? No bo podejrzewam, że oglądasz sporo rzeczy. Mm-hmm.
1: No
0: też tak
1: oglądam, chociaż myślę, że ja zawsze jakoś tak myślę, że nie wiem, że jakkolwiek to gdzieś tam jest, to zawsze bardzo bliskie było mi i zawsze żałowałem, że jakby nie posiadam w tym kierunku talentu, to było malarstwo dla mnie zawsze, w sensie i to od bardzo młodych lat.
0: A twój tata też maluje, nie?
1: Mój tata, moja mama jest przede wszystkim. Malarką. Tata maluje, tak, ale bardzo amatorsko, choć pewnie uważa, że
0: nie. Ale tak, faktycznie, przecież masz mamę.
1: Ale to rzeczywiście jest coś takiego, gdzie rzeczywiście mnie gdzieś to fascynuje i to różne miałem etapy, jeśli chodzi o malarstwo w swoim życiu, w sensie wiadomo, nie tylko chodzi o abstrakcje, czy malarstwo figuratywne, czy narracyjne, ale rzeczywiście jakoś działa na mnie bardzo kolor, barwa na mnie działa, kolor jest dla mnie...
0: A jakichś twórców ulubionych?
1: Ojejku, to nie wiem, no to mógłbym wymieniać, no lubię z twórców bardzo takich, powiedziałbym, bardzo długo lubiłem sieneńskie malarstwo, jako z XIV wieku, wiem, że to ten, ale lubiłem Duccia, lubiłem Simone Martiniego, Lorenzettiego, to są tacy malarze, do których często wracam. Lubię takich klasycznych malarzy, ale wczesnych malarzy z Florencji. Bardzo lubię Uccella i to jest taki malarz.
0: To jest ten od koni, nie? Od tej perspektywy końskiej, tak, no to wspaniała rzecz.
1: Więc to jest malarz, który do którego często wracam. Z takich malarzy, że tak powiem, nie wiem, no powiedzmy bardziej nam współczesnych, o nie do końca, bardzo długo mi zajęło, ale to też jest banał, ale to jest banał, który jest jakby, ja mam go ten banał jest przemyślany, także że jednak bardzo tego Picasso w pewnym momencie doceniłem, no za ten jego, że to był taki, rozmawiamy o wielości jakby tutaj dziedzin sztuki, które uprawiam, ale też w ramach jednej sztuki można mieć tyle swoich odsłoń, że jest oczywiście to coś niebywałego. Więc to gdzieś tam zawsze sobie tutaj wracam. Bardzo lubię Russo Celnika. No nie wiem, mógłbym...
0: No, sporo
1: musiałbym się zastanowić. Nigdy sobie nie odpowiedziałem, jaki jest taki mój trzech malarzy, których bym powiedział...
0: Nie, dobrze, wymieniłeś bardzo dużo, jestem ukontentowany, a skoro ta literatura jest twoją miłością, powiedziałeś taką największą i też od niej zaczynałeś i wciąż tworzysz, to masz jeszcze czas przy robieniu tylu rzeczy i przestrzeń, żeby siąść i czytać.
1: No właśnie, teraz byliśmy z moją żoną Klarą, wyjechaliśmy i siedzieliśmy gdzieś tam i miałem pierwszy raz takie znowu, że mam coraz mniej tego czasu, żeby czytać, nad czym bardzo, bardzo boleję. I to nie bierze się do końca paradoksalnie z moich takich stricte zawodowych obowiązków, jak powiedzmy pisanie scenariuszy, czy potem realizacja, produkcja, tylko bardziej z tego wszystkiego, co jest dookoła i z życia w Warszawie, z życia w mieście. Rzeczywiście to czytanie mniej czytam, dużo mniej czytam niż chciałbym czytać, tak? To niestety jest coś takiego i mam taki bardzo, bardzo duży niedosyt tego. Taki wręcz już zaczynam tak organicznie to odczuwać.
0: A pamiętasz taką książkę, wiem, że to jest takie pytanie a la ulubiony film, ale, ale taka, co ci przychodzi pierwszą głowę, taką wiesz, którą przeczytałeś, jak byłeś, nie wiem, młody coś i poczułeś tą moc literatury, że to jest, kurde, jakiś wehikuł niesamowity.
1: Myślę, że Wyspę Skarbów Stevensona jako taką pierwszą książkę, która gdzieś tam mi dała bardzo dużo. Bardzo lubię Muminki. Gdzieś to Kometa nad Doliną Muminków. Bardzo potem już tak zacząłem, miałem taki okres już, jak miałem lat, nie wiem, no jak wszyscy mamy, nie wiem, tam lat 16-18, to wszedł Nietzsche, wiadomo, Dostojewski, egzystencjalizm i to tak było wszystko gdzieś, myślę, że każdy przechodzi
0: Sartre
1: przez ten Sartre, dokładnie, każdy przechodzi jakby przez ten moment.
0: A potem Emil Cioran.
1: Tak, i to po prostu i potem już jest, natomiast teraz natomiast zacząłem w pewnym momencie bardzo doceniać taką literaturę, powiedziałbym w pewnym momencie mniej to dobrze zabrzmiało, powiedziałbym bardziej bezinteresowną, mniej taką, powiedziałbym, programową. Mm-hmm. No i wracam do takich pisarzy, nie wiem, jak Musil jest takim moim pisarzem, do którego bardzo często wracam. Prusta dużo czytam, zawsze czytałem, jakby to są tacy pisarze, którzy są dla mnie. Ja w ogóle zdałem sobie sprawę, że to, i to jest ciekawe w ogóle dla mnie, że wszystkie, w sumie jakbym miał wymienić moje ulubione powieści, to wszystkie są nieskończone, niedokończone. Jakby jest coś w tym, coś, co mnie fascynuje.
0: Jak ten pisarz Żumy,
1: ale masz coś takiego i ostatnio oglądałem ten film, on się nazywa Piekło, który też nie został dokończony. I myślę sobie, że kurczę, podoba mi się, że żyjemy w takich czasach w ogóle, wiesz, takiej, jakby to powiedzieć, takiego terroru dokończenia, że wszystko
0: trzeba
1: musi być skończone.
0: I
1: ja całe życie słyszałem, rzeczy trzeba dowozić właśnie do końca, trzeba dopilnowywać,
0: no i
1: trzeba kończyć to, co się zaczyna.
0: Przecież tak, dostarczasz.
1: Tak, ale mam, kurczę, coś takiego niedokończonego, gdzieś takie strasznie mi się to, wiesz, myślę, że to już jest trochę niemożliwe teraz, w jakimś sensie, na pewno
0: znaczy,
1: w
0: można na pewno robić niedoskonałe takie rzeczy, tak, żeby je zatrzymywać w takim momencie, gdzie one nie są jeszcze dopchnięte.
1: I myślę, że to jest fajne, że nie wiem, że coś, ta niedoskonałość, zawsze ona mnie gdzieś pociągała.
0: No to słuchaj, no to ja zostawię teraz przerwę, żeby nasza rozmowa była niedokończona. Nie, no oczywiście wrócimy do niej, ale teraz jak mówimy o scenariuszach, to piosenka ze scenariuszem w tytule. Taki żarcik.

0: Wybrałem ten utwór nie tylko dlatego, że ma w tytule słowo scenariusz, ale też dlatego, że jest autorstwa grupy Mysłowic, a widziałem nieraz twoje wybitne wykonania, wprawdzie inne piosenki, raczej Długość dźwięku samotności, na karaoke. Bo dzieje się ta piosenka Długość dźwięku samotności robi z tobą coś takiego, że no, ta muzyka z ciebie po prostu na tym karaoke wypływa sama.
1: Tak, ona wtedy ze mnie płynie jakby szerokim strumieniem.
0: Także to też taki trochę ukłon w twoją stronę.
1: Dziękuję, doceniłem jakby.
0: A chciałem wrócić trochę do tego, co wcześniej rozmawialiśmy a propos tego, że mówisz, no, że musisz potem właśnie po tej pracy z ludźmi odpocząć i tak sobie myślę, że właśnie jest w tym jakaś taka, może nie sprzeczność, ale że mówisz, znaczy wiem, że bardzo cenisz sobie ten spokój, o którym mówisz, tą przestrzeń też, czy to na pisanie, czy na czytanie, no w pewnym momencie wyprowadziłeś się mieszkać na wyspie, na Fuerteventurze, o której napisałeś reportaż, polecam państwu bardzo, wspaniała książka nominowana do Nagrody Nike. No i właśnie to jest takie, i tak uciekasz, napisałeś książkę o tej Fuercie, przez to ją rozreklamowałeś, sprowadziłeś tam mnóstwo Polaków i masz tego dosyć, więc tak trochę tak się miotasz między tą pracą zespołową i tym, że cię ciągnie do tych ludzi, bo wiem też, że jak robisz rzeczy jako reżyser, to bardzo jesteś też zżyty z ekipą, więc chcesz tej zespołowości, jednocześnie uciekasz od niej cały czas jakoś tak.
1: Tak, to jest ciekawe, to prawda, że tak jest, że nie wiem, że czy też jest, ja muszę powiedzieć, że nie wiem, że jest jakieś takie grono ludzi, z którymi się dobrze czuję, wiesz, które jest gdzieś mi tam bliskie i z którymi gdzieś tam działam, ta myślę, że wiesz, tak pisanie, niezależnie czy książek, które jest taką bardzo mierzeniem się z samym sobą gdzieś i właściwie cały czas się pojawia pytanie o sens robienia tego, czy pisanie scenariusza, które jest tak, wiesz, no siermiężne, jednak trochę mniej tych pytań sobie zadajesz, bo jest to jednak bardzo techniczne pisanie, ale...
0: A ty masz mocnego tego wewnętrznego krytyka, musisz z nim się zgadzać, zmagać mocno pisząc?
1: Wiesz co, mam. Myślę, że w wielu kwestiach i myślę, że powiem ci coś, co tylko nie ciągnij mnie za język jakby, bo nie powiem jak, ale mam tego krytyka i on jest bardzo ważny dla mnie, w sensie być może on jest taką dla mnie najważniejszą instancją.
0: Ale jako forma dyscypliny, czy jako...
1: Nie, dochodzenia do pewnych rzeczy, wiesz co, dyscypliny i widzenia pewnych rzeczy, nie? I nie zawsze te rzeczy, z których jakby jestem w cudzysłowie najbardziej tam doceniany, za które jestem najbardziej doceniany, to są te rzeczy, które ja najbardziej
0: Oczywiście,
1: cenię.
0: Oczywiście, to klasyk.
1: I odwrotnie, tak? Więc ja tu mam dużo... często wątpliwości, natomiast ta samotność jakby ona jest męcząca, w sensie myślę, że jest taka, że chce się do tych ludzi po prostu i w momencie, w którym wychodzi się do tych ludzi, jest się z nimi, no to ja staram się jakby dać bardzo dużo z siebie, tej energii jakby, no i to po prostu kosztuje takie, myślę, wiesz, po prostu w jakimś sensie w pewnym momencie wyjałowienie takie z zewnątrz, z tych emocji, które trzeba znowu nabrać. Podejrzewam, że wszyscy tak trochę mamy, nie?
0: No, w sensie na pewno. Takim, że... A na ile, bo tak sobie też pomyślałem, nie wiem, czy to jest, ale jest w tym jakiś wspólny rys, że w większości rzeczy, które robisz, przynajmniej tych, które znam, one są, mają w sobie autorskość i potrafią mieć i poezję, i lirykę, ale są bardzo zakorzenione, albo punktem wyjścia są wydarzenia rzeczywiste, prawda? Mm-hmm. Opisujesz Fuerte, tam jest bardzo dużo historii tej wyspy, wydarzeń historycznych. Mamy Heweliusza, Wielką Wodę, to są wszystko historie zbudowane, oparte na faktach. Projekt UFO to samo, no duża fantazja, ale u korzenia tej fantazji są prawdziwe wydarzenia. Teraz wchodzi serial, którego jeszcze nie możemy mówić jaki w tym roku, a twojego autorstwa również z postaciami historycznymi, tak, czy prawdziwymi z historii naszego kraju i tak dalej. I to się tak jakoś mocno przejawia i zastanawiam się, no może właśnie to zarzucę, czy to jest przypadkowe, czy nie, czy to jakoś ci pozwala...
1: Wiesz co, ja wychodzę od konkretu,
0: od researchu.
1: Od researchu konkretu, jakby ja tego potrzebuję, jakby w sensie ja nie mam takiej, nad czym bardzo boleję, wyobraźni, która sama z siebie bardzo się uruchamia. W sensie ja muszę się o coś zaczepić, żeby ona zaczęła działać i jakoś kondensować treści, wiesz, muszą się te asocjacje pojawić i one muszą wyjść dla mnie od konkretu, w sensie takim, że w tym sensie, bo gadaliśmy o malarstwie, w tym sensie taka sztuka zupełnie abstrakcyjna, ona zawsze gdzieś jest dla mnie dużą tajemnicą. Ja bardzo ludziom zazdroszczę takiej czystej wyobraźni.
0: Czyli to nie jest tak nawet, że ty ją traktujesz jakoś gorzej, tylko po prostu to jest ci obcy sposób myślenia.
1: Nie, jest obcy sposób myślenia. Wręcz myślę, że mam coś takiego, że zazdroszczę takim osobom. Ja bardzo cenię w ogóle takie, tego typu, wiesz, tak wielką wyobraźnię, która po prostu jest w stanie coś z niczego wytworzyć.
0: Ale jednocześnie się nie zatrzymujesz na tych faktach, tylko właśnie
1: nie,
0: tworzysz
1: właśnie
0: swoją...
1: Wtedy się swoją uruchamia.
0: Twoja fantazja się uruchamia, jakby odbijając się od tych faktów, inspirując się faktami.
1: Myślę, że uruchamia się to dla mnie i wtedy zaczynam działać, jakby to mnie gdzieś pcha winną w jakąś stronę, wiesz. Myślę, że tu też chodzi o to, że jak robiąc na przykład research, poznaję jakichś ludzi, tych bohaterów zaczynam poznawać, no, to gdzieś mnie nakręca, tak? I myślę, że z tego to się bierze, tak? Podejrzewam, że być może, i nigdy nie myślałem, ale być może, nie wiem, na przykład literatura, jako adaptowanie literatury też mogłoby mi to dać, w sensie
0: że byłaby takim, zamiennikiem...
1: Że byłaby zamiennikiem tego...
0: Jest tak, już jakaś baza.
1: Jest
0: taka.
1: Już, tak. Tak. Nie.
0: Co jest ciekawe, że nie chodzi nawet o to, że to jest, że ciebie interesują rzeczy oparte na faktach, tylko po prostu mieć coś już jakoś uformowany punkt wyjścia. To mogłoby być wydarzenie, to może być artykuł, to może być literatura.
1: Tak. I potem zaczynam to głębić, tak? Ja bardzo lubię w każdej mojej pracy spędzać dużo czasu w różnojaki sposób rozumianych archiwach. W sensie do kopywania się pewnych rzeczy, szukania. To mnie gdzieś naprawdę kręci, w sensie tak mocno. Natomiast to mi daje potem pole, żeby dalej gdzieś już na własną rękę pójść w jakimś kierunku i nie wiem, gdzieś to mnie zawsze pociąga.
0: To jest bardzo to pasuje do piosenki, którą chciałem puścić a propos trudności z wymyśleniem czegoś od zera, bo tu jest taki kawałek, w którym jakby podmiot liryczny opowiada, że poszedł do kolegi, wymyślili świetny pomysł na scenariusz kryminalny z twistem, ale potem nic nie zrobili i pili tylko piwko w Los Angeles. Także posłuchajmy teraz. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is the

0: No i tak, nie znamy takie sytuacje, kiedy się wpada na jakiś super pomysł, a potem jak się go zapisuje, to na przykład on przestaje być fajny, albo że się go zarzuca. Tak sobie też myślę o tych rzeczach trochę, które są w twojej twórczości i które ci inspirują, no bo jest dużo wody, w sensie wielka woda, Heweliusz, to wszystko ma związek z morzem. Fuerta jest wyspą na morzu. Widziałem jakiś wywiad z tobą, który był zatytułowany Nie lubię określenia podróżnik, czy coś takiego, więc nie będę go używał. No ale jest w tobie i w tym, co robisz, też trochę takiego, no, takiego żeglarzo, eksplorera. Właśnie w tych książkach jest też dużo miejsc opisujesz, dużo też ma ta natura. Jesteś surferem, który bardzo ceni sobie to kontakt z naturą. Więc też szukam jakiegoś, może to jest naciągane teraz, ale czy ten żywioł wody na przykład jest, kurczę, no nawet w projekcie UFO też mamy wodę, mamy jezioro, mamy świat w ogóle tych podwodnych, czy kosmitów, nie kosmitów, tylko właśnie, jak oni się nazywali?
1: Ufonautów.
0: Ufonautów. Czy to jest przypadek, że te wielkie zbiorniki wodne są tam w tych twoich rzeczach?
1: Nie wiem, no na pewno jakbym miał wybierać z tych żywiołów, który jest mi najbliższy, to podejrzewam, że woda jest mi najbliższa. W sensie lubię być nad wodą, lubię być zawsze z tą wodą jakoś byłem związany. Od dzieciństwa dzięki tacie żegluję, no więc jakby to jest dobry gdzieś tam moim zdaniem kierunek, gdzie ja po prostu tej wody potrzebuję i ona
0: jakoś... No właśnie, ale w tym żeglowaniu i w tym surfingu, no to jest tylko sport, relaks, czy jest w tym coś, właśnie jest w tym jakaś filozofia, jakiś, nie wiem, to ci daje coś więcej, wiesz, tak jak dla kogoś jest to medytacja, dla kogoś jest to, nie wiem.
1: No podejrzewam, że to bycie w naturze jest jakby czymś, czego brakuje mi bardzo, w sensie takim, jak na przykład jestem w mieście, gdzie to bycie właśnie, myślę, że to jest to bycie samemu ze sobą gdzieś tam, które pozwala mi odpocząć. No ja...
0: Czyli jesteśmy w temacie do ludzi i od ludzi.
1: Dokładnie, do ludzi i od ludzi. No tutaj jest tak, że rzeczywiście ten to jest coś w tej wodzie takiego, że nie wiem, że się jest nagle też poza światem w jakimś sensie, że to jest inna jakby przestrzeń, która sprawia, że można na inne rzeczy gdzieś z jakiegoś dystansu spojrzeć. Natomiast, a co do podróżnika, nie, to chodzi o to, że ja nie lubię, to słowo już tak zostało po prostu już, co druga osoba na Instagramie jest podróżnikiem po prostu, no właśnie, więc to dla mnie już jest jakieś słowo, które przestało mieć swoje znaczenie pierwotne być może. Natomiast nie wiem, to przemieszczanie się, ja myślę, że
0: ale masz potrzebę zmiany czasami
1: tak,
0: miejsca,
1: ja mam potrzebę,
0: nie?
1: Przemieszczania się.
0: Tu przed anteną rozmawialiśmy, że tutaj szukasz mieszkania z Klarą, a może w ogóle zmienicie miasto albo kraj poszukiwań.
1: Tak, dokładnie tak jest. Dzisiaj jak jechałem pociągiem, to też na przykład odpoczywam w pociągu, odpoczywam w samolotach, odpoczywam na lotniskach, na dworcach, gdzieś, gdzie w miejscach, gdzie lubię zmieniać miejsca. Nie jestem tak jak nie wiem, wielu poprzedników w mojej rodzinie, nie jestem przywiązany do miejsc. Jakby nie mam czegoś takiego, że jestem, myślę, że jestem przywiązany do ludzi, ale też...
0: Ale znalazłeś to swoje miejsce w Cotillo na Fuercie przez jakiś czas, nie? Poczułeś,
1: ja myślę, że to jest... nadal jest gdzieś, ono jest mi bardzo bliskie, w sensie takim, że tam jeżdżę, gdzieś tam patrzę na nie już trochę inaczej. Też jest coś takiego, że no my tam już nie jesteśmy do końca anonimowi, więc to miejsce też jest już trochę takie, no, przez nas gdzieś tam bardzo oswojone, tak jak powiedziałeś. Był tam w pewnym momencie pewien jakby taki duża nadreprezentatywność.
0: Kolonia Polonia.
1: Tak, nadreprezentatywność polskich filmowców. Natomiast bardzo, bardzo cenię sobie to miejsce, w sensie nadal jest ono bliskie, no wiesz, dość wspomnieć, że w sumie jedyne takie miejsce, które my mamy z Klarą wspólne jest tam, tak, my nie mamy jakby i to jest coś takiego, że tam wracamy, natomiast, nie wiem, no lubię gdzieś tam się zmieniać otoczenie, nie mam jakiegoś takiego, wiesz, lęku przed tym, wręcz odwrotnie, mam lęk przed tym, że gdzieś za długo siedzę, w sensie zaczynam wtedy mi że głupoty zaczynam robić.
0: A masz miejsce marzeń, w którym jeszcze nie byłeś?
1: No, co chciałbyś odwiedzić? Mam kilka takich miejsc. Na pewno chciałbym Sokotrę zobaczyć, wyspę na Oceanie Indyjskim. Na pewno chciałbym pojechać do Patagonii.
0: A co jest na tej Sokotrze takiego, że akurat ją...
1: Jest niesamowita natura. Nie wiem, kiedyś oglądałem, ale w ogóle chciałbym tak naprawdę Sokotra, Sokotrą. Dlaczego mówię o Sokotrze? Bo tam można jeszcze teraz dotrzeć, mimo że jest wojna.
0: No to jest jakaś Indonezja? Czy...
1: Nie, to jest Jemen. To jest Jemen. Jakby od Jemenu na południe.
0: Czyli na
1: południe, na południe od Jemenu. Natomiast najbardziej chciałbym zobaczyć Jemen. To jest moje największe, no ale nie wiem, czy to sytuacja tam jest tak straszna i chyba nie zmierza do żadnego rozwiązania, więc raczej w najbliższych latach to się nie wydarzy. Mam kilka państw afrykańskich cały czas, które chciałbym zobaczyć, w których chciałbym dłużej pobyć.
0: A byłeś w Tanzanii, nie? Przy okazji książki.
1: Byłem w Tanzanii, byłem w Rwandzie, w Ugandzie.
0: Twojej poznańskiej,
1: tak. Tam byłem wtedy najwięcej w Tanzanii. No, byłem trochę po tej Afryce pojeździłem. W sensie tak dosłownie pojeździłem, tak, bo tam się przemieszczałem nawet czy pociągami, czy autobusami, czy stopami. I muszę powiedzieć, że jest tam, że jest coś takiego. Teraz bardzo chciałem do Mozambiku na przykład pojechać. No więc nie wiem, mam takie plany, ale tak rzeczywiście takim miejscem, o którym myślę, że chciałbym zobaczyć, to jest ten Jemen.
0: Z jakiego powodu?
1: Jemen?
0: No, przyrodniczego, kulturowego?
1: No, kulturowego. No, fascynują mnie miasta w Jemenie. No, niby to są najstarsze miasta na świecie, choć to zawsze będą się kłócić, kto ma tak naprawdę to najstarsze miasto na świecie.
0: Kalisz ma taki przywieździe, najstarsze miasto w Polsce, tak, jest taki mural.
1: Więc jakby, ale nie wiem, no...
0: Coś cię przyciąga.
1: Coś mnie przyciąga do
0: tego. Ja mam tak z Angkor Wat w Kambodży, od kiedy zacząłem z Spragnionych Miłości, tą ostatnią scenę Wong Kar-wai'a, jak on tam wyszeptuje tajemnicę drzewa, to ten Angkor Wat za mną chodzi, że ja muszę tam pojechać. Nie wiem, dlaczego, po prostu coś każe mi tam pojechać, więc to jest też takie moje marzenie. Zaraz wrócimy do rozmowy.

0: Kasper, zagadka, z jakiego serialu pochodzi ten utwór?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz.
1: Projekt UFO. No,
0: aż tak tyle tego robisz, że zapomniałeś. Twojego! No. Słuchaj, projekt UFO. Specjalnie napisana do
1: tak,
0: serialu.
1: Tak.
0: Piosenka. Pozdrawiamy serdecznie. Fisza. Ja ostatnio singiel Duchy wyszedł. Wspaniały. Tak. Nie wiem, czy słuchałeś.
1: Słuchaj.
0: Wspaniały. Pozdrawiam serdecznie. Braci Wagleckich. Czekaj, tak się rozmarzyłem, że zgubiłem. Tak, aha, już wiem, bo dlaczego puściłem teraz utwór z twojego serialu? No bo mówiłeś nam o malarstwie, o książkach, a nie mówiłeś na przykład właśnie o swoim kinie. Chciałem je zostawić na koniec, jako że zajmujesz się teraz sam filmami. A jakie są twoi twórcy ukochani albo twoje filmy?
1: No moim ukochanym filmem życia jest Fanny Alexander Bergmana.
0: Mocna pozycja.
1: Mocna pozycja. Lubię bardzo 8,5, więc lubię takie klasyczne, że tak powiem, filmy. No z tych nowszych, że tak powiem, bardzo, bardzo lubię, nie wiem, wiadomo, Alicja Rohrwacher, ale też lubię, nie wiem, Lucrecję Martel. Bardzo mi się podobał taki film, Portret kobiety w ogniu, Szczamy. Więc to są, więc ciekawe, że ten późniejsze kino, to kobiece mi się dużo bardziej podoba niż to męskie kino.
0: Z tego współczesnego.
1: Współczesnego, tak. Że coś wydaje mi się, że na przykład ten sposób opowiadania kostiumu jest dużo bardziej interesujący niż był. Ale lubię, wracam do takich klasyków. No chyba kino włoskie jednak jest mi gdzieś tam...
0: To w ogóle lubisz Włochy, nie?
1: Lubię
0: Zdradziłeś
1: Włochy.
0: Mi, że dopiero co byłeś na derbach Rzymu, tak, Roma, Lazio.
1: Tak, to jest moja, ze wszystkich miłości piłkarskich już pozostała tylko ta jedna, która jest bardzo, wiele razy mnie rozczarowała, powodowała smutek, ale jednak jestem jej wierny i jeszcze czasem Romę oglądam. Ale tak, lubię Włochy, aczkolwiek z wiekiem muszę powiedzieć, że ta Hiszpania, w której mieszkałem, na przykład malarstwo hiszpańskie, bo o nim nie mówiłem, ono stało się dla mnie teraz jakoś, nie wiem, przez swój dramatyzm, ale nie wiem, teraz jestem w tym Sorojo zachwycony, no wracam, Solane bardzo lubię tych malarzy takich, więc lubię też wcześniejszych oczywiście Velázqueza.
0: Ja w ogóle nie znam, właśnie chciałem powiedzieć, że z hiszpańskich to Velázquez
1: i to jest coś takiego, że to ciemne malarstwo hiszpańskie, ono jakoś do mnie zaczyna bardziej przemawiać, jakaś ta melancholia tego kraju niż to włoskie, które jednak jest bardziej moim zdaniem promieniste. Gdzieś widać ostatnio, teraz jak byłem w Rzymie, no to tego Caravaggia znowu oglądałem, no ale to widać, że te wpływy hiszpańskie są tam bardzo silne.
0: To w ogóle ciekawe, czy jako osoba, która, no bo od kilku lat mieszkałeś w Hiszpanii, ale takiej Hiszpanii, która jest daleko od Hiszpanii,
1: tak,
0: no
1: tak.
0: Bo jednak Wyspy Kanaryjskie są dużo bliżej Afryki geograficznie niż Hiszpanii, no ale jest to język hiszpański, mieszkają tam tak. Hiszpanie i przez to masz poczucie, że jesteś częścią kultury hiszpańskiej, czy jakiejś odrębnej kanaryjskiej, czy
1: no myślę, że to jest bardzo ta kanaryjska, ten status Wysp Kanaryjskich jest bardzo dziwny, bo oni, no bo z jednej strony jest to część Hiszpanii, która chciałaby, często jest wymieniana w projekcie Wielkiej Katalonii, jako część Wielkiej Katalonii.
0: Pedri jest z Wysp Kanaryjskich, zawsze to podkreśla, czyli pomocnik Barcelony.
1: Jednocześnie geograficznie do Afryki należą Wyspy Kanaryjskie, ale mają bardzo dużo związków na przykład z tymi wyspami, jak Wyspy Zielonego Przylądka, ale to oczywiste, ale też z Karaibami, więc to jest takie miejsce styku wielu kultur. Natomiast żyjąc jakby na Fuercie, no to zaczęliśmy dużo w tej Hiszpanii przebywać z racji też urzędowych, różnych innych rzeczy.
0: W sensie w Hiszpanii lądowej.
1: Lądowej, no tam...
0: Kontynentalnej.
1: Witek, nasz syn miał, nie wiem, różne wizyty w Madrycie, nie tylko w Madrycie, więc tam byliśmy jakby i w ten sposób ta Hiszpania stała nam się bardzo bliska. A Włochy, no to Włochy to chyba jest taka, nie wiem, no myślę, że taka wielka polska fascynacja tym, mówiąc po herbertowsku, ogrodem, no, który tam jest i po prostu to jest gdzieś, gdzie my
0: to kolebka
1: możemy się czuć kultury. Częścią tego, a jednocześnie nie możemy, no to jest bardzo ciekawe uczucie bycia tam, no jak ostatnio jechaliśmy z jakimiś znajomymi, teraz jak byliśmy w Rzymie właśnie, z miejscowymi znajomymi, którzy przewieźli nas z jednego miejsca do drugiego, jak się tak jedzie jednak, i to jest banalna refleksja, ale jednak przejeżdżasz obok tych wszystkich zabytków starożytnych i widzisz, ile to miasto trwało, to ta perspektywa jest trochę inna niż to, jak tak. Się jedzie przez mazowiecką równinę.
0: Też miałem to w Rzymie i miałem to w Atenach.
1: Tak.
0: Jak tam stoi ten Partenon i tak sobie myślę, A no potem, właśnie. Wiesz, to masz tam biskupin, nie?
1: Tak, tak.
0: Który jest fajny, ale kiedy był biskupin, a kiedy było tak. To, i że tam, i patrzysz na to i czytasz, że tam statki w ogóle kulami tam nawalały, tak. I jako, przecież to jest tak daleko od brzegu, jak zaawansowana była chociażby ta maszyneria wojenna wtedy, jakie tu rzeczy robili, filozofowie się przechadzali i wiesz, jakieś systemy, systemy postrzegania rzeczywistości, a tutaj u nas, Mieszko z Gniewkiem.
1: Z wojami tam, po prostu.
0: Ten, jakąś tam sznurkiem, znaczy, przepraszam, no nie chcę umniejszać naszej kulturze, ale masz takie poczucie, to rozumiem bardzo dobrze, co powiedziałeś, że częścią że czujesz się częścią tego, a jednocześnie nie jesteś częścią tego, że tak trochę przychodzisz taki, zdejmujesz nieśmiało kapcie przed wejściem do salonu.
1: Tak, dokładnie. I to widzisz, że jakby ta perspektywa jednak jest ci gdzieś tam obca, choć przez edukację, przez
0: lektury. Do kultury europejskiej,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, to jest ta...
0: Ale punkt widzenia oczywiście się zmienia. W Atenach miałem właśnie takie spotkanie, które mnie trochę zasmuciło, trochę rozbawiło. Taki spotkałem pana Polaka, który przyjechał 20 lat temu do Aten z jakimś, po prostu jakiś tam pan elektryk czy coś, przyjechał 20 lat temu do Aten, już zamieszkał i mówi do mnie, ale teraz to bez sensu, bo teraz tam tutaj ci z Afryki to tam za 5 euro wszystko zrobią. I taki, wiesz, i nagle sobie myślę, gościu, wiesz, że ty byłeś tym kimś, co za te tańsze rzeczy robił 20 lat temu, a nagle teraz jesteś tak starym Ateńczykiem niezadowolonym, że jesteś obcy przychodzą.
1: Spadkobierca.
0: A jeszcze tylko wracając do tych rzeczy filmowych, bo powiedziałeś o filmach, a jako osoba teraz, no, powiedziałbym, no, czołowy twórca serialowy w naszym kraju, czy masz na przykład takie evergreenowe seriale, które byś naszym, bo jest tyle tych seriali, wszyscy mówią, koniecznie trzeba to obejrzeć, trzeba koniecznie to, to nie muszą być rzeczy nowe, to mogą być rzeczy klasyki w stylu, no ja zawsze będę powtarzał, że Rodzinę Soprano trzeba obejrzeć, bo to jest arcydzieło. Czy masz jakiś taki na przykład, że jeżeli w zalewie seriali ktoś będzie chciał coś obejrzeć?
1: Moim ulubionym serialem są Nasi Chłopcy, to jest serial izraelski, który
0: ja w ogóle nie znam go.
1: To myślę, że on jest, to jest niebywały serial.
0: To, no to jest naprawdę, z jakiego czasu?
1: To jest, myślę, że on z 10 lat temu coś takiego
0: Nasi
1: powstał.
0: Chłopcy, no to widzisz. No to ja mam rekomendację nową
1: i
0: dla siebie.
1: I teraz, to wiadomo, Mindhuntera bardzo lubię. Ostatnio z takich seriali Dostojewski mi się podobał. Włoski serial dość
0: ale
1: szalony.
0: O życiu Dostojewskiego?
1: Nie, zupełnie o takim mordercy seryjnym, a właściwie o dwóch policjantach. Bardzo, bardzo dziwna propozycja.
0: Włoski serial, okej. Okay.
1: Ale fajna, wydaje mi się. Więc to są takie rzeczy, do których gdzieś tam wracam. Lubiłem bardzo te czeskie seriale przez chwilę.
0: Sąsiedzi?
1: Podobało mi się. Lubiłem Sąsiadów, lubiłem.
0: Ja kiedyś pomyślałem o crossoverze, żeby zrobić Sąsiadów Grossa, ale jak tych sąsiadów czeskich. Przepraszam.
1: To by było, tak, to mogło być ciekawe. Może to by rozwiązało konflikty polsko-polskie. Wydaje mi się, że nie wiem, no to się nazywało, po polsku to się chyba nazywało Nieświadomi. Ale wydaje mi się, że chodziło o Uśpionych. Okay. Bo chodzi ten ciekawa rzecz o naszym kawałku historii.
0: Też nie znam tego serialu, więc ja się dowiedziałem nowych rzeczy.
1: To są takie rzeczy, które... Ja i ostatnio oglądałem Szabla, chyba się tak nazywał, taki serial serbski.
0: No to bardzo dziękuję, bo to są bardzo dla mnie nowe też rzeczy. Dziękuję ci bardzo, Kasper, za wizytę.
1: Ja ci dziękuję za zaproszenie.
0: Słyszymy się, nie ma za co, słyszymy się za 2 tygodnie, a żegnamy się piosenką o życiu na wyspie, skoro mówiliśmy o Fuercie, czyli Island Life Beirut. Do usłyszenia.

Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.

kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam.

So sweet and so tender. Witam wszystkich. Jan, Sunday Soul Seller. Słuchacze. No jesteście. Jesteście ze mną w najwięcej ekskluzywnym klubie muzycznym. No w całej Polsce na pewno. Klub Rhythm Blues, Vintage Soul. Wiecie po prostu, jak już tu byliście, jaką muzykę będę grał dzisiaj. Tak traktuję, że dzisiaj jesteśmy w klubie jest raczej takie taneczne, nie tylko, trochę balad. I zaczynamy z A Shot of Rhythm Blues. To trochę takie Rhythm Blues początki. I Lee Shot Williams was przywita do wszystkich do klubu.

I've Got a Woman, Freddie King. Przedtem mieliśmy King Solomon, New Figure i Welcome to the Club był Lee Shot Williams. No to jest jeszcze ze mną w, no jak mówiłem, bardzo ekskluzywnym klubem muzycznym na Radio Campus, Sunday Soul Cellar. I mamy taki zwyczaj, że honorujemy no, w naszej muzyce takich no, zasłużonych jubilatów, niekoniecznie żyjących, ale w tym tygodniu mamy naprawdę kogoś wybitnego jako jubilat tygodnia. 21, to parę dni temu, miał 85 lat Ron Isley. Ron Isley, oczywiście z The Isley Brothers grupa. No, z oryginalnej grupy tylko on zostaje, ale potem tej trochę rozszerzonej grupy jeszcze jego brat Ernie na gitarze na pewno. I są jeszcze niesamowicie, mimo tego wieku, Ron jest bardzo aktywny muzycznie, ciągle tam się pokazuje w socjalnych mediach, grają koncerty i mają taką bibliotekę, katalog muzyki. Ron zaczął swoją karierę w latach 50. Wyobraźcie sobie, że po prostu setki piosenek nagranych i jest trudno wybrać, no niemożliwe, żeby jedną. No to dzisiaj no, mam trzy piosenki, żeby zahonorować Rona. I zaczniemy tak z lat 60. może.

My Love Is Your Love Forever. The Isley Brothers. Mówiłem z lat 60. dwa numery. To było It's Your Thing. My Love Is Your Love Forever. Jak oni nagrywali dla wytwórni Motown. Ale żeby naprawdę wejść w dłuższą historię Isley Brothers, to powinniście pójść do podcastu mojego z Kubą Funkologia i tam właśnie Isley Brothers. Jeden z niewielu podcastów w ogóle u nas akurat po polsku, ale mało materiału jest. Powinna być książka, po prostu to jest historyczna grupa. Zaczęli karierę w 50. Oni w każdej dekadzie mieli, nie ma takiej innej grupy, mieli w listach przebojów, ostatnio, to 2-3 lata temu wydał album i tam z Beyoncé śpiewał. To jest legenda. I jeszcze raz teraz usłyszycie ten głos. Teraz bardzo piękna balada, co też nie jest jeden z tych takich promowanych. To wyszło na ich albumie Brother Brother, napisane przez pana Chris Jasper. Chris Jasper dołączył do grupy The Isley Brothers, bo był kuzynem, bo to był taki honorowy. I Chris odszedł w zeszłym roku. I Chrisa szczególnie pamiętam, bardzo tak miło, bo on nagrał dla mnie taki, nazywa się Radio Drop, które powiedziałem, że nie będę już więcej grał, jak on zmarł, ale myślałem, że dzisiaj to jest jego piosenka, śpiewa jubilat Ron Isley, 85 lat. Wszystkiego najlepszego, Ron, z Sunday Soul Seller i chyba wszystkich miłośników muzyki soul. I usłyszycie właśnie głos Chris Jasper, jak mówi trochę o Radio Campus.

0: Hi, this is Chris Jasper of the Isley Brothers and Isley Jasper and Isley, and you're listening to Sunday Soul Cellar on Radio Campus, Warsaw, Poland.
1: Rzeczywiście, mistrzostwo, Left Put Me on the Corner z albumu Brother Brother, The Isley Brothers, napisane przez Chris Jasper, który też, no wszystko to jest perfekcja, gra pięknie, to jest samplowany też fortepian, słyszałem to, że ktoś to też zużył z więcej nowoczesnych artystów, ale Chris to napisał i zagrał. Ron i swoje bracia pięknie zaśpiewali, nazywa się Love Put Me on the Corner. No to honorujemy, no około rok temu Chris odszedł i na szczęście Ron Isley jeszcze z nami, bo to mieliście dzisiaj trochę Isley Brothers. Tak, czasami jak się ogląda, jak ktoś już ma te streamingi różne, albo lubi od czasu do czasu odpalić sobie jakiś niekoniecznie najmądrzejszy serial, na przykład jest nie ma aż tyle, jeden z tych seriali jest taki Reacher. Reacher to jest taki bardzo umięśniony facet, który jakoś autobusem jeździ po Ameryce, lubi bardzo uderzać ludzi i jest dość taki brutalny, ale to wszystko w dobrym celu. Też Richard lubi muzykę blues ponoć, bo on czasami tam odwiedza różne miasta południowych Stanów, bo tam jakiś Robert Johnson czy Blind Willie jakiś tam mieszkał i ja. No to jest taki temat, ale ogólnie to jest takie zabawne, nie jest to bardzo ambitne, ale jest okej. I od czasu do czasu ogląda się takie seriale i na przykład też jako przykład dam filmy horror. Jest taki Scream, krzyk, nie wiem jak to po polsku jest. I się, wiesz, to ogląda i nagle się usłyszy jakąś piękną i niekoniecznie taką pierwszą tirową baladę. Widać, że ci ludzie, którzy robią to i to robią po prostu, żeby zabawiać ludzi, żeby tam było trochę przemocy, trochę horroru, ale od czasu do czasu lubią rzucić tam jakąś mniej znaną, dobrą muzykę. I właśnie mam dwa przykłady tego właśnie Richera. Kiedyś oglądałem, jak on kolejną osobę pobił. Nie pamiętam, co było na pewno. I potem może miał jakiś tam więcej, za dużo romantycznych momentów nie ma. Od czasu do czasu coś tam było, ale coś było cichsze i zagrali właśnie tą piosenkę, co poznałem od razu, ale skąd oni to znaleźli? Jak oni o tym wiedzieli? Oczywiście ci ludzie w Hollywoodzie to też mają swoje gusty muzyczne, szukają po prostu może takich mniej znanych, żeby popromować. W Rodzinę Soprano ostatnio widziałem, że tam Otis Reddinga, ale Otis jest znany, ale Howard Tate jest mniej znany taki artysta, ale w takim czystym Hollywoodzie. I tak samo w tym horrorze Scream to zagrali tą płytę i obydwa są naprawdę pierwszorzędne balady, nie z pierwszej półki, to trzeba po prostu się znać trochę te muzyki, z muzyki, żeby to wynaleźć. No to ja wam przedstawię te dwa piosenki i wam sami, jak od czasu wchodzicie w streamingi te i jest jakaś ciekawsza piosenka, jest to właśnie ta, jak się to nazywa, nie Spotify, gdzie się można tą muzykę od razu zidentyfikować. Zaraz popatrzę się na telefon. Zapomniałem, jak to się nazywa. Shazam. Można szazamować i zobaczycie, że co ciekawego tego grało. Jak chcecie wiedzieć, co ciekawego grałem i nie szazamowałeś mnie, to macie, zaraz wstawię całą playlistę dzisiejszego tygodniu na Facebooka i na Instagramie. To jest Sunday Soul Cellar Facebook i Sunday Soul Cellar Instagram. Anyway, no to mówiłem, że zagram wam Howard Tate i Helen Smith, wzięty z naszego streamingu.

Moi drodzy, może myśleliście, co on teraz nam gra, to było niespodziewane, ale 26, to znaczy we wtorek, by było stulecie urodzin, od daty którego urodzenia, pana Miles Davis, wielki, wielki jazzman, którego nieczęsto słyszycie na Sunday Soul Cellar. To jest trochę inna muzyka, ale może to w przyszłym tygodniu też coś z tego więcej funkowego, elektronicznego segmentu jego kariery wam zagram. Ale Miles Davis by miał 100 lat i to była piosenka, nazywa się Generique i to jest 57 roku i było z ścieżki filmowej pierwszego filmu pana Louis Malle, znany reżyser francuski. Film nazywa się Ascenseur pour l'échafaud, co według mnie znaczy, że schody czy winda do szubienicy. Z Kubą rozmawiałem o tym wczoraj, bo nagrywamy właśnie podcast o Miles Davisu w dwóch częściach. To jest taka wielka muzyczna postać, że funkologia musiała się nim zająć, nasz podcast. Co więcej powiedzieć, że super płyta, taka zupełnie improwizacja, bo tam Louis Malle to było nagrane w, zdaje się, dwóch dniach. Nagrał im film i podczas filmu oni po prostu trochę improwizowali, jakieś pomysły mieli, dyskutowali i to wszystko. I naprawdę pięknie pasuje z tym filmem. I według Kuby to jeszcze ten film grają, mimo tego, że z 57. To jest zupełna sztuka. Ja bardzo dużo lat temu to widziałem, bym chętnie znowu poszedł. Czarno-biały, bardzo atmosferyczny, trochę taki film noir tak zwany. I właśnie jeszcze muzyka Miles Davis. Taka piękna złączenie sztuki, piękny jazz, piękne kino i Miles Davis 100 lat. Co więcej mogę powiedzieć? Smutna wiadomość, zmarł kolejny Southern Soul Man. W zeszłym tygodniu mówiłem o Clarence Carter i prawie jego bliski sąsiad, Jimmy Hughes, też już starszy pan, też zaczął karierę w Fame Studios, w Muscle Shoals i zagram wam jego chyba najwięcej znaną piosenką, co Clarence też nagrał, ale Jimmy Hughes chyba ma tą definitywną wersję. Żegnamy cię, pan zasłużony wojownik, śpiewak muzyki soul, pan Jimmy Hughes.

No, piękny ten Southern Soul, nagrany w Muscle Shoals i no, przykra taka jakby przypadek, że obydwa Clarence i Jimmy, co naprawdę reprezentowali bardzo podobną muzykę, ale dożyli do bardzo fajnego, bogatego wieku i już ich kariera na pewno się skończyła, ale no, ta muzyka nigdy nie zginęła i zawsze byli honorowani właśnie no, przez ludzi tak jak nas po całym świecie, co nadal lubią muzykę soul. Zacząłem od tego, że przywitam was do klubu, klubu Sunday Soul Cellar, gdzie taki ekskluzywny klub muzyczny. I tak zakończymy ta ostatnia faza dzisiejszego programu, trochę tak klubowo. Tylko tak się zastanawiałem, jakie te kluby przez wieki trochę inne były. Te kluby, gdzie w latach 40. Młodzi Afroamerykanie tańczyli swing, ale to nie do płyt, tylko do żywej orkiestry. Też można powiedzieć, to wielkie kluby. Będziemy mieli The Drifters, dyskoteki takie w latach 70., gdzie zrobiło się tak kolorowo i wszyscy w takich szerokich spodniach. I dzisiejsze kluby, co ty wiesz, tam w Warszawie jest ich dużo, w tych lepszych grają muzykę funk, muzykę soul, ale różne muzyki. Tak próbowałem w dzisiejszym programie. Mieliśmy Milesa z 57, który też zaczął, jak usłyszycie podcast, w takich małych jazzowych, że ludzie już nie przestali jakby chodzić do tych większych audytorium i przychodzili do mniejszych klubów posłuchać jazzu. Mieliśmy ten Rhythm and Blues, Freddie King, jak super grał na gitarze, The Isley Brothers, którzy tam prawie każdą epokę klubów ich muzyka grała w różnych stylach, trochę tych powolniejszych. No to mieliśmy lata 50., 60., 70. I teraz kontynuujemy ten. Będzie pierw The Drifters i to z początek 50. i oni śpiewają, jak ta wtedy, jak kluby wyglądali muzyczne. Oczywiście można potańczyć. Potem coś trochę więcej nowoczesnego, do czynienia z klubami, ale wam nie zepsuję niespodzianki na razie i może się zaskoczycie.

No, chciałem powiedzieć, że coś nowoczesnego, ale zauważyłem, że nawet 50 Cent już ma tam z 25 lat. No to tutaj za dużo nowej muzyki nie usłyszycie, ale za to usłyszycie dobrą muzykę, vintage, soul, rhythm and blues. Wszystkich słuchaczy dziękuję. Spotykamy się na pewno za tydzień. I jak jacyś nowi słuchacze trafili, to też witamy was do naszego ekskluzywnego klubu muzycznego. Róbcie wszystkie lajki tam, Instagram Sunday Soul Seller, Facebook Sunday Soul Seller, co jeszcze tam, playlista. Mixcloud będzie, nagram całą audycję. Teraz będzie W imię Ojca i Syna kolejna godzina dobrej muzyki na Radio Campus. Nie odchodźcie od tych odbiorników. Welcome to the club wszystkich i do zobaczenia.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Rafał Bryndal.
0: Tymek Bryndal.
1: Imię ojca i syna. Cykliczna audycja w każdą niedzielę. Staramy się przekazać to, co nam w duszy gra. A co tak. Na początek?
0: Za nami utwór Sigma Pop, sekstetu Dino Piany i Oscara Waldambriniego, tak zwany włoski klasyk, lata 70.
1: Takie włoskie wakacje.
0: Trochę tak.
1: Włoskie lody, które jadłem pierwszy raz w życiu na Monte Cassino w Sopocie.
0: Właśnie w latach 70?
1: W zeszłego wieku, tak. Kino włoskie, piękne z tamtych lat to były. Ta muzyka mi przypomniała zresztą to wszystko, o czym przed chwilką mówiłem. W ogóle lubię Włochów, lubię tam wyjeżdżać.
0: To się cieszę. Cieszę się bardzo.
1: Idąc tutaj spotkałem jednego, brzydko mówiąc, restauratora znanego włoskiego, Emanuele, który mnie uściskał serdecznie. I powiedział fantastico. Oczywiście na temat naszej audycji.
0: No, oczywiście, jak zawsze.
1: Dobra, a ja może w innym klimacie. Ja proszę ciebie, poproszę artystę, którego już prezentowałem, Jordana Rakey, ale jest to utwór w towarzystwie niesłychanej saksofonistki Nubai Garcia, o której opowiem po numerze.

0: Monsters.
1: Nubia i Jordan.
0: Monsters, czyli potwory, ten utwór się nazywał.
1: To wiem, że to... Nie mówiłem o Jordanie i on mówi, że są Monsters.
0: Ale może...
1: Ale w jakiejś takiej nomenklaturze około jazzowatej, jak się kiedyś mówiło Cat, to można mówić gdzieś Monsters chyba.
0: No, można też mówić o nas, że jesteśmy potworami.
1: Można?
0: Potwory z sztosu. Ale ta Nubibia to dziewczyna bardzo ciekawa. Ona ze wschodniego Londynu. Arsenal jest z północnego Londynu. Anglii.
1: Tak.
0: A Nubibia o tyle ma z nami coś wspólnego, że raz w miesiącu w radio NTS w Londynie ma swoją audycję.
1: Konkurencja.
0: Jest DJ-ką.
1: Fajnie. Tak, ja chyba ją widziałem nawet, wiesz, na żywo, na te oczy i na te uszy. Była w Jasmine.
0: Myślałem, że się...
1: Pozdrawiamy.
0: Miałeś randkę z nią, ale...
1: Nie, trochę nas dzieli.
0: I choć nas dzieli, może tysiące jezior i wsi.
1: No, nie zapominaj. Między Londynem a Warszawą może by się uzbierało, no. Rzeczywiście.
0: No i co teraz posłuchamy?
1: Słuchaj, ja idę takim jazzowatym tropem, kolor jazzu, i taki utwór mi ostatnio wpadł w ręce, nazywa się Snake Pit.
0: Snake Pit.
1: Głównie Charlie Hunter, ale tam jest jeszcze Corey Fonville i Andrew Randazzo i jeszcze do tego wszystkiego DJ Harrison. Bardzo mi gdzieś tam bliska postać na scenie.
0: No wszystko bardzo brzmi poetycko.
1: Tak, prawda? Brzmi to wszystko dobrze. No to może posłuchamy.
0: Tak.

0: Snake Pit, czyli żmijowisko. W naszym kąciku wolnych tłumaczeń.
1: Tak, to żmijowisko to dobry na tytuł serialu na niedzielny wieczór. Żmijowisko.
0: No możemy zawsze zmienić nazwę naszej audycji.
1: Na żmijowisko? Nie, Brendal and Brendal jest najfajniej. Imię ojca i syna jest świetnie. Pamiętajcie, że możecie wysłuchać naszych audycji na stronie z podcastami Radia Campus, Imię ojca i syna, 30 audycji, każda inna, każda lepsza od następnej.
0: O, i to jest wróżba, którą biorę. Jakbym miał wróżyć ze żmijowiska, to bym chciał, żeby to mi wyszło.
1: A mi chciałbym, żeby wyszło to, że mogę posłuchać takiego rapera, producenta z Austin, z Teksasu.
0: To się rzadko spotyka.
1: Tak? Żeby raper z Teksasu, tam bardziej country, nie?
0: No nie, no jest scena bardzo mocna, no, ale tak raczej się kojarzy wschodnie, wiesz, to wybrzeże. Bardziej po wiesz, to wybrzeżach niż po interiorze. A ciekawe, czy mają tam żmijowiska.
1: O tak, jest tam dużo żmijowisk.
0: Jest. Ale widzę, że u ciebie też trop animalistyczny.
1: Tak, Lulamun.
0: Lulamun, Antlers and Horns, czyli poroże i rogi.
1: Wow, co do tego stopnia doszło.
0: No, a myślałem, że tak tutaj.
1: Nie wiedziałem. Strzał. Nie, to mnie taki, zaskoczyłeś. Okej.
0: Okay. Taki look a propos okay,
1: to, czyli rap z leśniczówki.
0: Ciekawe, czy mają leśniczówki w Teksasie.
2: If I keep practicing, do you think I could sell my art and make like millions of dollars?
3: Maybe. But you'll never possess anything of greater value than the art you sold.
2: Whatever, nigga. I want to be

0: That's what he get.
1: Aryan Prince, Jakubian Hitler Youth.
2: Lulamon, to bardzo fajny moniker. Wiesz, co to jest moniker?
3: Zaskocz mnie, błagam.
2: Pseudonim, ksywka. Można pisać tak CK, moniker.
3: Okej. Okay.
2: Tak.
3: To patrz, kącik wiedzy się roz...
2: Kącik wiedzy. I teraz kolejna myśl, sentencja, którą można sobie wyszyć na makatce, która w każdym domu porządnym jest. Makatka musi być do wyhaftowywania rozmaitych sentencji. Każdy porządny człowiek ma swoją...
3: Moniker.
2: No tak, swoją ksywkę. Ma swój pseudonim.
3: No i dobrze. No.
2: Jak kiedyś na mnie mówili Breezy.
3: Pamiętam, że coś było takiego. Ja nie wiem, czy miałem kiedyś jakąś ksywę. Chyba się nie dorobiłem.
2: Ty jesteś
3: swojej.
2: Tymek.
3: Wystarczy. To już było wtedy tak dziwne imię, że brzmiała ksywka.
2: Młody Breezy, no po prostu. Też to można.
3: Breezyczek.
2: Teraz ty.
3: No. Teraz ja. Ja odbijam piłeczkę. No ja mam jakoś dzisiaj ciekawie, bo ostatnio palmę rapową ty dzierżysz i niesiesz przed nami. Ja co najwyżej z rapu to mam utwór Rapman. Pisany razem.
2: To tak wprost poleciałeś. Rapman i...
3: Tak. Utwór nie jest rapowy. Zaraz się przekonasz. Sam Gendel i Sam Wilkes. Wspaniały duet. Znany i kochany i wielbiony w niektórych kręgach. Nie wiem, czy w żmijowisku w Teksasie, ale może, no to Rapman tego duetu teraz.

0: Rapman ten numer się nazywał, z płyty Unrelated, czyli...
1: No, zależy kto pyta. No, niepowiązane, niespokrewnione.
0: Dziwna taka muza, znaczy takie powtarzalne, ale taka filmowa. Mi to skojarzyło się, że koleś jedzie rowerem wodnym na festiwal, na przykład mu piosenki w Sopocie.
1: No i tak się kończy popularność muzyki repetytywnej w tym kraju. Proszę państwa, przyjdą filmowcy i nam...
0: Płynie Wisłą.
1: Nie no, pięknie.
0: Wisłą, szeroką, jest na wysokości.
1: Ja nie będę się kładł w poprzek tej rzeki. Płyń, ojcze,
0: Płocka.
1: Płyń. Gdzie jesteś? Płock, tak? Co
0: Płock.
1: Widzisz?
0: Ropa w oczach dziecka. No dobrze, no, a ja teraz...
1: Porządne złoże tutaj tak. Jakieś wybiło kreatywności, jeżeli słuchają nas zainteresowani filmowcy, to
0: teraz cię zaskoczę.
1: No, czekam od 31 audycji. Słuchaj.
0: Tak. Zaskoczę cię, ponieważ w związku z tym, że postanowiłem przypominać dobrą polską muzykę z lat z tamtego wieku, powiedzmy, i jest taka artystka, Grażyna Łobaszewska.
1: Jest.
0: Jest utwór
1: Wspaniała.
0: Gdybyś. Czy słyszałeś kiedyś utwór Gdybyś?
1: Tak.
0: No, to cię nie zaskoczyło.
1: Chciałem jakoś tak, no nie da się, no tego się utwór nie da się ukryć, że się go nie słyszało, ale możemy w to zagrać. Jaki ma tytuł? Czybyś?
0: Gdybyś to posłuchał, od razu byś to polubił. Ale gdybyś, tam jest niesamowity, fajnie bas.
1: No dobrze.
0: Chodzi.
1: Bo chodzi o to,
0: żeby bas chodził.
1: Dokładnie. W niedzielny wieczór w doskonałych humorach gdybyś.
0: Tymek Bryndal.
1: I Rafał Bryndal, audycja imię ojca i syna. Słuchajcie, bezustannie Radia Campus i samych sztosów. To co, gdybyś?
0: Tak.

0: Gdybyś. Co za propozycja,
1: ale
0: kochany.
1: Jaki tekst, ja że rozwiążesz mi. Gdybyś innym ptakiem był, gdybyś słońca gniazda wił.
0: Pachnie Jackiem. trochę pachnie Jackiem.
1: Ale musimy to sprawdzić.
0: Musimy sprawdzić, kto na masówce i kto tam na piórze poleciał.
1: Gdybyś słońca gniazda
0: wił. Nie, taki w ogóle,
1: wił.
0: Wiesz, no, gdybyś... Taki wielkomiłosny numer.
1: Nie, ale
0: taka ballada, wiesz, wyobrażasz sobie, on klęczy.
1: Łobaczewska to przecież legenda.
0: Nie, no, jak się, nikt tu przecież tam tej nospiżowej pięty nie tyka, no, oczywiście,
1: wokal,
0: że tak.
1: Taki.
0: Ale też ciekawie, bo wydaje mi się, że znam, że to jest kolejny z tych cudownych utworów w myśl zasady Still Like an Artist. Czyli kradnie jak artysta, bo ona ma taki jeszcze inny szlagier, który jest łudząco podobny do utworu Earth, Wind and Fire. I to są te czasy, kiedy nikt się chyba zbytnio nie przejmuje prawami autorskimi i jakby leci i tam zapożycza. I wydaje mi się, że gdzieś coś też, to jest numer do zbadania. To jest,
1: takie to są.
0: Badawczy numer.
1: A, takie naleciałości, wiesz.
0: Tak, przypłynęło za tam kurtyny. No kurtyna się uchyliła, ktoś ten. Nie, ale świetny,
1: ktoś,
0: no gdybyś.
1: Posłuchał.
0: Wspaniały numer. No ona też wspaniała.
1: Tak, to pani.
0: Ale to ciekawie że w sensie ciekawie, no jakby jedyny, no mam taki utwór, jedyny link, jaki mam, to chyba to, że jest to piosenka. Także idziemy tropem piosenkowym. Taki gość, Chris Cohen, z utworem As If Apart, na żywo.
1: Po prostu.
0: Bo na żywo piosenka to zawsze. I to jeszcze z Café Otto, to wiesz.
1: Tak. To właśnie na niedzielny wieczór, gdy rodzina siada do kolacji, a
0: A myszy
1: baraszkują.
0: Przy radio odbiorniku. No tak, no tak to jest. Bo jak to miał. Ktoś mi się przypomniał a propos myszy i kolacji rodzinnej w moim magicznym
1: domu.
0: Hanna
1: Banaszak.
0: Tak, to też. Nie, no w ogóle poziom polskiego tekściarstwa. Tekstopisarstwa. Tam też jest, wiesz...
1: Dużo.
0: W moim magicznym. I tam też ta mysz i coś tam, panie kocie. To... Musimy kiedyś zrobić audycję poświęconą.
1: Dobra, poświęconą kotem, złotym, a teraz Cohen Cohenem.
0: Poświęcona audycja złotym zgłoskom. Tak ją nazwiemy. Złote zgłoski, a teraz Chris Cohen is As If Apart. Na żywo.

0: Są piosenki i są piosenki. Jest Sopot, jest Café Otto. Oto.
1: No i to jest też piosenka, która chyba by pięknie pasowała na majówkę, ponieważ chyba...
0: Tak? A dlaczego? To mała być ta piosenka na majówkę, na tej twojej tratwie dziurawej, na tej wiśle, co?
1: Bo... Jak już się weźmie koszyk z koszyka te wiktuały, to nic, słuchać Coena i sobie założyć taki koszyk na głowę i tańczyć dookoła wierzby płaczącej.
0: I wtedy się zdobywa pseudonim, czyli...
1: No, pseudonim. No teraz...
0: Nie monokl, może zapomniałem.
1: To się nazywa Moniker. Moniker.
0: Jednak magia notesu.
1: Ale a propos Monikera, to propos kolejny Monikera, artysta ma świetny pseudonim, który mimo, że przybrał taki pseudonim, to jednak zrobił karierę, bo on się nazywa Lupe Fiasco. I...
0: Ale dzisiaj tutaj tak zwanie karta ci idzie dzisiaj. No, jestem
1: tak,
0: pod wrażeniem.
1: Ale, słuchaj, ale koleś... Ja przeczytałem o nim i on miał takiego ojca, który... Słuchaj, był członkiem Czarnych Panter, był perkusistą, karateką, inżynierem, w jakichś zakładach tam pracował poważnych, oraz właścicielem szkół karate i sklepów z ciuchami wojskowymi. Takiego ojca miał. I on wychowywał się po to, żeby zostać raperem.
0: No.
1: Niektórzy mają prawnika,
0: nie wiem, czy po
1: za
0: to,
1: ojca.
0: Nie wiem, czy po to, czy przez to, wiesz? No.
1: A co ty mówiłeś, jak na przykład w szkole pytali się, co ojciec robi?
0: Nie pytali.
1: Nie?
0: A.
1: Głupie audycje.
0: Powiedziałem, bądź dzieci, nie wiem, co robi ojciec. A mój ojciec?
1: Tak. Jak płodź dzieci, jesteś jedyny taki.
0: No, wiem, myślę, że jak mnie pytają w szkole, czym się, co robi ojciec, tak każdy ojciec. Oczekuję ojciec. No pewnie wtedy byłem bardzo dumnym synem redaktora radiowego, bo to wtedy miałeś te swoje pierwsze takie... No ja pamiętam, no w radiu. Ja tam siedziałem z tobą w tym radiu i tak mi zostało.
1: No piękne. No dobra, gadka szmatka, jak to mówił mój tata.
0: A propos ojców.
1: I co ty tam teraz?
0: Ojców i synów. No nie, no teraz Lupe Fiasco. Lupe Fiasco.
1: Bigfoot.
0: Ja pamiętam z Bigfoot, on miał kiedyś taki przebój, wspaniały kick push. Creation's the ball, stomp with a Bigfoot.

0: ancient mortal Toro of the Taurus, taunting forces too enormous for a single portrait to successfully record it. Dun, dun, dun. We could be more supportive. Dun, dun, dun. If I speak, don't think it's chorus. Dun, dun, dun. Get you hooked just like a chorus. Dun. Przypominam, że słuchacie audycji Imię Ojca i Syna.
1: Na antenie Radia Campus.
0: Rafał Bryndal.
1: Tymek Bryndal. Za nami Lupe Fiasko, jak zawsze dowożący wspaniały numer.
0: Taki na niedzielę. Wszystkie numery nasze są na niedzielę.
1: No jakby nie ukryć, grając je w niedzielę, są trochę na niedzielę nam.
0: No tak, jakby były w środę, co, były na środę.
1: Dokładnie, co determinuje, że są odpowiednie dla danego z dnia tygodnia. No,
0: no ale jakby były w maju, to by były dobre też w grudniu. Jakby tak. Nie było tego miesiąca. Bo dobra muzyka, kolejna sentencja.
1: Uwaga, proszę jest. Wyciągać makatki i igiełki, bo redaktor
0: na
1: Rafał...
0: Na każdą porę.
1: I w imię muzyki jako takiej oraz eklektycznego charakteru naszych spotkań, raczej poszukiwań, nie było nas jeszcze, a raczej dawno nas nie było na terytorium. Słuchaj, wpadł mi taki zespół ostatnio w ręce. Progresywny rock z Nowego Brunswicku.
0: Czyli...
1: New Jersey.
0: No właśnie, tak mi to się kojarzy. Progresywny rock z New Brunswickiem.
1: To totalnie, to jest combo. To jest
0: tak,
1: combo.
0: Jakbyś
1: to
0: mnie zapytał w nocy, obudził.
1: Przemnaża wynik dokładnie. Jaki...
0: Progresywny rock, a ja co mówię grają, New Brunswick.
1: Co grają w New Jersey, w Nowym Brunswicku, to mówisz totalnie progresywny rock. Zespół się nazywa Guesstimate. To znowu w kąciku wolnych tłumaczeń powiedziałbym, że to taka zgadywanka, bo to estymacja, estimate i guess, tam zgadywać. Była taka ładna gierka, takie jak lubisz, takie gry słów. Utwór nazywa się 925, 9 to 5. Niektórzy mają roboty 9 to 5, to wydaje mi się, że to jest zawoalowany tutaj taki przekaz, ale okładka też... jest bardzo... Bardzo może... nie New Jersey, ale bardzo progresiv.
0: Może w nim w Brunswicku pod tym
1: polecam.
0: Pizza jest.
1: Nie no, 9 to 5 to masz pracę od 9 do 5, tak się mówi w takim, wiesz, potocznym rozumieniu, taka nudna praca 9 to 5, że masz... A. Chociaż znam ludzi, którzy w sumie marzą o 9 to 5. A ty miałeś kiedyś taką 9 to 5 robotę? Że tak, wiesz, w biurze piątek, poniedziałek, piątek?
0: Miałem w młodości, pracowałem w Wojewódzkim Domu Kultury.
1: O, wow.
0: Nie musiałem być o 9 do 5.
1: Przy biurku.
0: W terenie też jeździłem.
1: Pierwsza czynność urzędnika?
0: To był taki urzędnik kulturalny.
1: Pierwsza czynność urzędnika, wstawić wodę do czajnika.
0: To kiedyś, pięknie. Dobra, kiedyś to tak. Właśnie to...
1: No, to mamy.
0: Guesstimate.
1: Guesstimate 9 to 5 na antenie Radia Campus. Tymek Bryndal, Rafał Bryndal, Imię Ojca i Syna i lecimy.

0: 9 to 5 Guesstimate.
1: To dobra muzyka do przesuwania mebli w mieszkaniu. Kończymy powoli.
0: Kończymy bardzo powoli.
1: Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia, które nam wysyłają z całego kraju. Na przykład ktoś napisał pierogi. Zapowiedz swój numer.
0: Ja wychodzę przed szereg i z kolejki, ale uznałem, że chciałbym zakończyć dzisiaj audycję też tropem animalistycznym, od którego zaczęliśmy, i utwór Anima, Akuzmi, Daniel Brandt.
1: Francuz, który
0: po drugiej stronie spektrum.
1: W Londynie.
0: No to jesteśmy totalnie po drugiej stronie, od New Brunswick, Progressive Rock, Frank Zappa do pięknych, repetytywnych ponownie melodii.
1: W Londynie Arsenal, mistrzem.
0: Kącik sportowy odhaczony, udało nam się wszystkie
1: kąciki.
0: Nie powiem, czego nam zabrakło, ale może konsul dzisiaj nie słuchał. Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Dziękuję serdecznie, dobranoc.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w k***u, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: tyki, tyki, tyki. Mamy jeden mikrofon, a co z drugim? Teraz będzie. Nie ma drugiego. No niestety, Bartek, musisz wracać do domu. Jest? Jest? Jest tutaj? Halo?
1: Halo, halo.
0: Halo?
1: Słychać?
0: Nie słychać?
1: Raz, raz.
0: Raz, dwa, trzy, cztery. One, two, on the avenue.
1: Czekaj, no.
0: Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. O. Rap sesja 22.04 w wyjątkowym składzie, chociaż może nie aż tak wyjątkowym,
1: właśnie,
0: ale jednak nietradycyjnym, bo nie ma z nami dzisiaj Michała. Niestety pozdrawiamy Michała i mam nadzieję, że słyszymy się w komplecie za tydzień, a po mojej prawicy zamiast Michała dzisiaj...
1: zamiast Michała dzisiaj ja, czyli Bartek Skolopiński. Siema.
0: Biggie Skulls, legendarny Biggie Skulls z selekcją swoją różności amerykańskich. Zaczęliśmy od numeru Rockin' with the Best, czyli no słuchacie najlepszych, można powiedzieć.
1: Dokładnie.
0: A ja się nie przedstawiłem, Marcin, Natalii. I wspólnie z Bartkiem do 23 zagramy wam przekrój amerykańskich brzmień. Dzisiaj nie będzie polskiego rapu, jako że nie ma Michała, więc przejmujemy antenę i zagramy sporo fajnego rapu i nowości, i starsze rzeczy, tak jak numer, od którego zaczęliśmy, z roku 2009, tak, Jay the Kissa.
1: Rockin' with the Best, produkcja The Neptunes, a dokładnie Pharrella, z trzeciej solowej płyty Jay the Kissa, The Last Kiss. Płyty, której kiedyś no, nie przepadałem za bardzo za nią. W sumie nie wiem dlaczego, bo poprzedni album z 2004, czyli Kiss of Death, powiem szczerze, że bardzo mi się podobał. Natomiast ten jakoś mi wtedy, kiedy wyszedł, to jakoś nie wiem, podszedł i doceniłem dopiero po latach. Uważam, że to jest całkiem niezła płyta.
0: No widzisz, a ja w ogóle tej płyty nie słyszałem, także sam muszę nadrobić.
1: No to sprawdź.
0: Ale specjalnie, jako że wybrałeś coś od Jay the Kissa, to przygotowałem numer z twoim ulubionym obecnie duetem Joe and Jada,
1: tak
0: Fat
1: jest.
0: Joe i Jay the Kiss. I co ciekawe, panowie prowadzą no, podcast swój Joe and Jada na YouTubie i na Netflixie już
1: właśnie
0: teraz.
1: Właśnie na YouTubie właśnie już nie.
0: No,
1: teraz tylko
0: ale
1: na Netflixie
0: zaczęli na YouTubie.
1: Wreszcie weszło na polskiego Netflixa, także jak chcecie, to sprawdzać.
0: Zaczęli na YouTubie i prowadzą podcast chyba od ponad roku, ale co ciekawe, tych wspólnych numerów wcale nie mają dużo. Przynajmniej no jedynym, jaki ja znalazłem, to jest numer, który nagrali wspólnie z Jarulem. Klasyczny już można powiedzieć joint. Jeden z fajniejszych takich hip-hopowych hymnów Nowego Jorku, mimo że takich numerów było bardzo, bardzo dużo. New York, 2004 rok, Jarul, Fat Joe, Jay the Kiss, numer z płyty RULE, i to był wtedy naprawdę duży hit i do dziś się broni, bo brzmi wyśmienicie. Także posłuchajmy.
1: Yes, sir.

0: O, wchodzimy. Dobrze, zagadaliśmy się tutaj. Najpierw Ja Rule, New York. Nowy Jork, Ja Rule, Fat Joe i Jada Kiss, a teraz Beanie Sigel, czyli już nie Nowy Jork, a Philadelphia. Look at me now, spójrz na mnie teraz, tak no jest. I patrzcie i po prostu cieszcie się, jaki tak to jest. Piękny rap gramy w rap
1: sesji. Jaki
0: sesji.
1: To piękny rap gramy w rap sesji. Beanie Sigel.
0: A nawet słuchajcie niż patrzcie no bardziej.
1: My jakby tu możemy... to była, wiesz, jakaś kamerka, żeby tak,
0: no tak.
1: Wiesz... podejrzeć, co się dzieje w studio, to by można było, nie?
0: No właśnie.
1: No, a to jest Look at
0: Może
1: Me Now.
0: Może i lepiej, że nie ma.
1: A to jest Look at Me Now. Płyta The Becoming, moim zdaniem najlepszy album Beaniego Sigela z 2005 roku. Płyta, nabicie Buck Wild. I wydaje mi się, że tym gościem, który udzielił się w refrenie, jest jeden z twoich ulubionych wokalistów, czyli Rel, tak?
0: Nie wiem, bo tu nie jest wypisany Look at Me Now.
1: No nie także, ma, nie ma, ale wie, jakby sprawdzić na... Tak, pewnie jak się zobaczy na Discogsie, to pewnie będzie.
0: No tutaj nie wiemy.
1: No nie ma, nie
0: trzeba
1: ma, nie ma.
0: W książeczce płyty sprawdzić.
1: No niestety nie posiadamy CD.
0: Nie posiadamy. Ale to się może zmienić.
1: No ale się może zmienić, jak się wyhaczymy gdzieś na jakimś Allegro albo Discogsie, to może będzie.
0: No.
1: Albo na Amazonie.
0: No a
1: nigdy
0: skoro
1: nie
0: tak wyjąłeś tego Beaniego Sigla...
1: A, ja w ogóle wyjąłem go z konkretnego powodu.
0: No właśnie, z kieszeni
1: właśnie,
0: go
1: wyjąłem. Ja go wyjąłem z konkretnego powodu. No. Wyjąłem go dlatego, że wspólnie z Jada Kissem szykują płytę, którą już zapowiedzieli w 2025 roku. Pod koniec jakoś chyba 2025 roku. Producentem wykonawczym całości ma być Freeway, także dobry ziomek Beaniego ze State Property. No i co ciekawe, Beanie będzie miał poprawiony wokal, właściwie barwę głosu, czy po prostu cały głos swój będzie poprawiony miał przez sztuczną inteligencję, ponieważ bodajże w 2014 roku nie wiem, co tam było dokładnie, czy on był po prostu w nieodpowiednim, wiesz, miejscu, w nieodpowiednim czasie, ale no po prostu został postrzelony i to spowodowało, że jego struny głosowe, wiesz, uległy poważnemu jakby uszkodzeniu. No i teraz wraca i dzięki temu, że mamy taką, wiesz, możliwość korzystania z tej sztucznej inteligencji, no to będzie miał jakby powrót do po prostu swojego starego wokalu. Bo jeżeli na przykład słyszeliście kawałek Pusha T z 2015 roku Keep Dealing z jego
0: płyty...
1: A to płyty,
0: coś dla ciebie, tam, Keep Dealing.
1: To on tam miał taki bardzo chropowaty, zniekształcony ten głos właśnie z powodu uszkodzenia tych strun przy tym napadzie jakby, tak? No i teraz właśnie wraca z Jada Kissem wspólna płyta na produkcji wykonawczej Freeway'a.
0: No dobrze, dobrze. To skoro tak jadą tą autostradą rapową, to my też pojedziemy. I zagram jeden z moich ulubionych numerów, w których udzielił się Beanie Sigel. Też milenialnie, rok 2002, album Jay-Z The Blueprint 2, The Gift and the Curse. Różnie oceniany, ale ja bardzo go lubię i on ma bardzo dużo mocnych momentów i jednym z takich momentów z drugiej płyty z tego CD numer 2 jest kolabo Jay-Z, Beanie Sigel i Scarface Somehow, Someway. Posłuchajmy, jak to pięknie płynie.

0: No właśnie, AZ mówi, że to nie dla radia, a jednak grają w radiu. AZ powiedział, że to dla ulic, to dla blokowisk, to dla ludzi ulicy, a jednak dla studentów może też i nie tylko, i dla mieszkańców Warszawy i okolic jak najbardziej. Również AZ, Fresh Water, świeża woda, świeża dostawa rapu zza oceanu, zza wielkiej wody, z Nowego Jorku, z Brooklynu, The World I Free, długo oczekiwany, czy ja wiem w sumie, czy długo oczekiwany, niespodzianka.
1: Tak, trochę niespodzianka, bo AZ w ogóle powiedział, że on był w trakcie robienia innej płyty, jak się zorientował, że jest rocznica jedynki Do or Die, to stwierdził, że nagra w ogóle chyba stare teksty z tej płyty na nowych bitach. Jakoś tak chyba powiedział, a potem wiesz, wyszło na to, że po prostu zrobił cały album.
0: No jakby fajnie. Nowy, nie? Fajnie, to brzmi naprawdę super. Mm. Ja jeszcze cały nie słuchałem, ale Fresh Water bardzo, bardzo dobrze to buja.
1: Fat Joe się jara całą płytą.
0: No to dobrze wiedzieć, to od razu mi od razu mi ta informacja dużo wniosła.
1: Dokładnie. A skąd wiem? Bo obejrzałem ostatni odcinek Joe & Jada właśnie z AZ gościnnie.
0: A powiedz, a ile ci płacą za promocję Joe & Jada podcast?
1: Nic, absolutnie
0: no,
1: nic.
0: To zbrodnia, bo tyle ile ich promujesz, to powinni płacić ci co najmniej taką pensję.
1: No wiesz, dokładnie.
0: Mi płacę dokładnie. Minimalną co najmniej. No dobra. I co tam było na tej, kto jeszcze jest na tej płycie AZ z producentów? Bo chyba twój następny numer do tego nawiązuje.
1: Tak, jest Large Professor. Large Professor właśnie. W numerze w ogóle z Jada Kissem, żeby było śmiesznie, który wykonuje refren z jednego z klasyków na tej pierwszej płycie. Nie pamiętam, jak nazywa się jakby, wiesz, update'owana wersja tego numeru, no ale jak już jesteśmy, to mogę sprawdzić. To jest proszę ja ciebie Give Me The World, więc to będzie a ty pamiętasz, jak się nazywał ten kawałek z Nasem?
0: Nie wiem.
1: No to jest no. Update'owana wersja kawałka z Nasem z Do or Die.
0: Give Me Yours?
1: Tak. Tylko po prostu, wiesz, jest też inny beat, akurat właśnie na bicie Large Pro, ale tego numeru nie puścimy.
0: No
1: puścimy
0: właśnie,
1: inny numer.
0: To nie ma co o nim opowiadać.
1: Na bicie Large Pro z jego solowej płyty Professor at Large. Z gościnnym udziałem Busta Rhymesa.
0: Straight from the golden.
1: Straight from the golden.
0: From the golden. Prosto.
1: Dość nietypowy beat jak na.
0: No właśnie.
1: Jak na profesora.
0: Niby prosto ze złotej ery, tak jednak troszkę inaczej będzie. Straight from the golden.

0: long.
1: Siema, siema, to jest rap sesja.
2: To jest rap sesja. To jest rap sesja. To jest rap. To jest rap sesja.
3: Yeah.

0: Money.
1: I just want to cheer
0: money.
1: And keep my hand around the $100 bill.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Tak jest.
1: Wracamy.
0: Duży profesor, Large Professor z albumu DLP, który ukazał się w którym to roku? Nie, to nie był 2009.
1: Nie, on
0: źle
1: był...
0: Jest, bo to tak. Jakieś lata 90. były,
1: wiesz
0: nie?
1: Co, nie, bo to był on...
0: Sprawdź tam szybko, on wpisz, był, sprawdź na winylu
1: on
0: datę
1: był
0: wydania.
1: Jakoś, wiesz, przełożony w ogóle.
0: No w każdym razie bardzo fajny numer. I Just Wanna Chill, chyba mój ulubiony numer z dyskografii solowej Large Professora. Tutaj Large Pro na bicie i na mikrofonie. I też nie tylko mój ulubiony, bo jak widać najchętniej słuchany absolutnie z jego numerów na Spotify. 35 milionów odsłuchów, drugi najchętniej słuchany ma 9 milionów, czy tam 10 prawie. No więc jest duża dysproporcja, ale to jest naprawdę, naprawdę świetny joint i no. Zasłużenie.
1: I teraz uważaj, właśnie płyta wyszła w 2009 roku, ale miała być wydana w 95.
0: No właśnie, dlatego to jest ten najtisowy.
1: Miała być wydana w 95.
0: Sound, to brzmienie złotej ery hip-hopu, I Just Wanna Chill, i my też tu chillujemy i co, lecimy z kolejnym jointikiem.
1: Tak jest.
0: Jaki joint tym razem przygotowałeś?
1: Liquid Smoke, czyli Oh No, Wild Child z legendarnej ekipy Loot Pack i też z The Alcoholics. A to z tej okazji, że Wild Child niedługo z Omastą będą grali w Jasmine tak. 11 czerwca.
0: Czyli zespół.
1: 11 czerwca.
0: Tak, Omasta, powiedz
1: tak,
0: jeszcze.
1: Tak, Omasta, czyli zespół polski jazzowy, bardzo teraz robiący sporą karierę w Europie i na świecie. No, wydali swoją płytę też jakiś czas temu, debiutancką. No i przyjeżdżają do Warszawy właśnie z Wild Childem, z wokalistką Stacey Epps i jeszcze z kimś, ale nie pamiętam.
0: Jeszcze Belief, ten raper, co grał z Diamondem D w Krakowie.
1: Okej. No i będą grali w ramach wspólnej takiej mini trasy, bo też będą później grali w Poznaniu, gdzieś tam jeszcze w Krakowie też. No ale 11 czerwca zawitają właśnie do Jasmine w Warszawie. No, także jakbyście mieli okazję i ochotę sprawdzić, to myślę, że warto. A ten kawałek, który poleci za chwilę, to jest właśnie Liquid Smoke, na bicie Oh No, na Majku Tash i Wild Child z płyty Oh No, No Dega, 2025 rok, z tego co pamiętam.
0: To

0: You need to smile a little bit, frown a little less. Czyli musicie się troszkę więcej uśmiechać, a troszkę mniej smucić. Piękne przesłanie od jednego z najbardziej, myślę, niedocenionych, czy tak można powiedzieć, solowo to na pewno raperów, bo rzadko się wymienia w jakiejś topce raperów post Nusa z De La Soul. No pewnie dlatego też, że nigdy nie wydał solowej płyty, ale no jest to kapitalny MC, drugi główny głos De La Soul obok Dave'a, Trugoya, The Dove.
1: Nieodżałowanego.
0: A tutaj Pass the News z solowym numerem na płycie Oh No, producenckiej Exodus into Unheard
1: Rhythms.
0: Unheard Rhythms 2006 roku.
1: Ciekawostka taka, że płyta jest w całości na samplach z twórczości Galta McDermonta, czyli twórcy musicalu Hair. Znaczy, no tak.
0: A faktycznie, tak. Tam było coś w książce, takie ich wspólne zdjęcie nawet. Tak. No. Numer o tytule Smile a little bit, czyli w czasie, no troszkę niedługo po tym, jak 50 Cent miał Just a Little Bit, tak to jest. To jest Smile a Little Bit i osobiście wolę taką wersję tego Little Bit.
1: Zdecydowanie.
0: Niż typowo komercyjne bengery, ale to też
1: i to ma swój urok.
0: Ale jednak moja truskulowa dusza bardziej ceni nawikę De La Soul i te klimaty, także jak najbardziej to się wszystko nam pięknie zgrywa z truskulowym klimatem rap sesji. No ale teraz zmienimy znów klimat.
1: Odchodzimy od truskulu i wjeżdżamy w południe. W południe trochę połączone z Kalifornią, bo kawałek...
0: Coś przymroziło tak w tym...
1: Tak, Still Froze, kawałek Still Froze z płyty The Tonight Show, wspólna płyta Paul Walla i DJ-a Fresha z zeszłego roku. Uważam, że to jest jedna z najlepszych płyt tamtego roku. Taka idealna do pobujania się w lato, więc jeżeli macie, że tak
0: mimo,
1: powiem...
0: Mimo, że przymroziło Still Froze.
1: Mimo tego, że przymroziło, to warto sobie zapuścić tą płytę w ciepły, słoneczny dzień i się pobujać.
0: Się przymrozić troszkę. Dokładnie. Tak, razem z Paul Wallem. Paul Wall, kiedyś is the Iceman, Paul Wall. I got my mouth looking something like a disco ball. To legendarne jego wejście w numerze Grill z Nelly'ego, gdzie Paweł Ściana nawijał lodowy człowiek.
1: Tak.
0: Paweł Ściana.
1: Człowiek lód.
0: No, Iceman to lodowy człowiek i on tam nawijał, że moje usta wyglądają trochę jak kula dyskotekowa i chodziło o to, że Paul Wall nosił te tak zwane grille, czyli takie świecące nakładki na zęby, czy to ze złota, czy to ze srebra, czy to z diamentów. No i jak uśmiechał się, to po prostu to robiło to wrażenie. I Nelly tak się też zajarał tym samym trendem, że zrobił hymn Grills, ale to już kiedyś tam graliśmy, jeszcze kiedyś zagramy, a na razie posłuchajcie, jak Paul Wall brzmi w 25 roku. DJ Fresh. It's time for

0: pora na uaktualnienie, mój nadgarstek wciąż jest zamrożony.
1: Kiedyś nie było przesłania w rapie, dziś jest przesłanie.
0: Dziś jest przesłanie, czyli powolne wiejące o tym, że wciąż nosi diamenty na nadgarstku, pewnie jakieś wysadzone diamentami zegarki, bransolety. No ale jak się tak brzmi, to można nawijać w sumie o niczym i to i tak fajnie buja.
1: Dokładnie, o to chodzi. Do pobujania w lato.
0: Na bitach DJ świeży, DJ fresh. No i do sprawdzenia płytka.
1: Tak, ja polecam, absolutnie.
0: Na lato, na zimę.
1: No, jak najbardziej.
0: Na deszcz, na śnieg, na huragan.
1: Na każdą porę.
0: Polwol wjeżdża.
1: Żeby się dobrze poczuć, nie?
0: Polwol wjeżdża w każdą pogodę.
1: Jak dzik w żołędzie.
0: Jak niczym pogodynka. Dobra, a my zbliżamy się już szybko niestety do końca tej audycji. Zleciała nam. Troszkę się powygłupialiśmy, troszkę pograliśmy dobrego rapu, a nawet całkiem sporo. I zostaniemy w klimacie meteorologicznym. Tak, już było trochę tego słońca, tego śniegu, lodu wręcz. No to jednak nawiążemy do tego, co dzieje się za oknem. Swinging in the rain, czyli bujanie się w deszczu w południowym, w teksańskim iście stylu. Paul Wall, Slim Thug, Jay Dawg, Lil Kiki, Lil Kiki, Zero i Chameleonaire, czyli ogromne, grubo. Houstońskie, wielkie kolabo, tak zwany Posicat, czyli numer całej dużej ekipy. No ale jeśli to jest ekipa złożona z tak zacnych nawijaczy, no to trzeba to zagrać po prostu. Jakoś umknęło nam,
1: tak jest.
0: Więc nadrabiamy. Swinging in the Rain to była Rap Sesja, ja nazywam się Marcin Atali, ze mną Bartek Skolesiński,
1: tak jest. Trzymajcie
0: serwisu
1: się.
0: Popkiller i zapraszamy na naszego Facebooka, tam będzie odsłuch całości, pełna tracklista, wszystkie te ksywki, których nie da się zapamiętać, słysząc je po raz pierwszy, tam to wszystko spiszemy, wrzucimy jakieś piękne zdjęcie ze studia. No i co, życzymy wam miłego tygodnia i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.
1: Cześć.

Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

Dobry wieczór, minęła godzina 23. Czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. A jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy. Chciałbym przedstawić dzisiaj nagranie, za którym stoi Mary Józowskaja, artystka, DJ-ka, wydawczyni, odpowiedzialna za wydawnictwo Monday Off. Tym razem chciałbym, abyśmy sięgnęli do jej muzycznej wizji, która znalazła swoją godzinną formę na rzecz serii Sound Metaphors. Posłuchajmy zatem, co ma do opowiedzenia ta artystka, która zaznacza swoją obecność w tych rejonach nieco głębszej elektroniki. Mam nadzieję, że uda się was zainteresować tą właśnie opowieścią. Przed wami Mary Józowskaja dla serii Sound Metaphors. Słuchajcie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy. Jak zawsze w każdą niedzielną noc na antenie Radio Campus. Słuchamy.

Yeah.

Nightmare.

I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Mary Józowskaja, świetna DJ-ka, artystka, prowadząca wydawnictwo Monday Off. Tym razem zaznaczyła swoją obecność w ramach serii Sound Metaphors. Zachęcam Was nie tylko do śledzenia twórczości właśnie Mary Józowskiej, ale również do sięgnięcia do zasobów wydawnictwa Monday Off. Jeśli bliskie są Wam głębokie brzmienia muzyki techno, to myślę, że jest to właściwe miejsce, aby odwiedzić je i rozgościć się na jakiś czas. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą sesję. Zapraszam do kolejnej wspólnej przechadzki przez świat elektroniki już za tydzień o godzinie 23:00, jak zawsze w niedzielną noc, rozpoczniemy kolejny seans. Dziękuję, to byłoby wszystko. Kłaniam się, Michał Wolski, audycja z Synteza FM właśnie dobiegła do mety. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam.

Dzień dobry Państwu. Minęła właśnie 6:00 i pora wstawać. Nie wiem, co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były dobre. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze życzenia.

zajtru. Minęła właśnie 6:00, pora wstawać. Nie wiem, co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były to miłe. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze

same sztosy.

0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Radio Campus. Siedem i jeden FM.